0: na bałtyckiej fali.
1: Nie namawiaj mnie do...

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Za gminą Gniewino jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni podsumowali działalność samorządu w roku 2025, analizując zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas 33. sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono wójt Violetcie Majer-Schroeder wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzyskanie absolutorium oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji budżetu, natomiast wotum zaufania jest oceną całokształtu działalności samorządu i kierunku rozwoju gminy. Sesja absolutoryjna była jednocześnie okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i wyzwań, z którymi samorząd mierzył się w roku 2025. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli decyzje, które są wyrazem oceny pracy władz samorządowych za minione 12 miesięcy. Zdjęcia z obrad znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Czujność świadka doprowadziła do ujawnienia nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci z Wejherowa zatrzymali 40-letniego kierowcę Audi, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów siedział za kierownicą samochodu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wejherowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie na numer alarmowy 112 od zaniepokojonego strażaka, który zauważył mężczyznę siedzącego w Audi zaparkowanym na przystanku autobusowym. Mężczyzna miał wcześniej jechać tym samochodem, ale jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia świadka. Kiedy podszedł do kierowcy, który zatrzymał się na przystanku, nie wyczuł od niego alkoholu, jednak uznał, że może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. Z uwagi na dziwne zachowanie, wykonywanie nieskoordynowanych ruchów rękami i spowolnioną mowę, funkcjonariusze wylegitymowali tego mężczyznę i sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lęborka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązujący niemal do końca grudnia tego roku. Policjanci przeprowadzili także badania narkotestem. Wynik wskazał obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili także dane pasażera Audi. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec Lęborka jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd trafił do zakładu karnego. Natomiast o dalszym losie kierowcy Audi zadecydują wyniki badań krwi oraz zgromadzony materiał dowodowy. Wjechał w płot, uderzył w inne auto, a potem uciekł. Kierowca został jednak szybko zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w Redzie na ulicy Leśnej. Już z pierwszych informacji wynikało, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu wysiadł z pojazdu marki BMW i oddalił się z miejsca kolizji. Na miejsce natychmiast kierowano policyjny patrol z Redu oraz wejherowskiej drogówki. Mundurowi ustalili od świadków rysopis mężczyzny i kierunek jego ucieczki. Podczas przeszukiwania terenu policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę odpowiadającego temu, co wskazali świadkowie, i doprowadzili go z powrotem na miejsce zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie uszkodził zaparkowany samochód marki Suzuki. Po zdarzeniu oddalił się z miejsca kolizji. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został zabezpieczony i odholowany. W miniony piątek na trasie między Gościcinem a Gowinem zapalił się samochód. Szybka reakcja policjantów wejherowskiej drogówki oraz pomoc innych kierowców pozwoliły jednak opanować pożar samochodu jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Funkcjonariusze pełniący patrol zauważyli unoszące się nad drogą gęste kłęby dymu. Niezwłocznie skierowali się w miejsce zagrożenia, aby sprawdzić sytuację. Na miejscu okazało się, że płonie samochód osobowy. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Anesta Potyrykus, jeden z policjantów mimo zagrożenia wydobywającego się spod maski przy użyciu klucza odłączył akumulator, co znacząco ograniczyło ryzyko dalszego rozwoju pożaru. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy oraz pomocy świadków sytuacja została opanowana jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki sprawnej współpracy policjantów i świadków sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Gdy zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce, pojazd był już praktycznie ugaszony, a zagrożenie zostało wyeliminowane. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących imienia Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie ma już 105 lat. Teraz właśnie z tej okazji odbyła się wyjątkowa urodzinowa gala, która miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. Wielkie święto społeczności związanej ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących miało miejsce w Wejherowskiej Filharmonii. Harmonii.
2: Od ponad 105 lat ośrodek kształci, wychowuje młodzież z wadami słuchu. Tak naprawdę stawiamy od pokoleń. Nauczyciele, którzy byli, którzy są, na odwagę, wiarę we własne siły, na samodzielność naszych wychowanych. Myślę, że dzięki temu nasi absolwenci są bardzo dobrymi pracownikami, rzemieślnikami. Również nasi uczniowie to pilni studenci. Mamy nawet takich, którzy po szczeblach kariery naukowej się wspinają. I to chyba sukces jest.
1: Opowiada dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Ewelina Lulińska, ale także wszystkich tych, którzy wspierają ośrodek. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z talentami jego podopiecznych, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło także podziękowań.
3: Ja bardzo się cieszę, że tak wiele środowisk współpracuje z ośrodkiem dla niesłyszących. Byli wymieniani tutaj choćby rzemieślnicy wojskowi z marynarki wojennej. Dziękuję panie admirale za tę współpracę. Bez tego kawałka gruntu, który oddaliście ośrodkowi, trudno byłoby zbudować tę halę, którą dzieci się szczycą. Bardzo dziękuję za te objawy współpracy i przejawy współpracy ze strony panów prezydentów, władz miasta, kuratorium oświaty i wychowania, wielu różnym instytucjom.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nie zabrakło także prezentów. Na rzecz ośrodka trafiło m.in. 105 tysięcy złotych od samorządu województwa. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wielu spotkań i wzruszeń, a podsumowaniem działalności ośrodka był jego hymn wykonany przez Weronikę Korthaus. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu uroczyście podpisano umowę z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Ochotnicza Straż

0: Straż pożarna w Orłu gościła delegacje gmin z kilku rejonów naszego województwa, które zaproszone zostały na podpisanie umów w ramach realizowanego już od kilku lat programu Pomorskie OSP.
1: Podczas wielkiej wichury i nawałnicy, która miała miejsce w Borach Tucholskich, zauważyliśmy, że wiele drużyn ochotniczych straży pożarnych jest nie do końca doposażonych, że potrzebuje nie tylko mundury bojowe, ale często motopompy, pompy szlamowe, pompy pływające, inne doposażenie umożliwiające pracę na drogach przy okazji wypadków, a więc nożyce hydrauliczne do cięcia blachy. No jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać ochotnikom.
0: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W Orlu przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy, w ramach których otrzymają nawet 25 tysięcy złotych wsparcia.
2: Może są to nieduże środki, bo są rozbite na dużo jednostek. Nasza gmina otrzymuje 25 tysięcy złotych. Przy naszym wkładzie dodatkowym pozwoli to w 5 jednostkach kupić ten najbardziej potrzebny codzienny sprzęt, który wykorzystują strażacy do swojej codziennej pracy, a który no niestety, że jest używany na co dzień, ulega zniszczeniu, degradacji, więc dzięki tym środkom możemy cały czas zabezpieczać tą gotowość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry we wtorek, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich tatusiów, wszystkich ojców, a jak ojciec do tego jeszcze jest wędkarzem, to dzisiaj może podwójnie świętować. Dzisiaj dzień ojca i dzisiaj dzień wędkarza, także gdybyście panowie byli wędkarzami i ojcami, to tym bardziej serdeczne pozdrowienia o poranku dla was wszystkich. Zapraszam na wtorkowe spotkanie, 23 dzień czerwca, 174 dzień roku, do końca którego zostało nam 191 dni. 4:10, wschód słońca, zachód 21:26, do końca astronomicznego lata 91 dni i jeszcze przez tyle dni będziemy cieszyć się latem i niech tak będzie. Wakacje już dosłownie za kilka dni, jeszcze ten tydzień do końca i co niektórzy będą mieli wakacje. Życie jest jak gra w szachy. Kiedy się kończy, król, pionek lądują w tym samym pudełku, ale dopóki trwa gra, ciesz się każdym ruchem. No to wy grajcie, może coś wygracie. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. So.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
2: Mural, tablica ku pamięci, policjanci na podium i święto powiatu. To wszystko już za chwilę w najnowszym serwisie informacyjnym Radia Norda FM. Zostańcie z nami. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Podczas tegorocznego Święta Morza w Gdyni odsunięto tablicę poświęconą kapitanowi Janowi Pinkiewiczowi. Uroczystość odbyła się w niedzielę 21 czerwca w Alei Żeglarstwa Polskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele marynarki wojennej, żeglarze, przyjaciele kapitana oraz jego córka Jarmiła Ulatowska. Miasto reprezentował Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Tablicę poświęcił ojciec Edward Pracz, duszpasterz ludzi morza, a uczestnicy złożyli pod nią kwiaty. Jan Pinkiewicz był jedną z ważnych postaci polskiego żeglarstwa. Współtworzył jacht klub marynarki wojennej Kotwica. Był jego komandorem i komandorem honorowym. Zasłynął dalekomorskimi rejsami, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Australii oraz na Morza Arktyczne. Za rejs Darem Świecia, śladami walk polskich marynarzy w II wojnie światowej, otrzymał nagrodę rejsu roku Srebrny Sekstant. Kapitan Jan Pinkiewicz zmarł 4 lutego 2023 roku w wieku 93 lat. Jego tablica dołączyła do upamiętnień innych zasłużonych postaci polskiego żeglarstwa w gdyńskiej Alei. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku znaleźli się wśród najlepszych funkcjonariuszy prewencji na Pomorzu. Młodszy aspirant Radosław Lesnał oraz starszy posterunkowy Nikodem Setę zajęli trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacjach 30. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji Patrol Roku. Turniej odbył się w dniach 17 i 18 czerwca w Ośrodku Szkolenia Policji w Gdańsku. W rywalizacji wzięli udział policjanci z Komend Miejskich i Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą zawodową, umiejętnościami praktycznymi i przygotowaniem do codziennej służby. Rywalizacja była wyrównana, a o końcowych wynikach decydowały pojedyncze punkty. Jak podkreśla pucka komenda, sukces funkcjonariuszy potwierdza ich wysokie kwalifikacje, profesjonalizm i zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu puckiego. Powiat lęborski obchodził swoje święto. W niedzielę na terenie parku Żeroma zorganizowano pełen atrakcji dla każdego drugi dzień powiatu lęborskiego.
3: Tak naprawdę atrakcji jest cała masa i ciężko na pewno wyszczególnić wszystkie, ale skupiliśmy się bardzo na tym, aby ściągnąć tutaj rodziny z dziećmi, ale też osoby starsze, które lubią rocka, lubią bluesa. Osoby, które chcą zdegustować przysmaków regionalnych,

0: Jak Państwo widzicie, stoisk jest cała masa. W tym między innymi stoisko naszego partnera z południa Polski, z powiatu brzeskiego, gdzie no, dzisiaj serwują nie tylko fantastyczną śliwkę, bo organizują co roku święto śliwki, ale też ten słynny osypek. Także naprawdę bardzo dużo jest do zaoferowania.
1: Mówiła Iwona Witke, kierownik referatu rozwoju i promocji w starostwie powiatowym w Lęborku. To, co ważne, to także integracja. Tej nie zabrakło ze względu na włączenie się do wydarzenia i licznych samorządów.
2: Powiat ma 5 gmin, wszystkie gminy tutaj też biorą czynny udział, pomagają nam, z czego się bardzo cieszę, ale też dzisiaj jest z nami powiat partnerski, powiat brzeski, pan starosta Andrzej Potępa wraz ze swoim zespołem przyjechał pokazać swoje produkty, swoje walory turystyczne, reklamują, pokazują i świętują razem z nami.
1: Mówił Tomasz Litwin, starosta lęborski. Święto powiatu było więc okazją do promocji wielu różnych inicjatyw, które mają miejsce na terenie powiatu lęborskiego, w tym chociażby działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Całe święto obfitowało w bardzo bogaty program sceniczny oraz wiele ciekawych możliwości do spędzenia czasu całymi rodzinami. W Pomorskiej Medycznej Szkole Policjalnej w Słupsku zostanie odsłonięty mural poświęcony uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbędzie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 11 w siedzibie szkoły przy ulicy Bałtyckiej 29. Placówka zdobyła tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu Muralowe Pany. Podczas wydarzenia przypomniane zostaną losy kobiet Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim, które po wojnie zamieszkały w Słupsku. W programie znalazły się także uroczyste przecięcie wstęgi i prezentacja muralu, wystąpienia zaproszonych gości, część artystyczna oraz zwiedzanie wystawy przygotowanej w budynku szkoły. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Słupska Katarzyna Danilecka-Wojewódzka.

Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni Celsjusza, a nad morzem około 17. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni.

0: Love is the answer.
1: 23 dzień czerwca to dzień zaprzysiężeń. Dlaczego? O tym już za chwilę. Krótka historia. 23 czerwca w roku 1884 w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się pierwszy odcinek powieści historycznej Potop Henryka Sienkiewicza, a w roku 73 premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Czarne Chmury. Rok 95. Aleksander Kwaśniewski został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP. Tak było również w roku 2000, a w 2005 Lech Kaczyński został zaprzysiężony na urząd prezydenta.

0: prezydenta RP. Na świecie w roku 1784 decyzją Kongresu Kontynentalnego stolicą USA został wybrany Nowy Jork. W roku 1888 Vincent van Gogh odciął sobie brzytwą kawałek lewego ucha. W roku 1947 amerykańskie laboratorium Bell Labs zaprezentowało pierwszy tranzystor. W roku 1954 amerykański chirurg Joseph Murray przeprowadził pierwszą udaną transplantację nerki. I premiery filmowe. W roku 1987 premiera filmu Good Morning Vietnam. W roku 1992 premiera filmu Zapach kobiety.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
6: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ja pozdrawiam szczególnie wszystkich tatusiów, ojców, którzy ruszają o poranku i wszystkich wędkarzy, bo ci też mają swoje święto. A propos wędkarzy, mam taki króciutki dowcip na dzisiejszy poranek. Kowalski zagaduje starego wędkarza i mówi: i co, biorą? A wędkarz na to: biorą, panie, biorą, dzisiaj wszyscy biorą, tylko nikt nie chce się dać złapać. To wy jak bierzecie, to nie dajcie się złapać, a jak nie bierzecie, to znaczy, że jesteście uczciwi. No, chyba że bierze wam ryba, no to wtedy znaczy, że jesteście gdzieś nad wodą i właśnie łowicie ryby. Chociaż z tym wędkowaniem i tym łapaniem ryb to różnie bywa. Pewnie wiedzą to bardzo dobrze wędkarze, że na ryby to się nie jedzie, tylko na ryby. Pozdrawiam was serdecznie we wtorkowy poranek i zapraszam do słuchania naszego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej. Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanii i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy. Czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7

0: pół roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 23-letni kierowca Porsche stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne na trasie kaszubskiej. Nie da się oszukać praw fizyki, tak skomentowali wejherscy policjanci zdarzenie drogowe, do którego doszło w niedzielę po 6 rano na trasie kaszubskiej. Mowa o kolizji z udziałem Porsche, którym kierował 23-latek. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Jak wstępnie ustalił policjant wejherskiej drogówki, siła uderzenia była tak duża, że z samochodu wyrwane zostało koło. Poważnie uszkodzony został również bok pojazdu. Mimo tak sporych uszkodzeń auto przemieszczało się jeszcze przez około 200 metrów, szorując po asfalcie, poinformowała aspirant sztabowa Anetta Potryków, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. W samochodzie oprócz kierowcy podróżowała także pasażerka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy Porsche zostało zabrane prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. Od 1 lipca zmieni się organizacja pracy Urzędu Gminy Potęgowo. Zgodnie z zarządzeniem wójta, każda środa będzie dniem z ograniczoną obsługą interesantów. W tym czasie urzędnicy mają skupić się przede wszystkim na pracy administracyjnej, przygotowaniu decyzji, prowadzeniu postępowań oraz opracowaniu dokumentów. Dla mieszkańców oznacza to, że środy większości pracowników nie będzie prowadzić bezpośredniej obsługi. W innych sprawach będzie można kontaktować się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu. Bez zmian funkcjonować będzie sekretariat oraz dyżury wójta, zastępcy wójta i sekretarza gminy. Ograniczenia obejmą również Urząd Stanu Cywilnego, który w środy będzie zajmował się wyłącznie sporządzaniem aktów zgonu. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca. Magistrat prosił o uwzględnienie zmian i zaplanowanie wizyty w urzędzie w inne dni tygodnia. Bezpłatne szczepienia przeciw krztuścowi dla seniorów w Słupsku. Miasto wspólnie z samorządem województwa pomorskiego realizuje program profilaktyczny skierowany do osób powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Najbliższa akcja szczepień odbędzie się 25 czerwca w godzinach od 9 do 17 w hali Gryfia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku. Udział w programie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz realizacji szczepień można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii 800-805-100. Program ma zwiększyć ochronę zdrowia dla osób starszych, szczególnie narażonych na cięższy przebieg chorób układu oddechowego.

Dzisiejszego dnia spodziewamy się słabego wiatru nad morzem. Okresami może być on umiarkowany i będzie to wiatr północno-zachodni. Temperatury zaś będą wahać się od 17 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim po 21 w Gdyni i Słupsku, przez 22 w Wejherowie, Gniewinie, Luzinie, Lęborku i 24 na południowych krańcach.

0: Dzień dobry we wtorek. Pozwólcie, że zacznę od słów pewnej piosenki. Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Co powie tata? Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci? On śpi. On śpi. To być może niektórzy tatusiowie jeszcze śpią. Nie budźcie ich, bo to właśnie ich święto. Dziś mamy, pozdrawiam wszystkich tatusiów, ojców bardzo serdecznie. Pozdrawiam też bardzo serdecznie wszystkich wędkarzy. Jeżeli jesteście wędkarzami i tatusiami, to macie swoje dzisiaj podwójne święto. Dzisiaj również Dzień Olimpijski, czyli Olimpiady czas. No, za jakiś czas, bo teraz to mamy Mistrzostwa Świata. A do Olimpiady jeszcze dzisiaj powrócę. Dzień Ojca, tak jak wspominałem, a imieniny obchodzą Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Eletruda, Agrypina i Anastazy. Przysłowie: Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie. Czyli lato mamy, no a przed nami żniwa. Pozdrawiam wszystkich rolników, a dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam Wandę z Zenonem i o tych właśnie dwóch imionach już za chwilę w naszym porannym programie w Porannej Księdze Imion. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki,

0: rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek ma Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Wandy, a to ta, która Niemca nie chciała. Wanda to kobieta o naturze wolnej i nieokiełznanej jak morskie fale. W codziennym życiu Wanda to ostoja mądrości, spokoju i niesamowitej intuicji. Cechuje ją wielka klasa, głęboki intelekt oraz rzadka umiejętność patrzenia na świat z dystansem i dojrzałością. To osoba, której rady są na wagę złota i na której słowie można budować mosty. To przyjaciółka niezwykle lojalna, ciepła i pełna wdzięku. Ma w sobie naturalny magnetyzm, który przyciąga ludzi oraz ogromne serce dla tych, których kocha kobiecość z charakterem. Przed nami tym razem Zenon. To niezwykłe imię, ma głębokie starogreckie korzenie i wywodzi się bezpośrednio od imienia najwyższych z bogów Zeusa. Zenon drzemie w nim pierwiastek wielkości, niezwykłej charyzmy i naturalnego autorytetu. W codziennym życiu Zenon to synonim stabilności i głębokiego intelektu. Cechuje go niezwykle bystry, filozoficzny umysł, opanowanie oraz rzadka umiejętność zachowania zimnej krwi w każdej sytuacji. To człowiek, który nie ulega chwilowym modom, ma swój własny, solidny kompas moralny i zawsze podąża wyznaczoną ścieżką. To partner i przyjaciel absolutnie niezawodny, o wielkim sercu i genialnym, błyskotliwym poczuciu humoru. Człowiek z zasadami, klasą i niesamowitą osobowością. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Na zegarach już 7:30 i 15 sekund. Jan Żudwiczak, witam i zapraszam na pierwszy dziś o poranku raport z pomorskich dróg. W Gdyni jeszcze spokojnie, zwalniamy jedynie na Morskiej, krótko przed trasą Kwiatkowskiego. Nieco inaczej sytuacja wygląda w kierunku miasta od strony Rumi. Krótka kolejeczka po wyjechaniu z Janowa. W samej Rumi spokojnie, przez Redę przejdziecie też bez większych utrudnień. No zobaczymy, czy taka sytuacja jest też w innych miejscach naszego regionu. W Wejherowie ruch dopiero się rozkręca. Na tę chwilę jedynie spowolnienie mamy na Batalionu Morskiego. Zwalniamy też na Przemysłowej, no a to w związku z oczekiwaniem na Zielone. Skoro w Małym Trójmieście Kaszubskim jest tak spokojnie, to przenieśmy się na północ naszego regionu. Spowolnienie mamy za to na 215. No doliczcie przynajmniej 10 minut w podróży, jeżeli wybieracie się nad morze lub przemieszczacie się pomiędzy Jastrzębią Górą a Władysławowem. Przenieśmy się teraz do Lęborka, który wygląda na to, że jeszcze śpi. Bez większych komplikacji przejdziecie także szczególnie przez Rondo Solidarności. W innych rejonach Lęborka również spokojnie, ruch odbywa się płynnie. Na trasie kaszubskiej w tej chwili bez utrudnień, przejdziecie płynnie, bez większych utrudnień. Przypomnę, że według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będziemy już od piątku mogli przejechać ekspresową S6 do Słupska. Trzymamy za słowo, ale w związku z tym jeszcze musimy troszkę pocierpieć. Przygotujcie się na króciutkie utrudnienia przy wjeździe na Krajową 6 w Leśnicach oraz Redzikowie. W Słupsku rozkręca się ruch dopiero poranny komunikacyjny. W tej chwili zator mamy na Tramwajowej przed rondem Jacka Kuronia. Zwalniamy przed rondem Antkiewicza. W Kobylnicy przetyka się 21 w rejonie Młyńskiej. Na pozostałych wlotówkach do Słupska jedziemy normalnie. Oby tak było również za godzinę, a jeżeli byliście świadkiem jakiegoś wypadku, stoicie w korku, poinformujcie nas o tym. Kolejny raport drogowy już za niespełna godzinę.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

Słońce przywitało nas dzisiaj o 4:11 i będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Idealny wręcz prezent na Dzień Ojca, pamiętajmy o tym. Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jak na trzeci dzień lata pogoda wręcz wakacyjna. Na termometrach dziś od 18 stopni w pasie nadmorskim, po 21 w Wejherowie, Luzinie i Lęborku oraz Słupskim. Wieje do nas słabo z zachodu, w okolicach 25 km na godzinę, na barometrach w tej chwili 1023 hektopaskale, biometr jest korzystny.

0: Niektórzy zastanawiają się, na co wydawane są pieniądze z KPO. To ja wam powiem między innymi na co. Otóż 85 milionów złotych zakłada uruchomienie 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych w różnych regionach Polski. Takie odcinkowe pomiary prędkości co chwilę są uruchamiane. W czerwcu kilka takich uruchomiono, także gdybyście wybierali się w Polskę, to warto się zapoznać z mapą w internecie, gdzie znajdują się takie odcinkowe pomiary prędkości, albo po prostu jadąc uruchomcie aplikację, która będzie was informowała o tym, że wjeżdżacie w taki właśnie tryb, gdzie będzie sprawdzane, czy jedziecie z odpowiednią prędkością. Te niektóre odcinkowe pomiary prędkości są bardzo krótkie. Niektóre mają na przykład zaledwie 3 km, a inne znowu mają około 10 km długości. Także to też na wszystko musicie uważać, no i przede wszystkim patrzeć na znaki i sprawdzać, czy jedziecie z odpowiednią prędkością. Uważajcie na siebie, tych odcinkowych pomiarów prędkości będzie coraz więcej i coraz łatwiej będzie o mandat z takiego właśnie urządzenia. Szerokiej drogi dla was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem.

0: SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej cały czas trwają. Jak tam, drogie panie, jesteście zadowolone z tego, że wasi mężczyźni są trochę wyłączeni z tematu, możecie robić co chcecie, czy raczej się denerwujecie, że wasi mężczyźni zajęci są tematem piłki nożnej? Tam podczas tych mistrzostw padło już kilka rekordów, ale również kilka kontrowersji. Jedna dotyczy m.in. naszego sędziego. Algierska Federacja Piłkarska po porażce 0-3 z Argentyną w pierwszym meczu Mistrzostw Świata złożyła oficjalny protest do FIFA. Powód? Brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za potencjalne przewinienie w 31 minucie meczu, a sędzią tego spotkania był właśnie Szymon Marciniak. No i Algierczycy nie zgadzają się z tą decyzją. Mówią, że tam była 100% czerwona kartka, powinien ją zobaczyć, to wyglądało bardzo źle, sędzia to pominął, ale VAR, no właśnie, no skoro VAR nie widział, sędzia nie widział, no to czyli wszystko powinno się zgadzać. Jednak Algierczycy twierdzą, że to wina naszego sędziego, że lepsi mogą więcej, czyli właśnie, że Lionel Messi to jest taki piłkarz, którego nie wolno ukarać czerwoną kartkę i tak zrobił właśnie Szymon Marciniak. Ciekawy jestem, jak w tym temacie wypowie się FIFA i czy Szymon Marciniak będzie jeszcze miał szansę na prowadzenie kolejnych meczów podczas tych

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażenie.

0: w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama. Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Załański-Nawrocki. Przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać się powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
3: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
2: Tematem zajął się Tomasz Fęskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
4: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
2: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Chmielnie odbyła się 8. Pomorska Spartakiada Rekreacyjno-Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich Cała Polska. W sobotę, 20 czerwca, reprezentantki 15 kół z regionu rywalizowały w 12 konkurencjach o Puchar Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie połączyło sportową rywalizację, promocję lokalnej kultury i tradycji oraz integrację środowisk wiejskich. Uczestniczy

wycieczki przygotowały bukiety z naturalnych płodów ziemi, prezentowały autorskie piosenki promujące swoje koła i brały udział w konkursie kulinarnym na najlepsze tradycyjne produkty mleczne z Pomorza. Nie zabrakło też konkurencji sprawnościowych, takich jak strzelanie z łuku, dojenie sztucznej krowy na czas, slalom rowerowy, narciarstwo na trawie czy slalom staczką. W klasyfikacji generalnej zwyciężyło koło gospodyń wiejskich z Luzina w powiecie wejherowskim. Drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Grabowo-Kościerskie, a trzecie Porcelanki z Łubiany. Spartakiadę zorganizowano w ramach programu Aktywna Wieś 2026, realizowanego przez Ludowe Zespoły Sportowe ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Policjanci z Wejherowa wspólnie z przedstawicielami OTOS Animals interweniowali w sprawie podejrzenia znęcania się nad psem w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę było przytrzymywane na łańcuchu bez odpowiedniej ochrony przed warunkami atmosferycznymi i bez stałego dostępu do świeżej wody. Pies miał być także zaniedbany pielęgnacyjnie i wymagał pilnej pomocy weterynaryjnej. Szczególny niepokój wzbudził stan zdrowia zwierzęcia. Pies miał zdeformowany pysk z rozległą opuchlizną, która mogła być skutkiem urazu lub infekcji. Zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę OTOS Animals. Otrzymało już niezbędną pomoc weterynaryjną. Właściciel psa ma wkrótce usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności. Ogromny sukces sportowy odnieśli uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku. Młodzi siatkarze zdobyli złote medale podczas ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców, który odbył się w Głuchołazach. Podopieczni trenera Marcina Dawidowskiego po serii zwycięstw w fazie grupowej i pucharowej awansowali do finału, gdzie pokonali drużynę z Rzeszowa i sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Maciej Winiarski. Z tytułu najlepszego libero otrzymał Michał Dawidowski. Ogólnopolski finał rozgrywany był w dniach 18-21 czerwca w województwie opolskim w Głuchołazach. To właśnie tam rywalizowało 14 najlepszych szkolnych drużyn z całego kraju. Słupski policjant został uhonorowany za wieloletnie oddawanie krwi. Aspirant Tomasz Urmiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymał odznaczenie honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez ministra zdrowia osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Aspirant Urmiński poza codzienną służbą od lat angażuje się w pomoc innym, dzieląc się tym, co może uratować zdrowie, a często również życie potrzebujących pacjentów. Na co dzień funkcjonariusz pełni służbę w Wydziale Prewencji Słupskiej Komendy. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako policjant ruchu drogowego, jest także weteranem jednostki specjalnej policji, która brała udział w misji Eulex Kosowo. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku. Wyróżniono tam honorowych dawców, którzy przez lata regularnie oddawali krew i w ten sposób wspierali system ochrony zdrowia.

Dzisiejszego dnia całkiem przyjemne temperatury, bo spodziewamy się 24 stopni na południowych krańcach naszego regionu, 22 w Lęborku, Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, 21 w Słupsku i Gdyni, no nad morzem troszkę chłodniej, bo tu spodziewamy się 17 stopni Celsjusza, za to chmur będzie mało i te zachmurzenie może być miejscami umiarkowane.

0: Wtorek, 23 dzień czerwca. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. Dzisiaj oprócz Dnia Ojca i Dnia Wędkarza mamy Dzień Olimpijski. To taki dzień, który ma przypomnieć nam o tym, że są sportowcy, którzy cały czas się przygotowują do tych wielkich wydarzeń. No właśnie, a kiedy będą miały miejsce te najważniejsze wydarzenia olimpijskie? Otóż przed nami wydarzenia, które będą miały miejsce w roku 2028, wtedy to letnie Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Los Angeles, czyli znowu Stany Zjednoczone, tak jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to od 14 do 30 lipca 2028 roku, czyli jeszcze jest szansa na przygotowania i możecie trochę poćwiczyć, może się załapiecie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2030 roku i będą odbywały się w francuskich Alpach, to od 1 do 17 lutego 2028. 30 roku, a jeżeli wyjdziemy już w ogóle w przyszłość, to kolejne Igrzyska Olimpijskie będą w 2032 roku i będą odbywały się w Brisbane w Australii, czyli daleko, daleko od nas niestety. Trzeba będzie dolecieć, inaczej nie da rady.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w

0: Regulaminie promocji łączonej rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

0: Pozdrowienia o poranku dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Jacy jesteście dobrze zorganizowani, odważni i pracowici, zawsze trzymacie się wcześniej ustalonego planu i zdajecie sobie sprawę z możliwych konsekwencji. Wasze analityczne myślenie świetnie sprawdza się na co dzień, nie tylko w życiu zawodowym, ale i podczas codziennych trudności. Dzięki temu, że macie świetnie rozwinięty zmysł obserwacji, szybko się uczycie i zapamiętujecie wiele wskazówek na przyszłość. Ponadto w podejmowaniu ważnych decyzji pomaga wam nieprzeciętna intuicja. To wszystkie cechy w połączeniu z waszą przenikliwością i zaradnością stanowią gotowy przepis na sukces. To samych sukcesów. Wasze wady: lekkomyślność, próżność, kolor to niebieski, liczba 2. Aha, jeszcze nie było o zaletach: pokojowość i życzliwość. Wśród osób urodzonych 23 czerwca są Maciej Sztur, Zinedine Zidane, czyli francuski piłkarz, i Frances McDormand, amerykańska aktorka. Filmowa, teatralna i telewizyjna. Wszystkiego najlepszego. Sukcesów dla was wszystkich.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 20. Dregy. Skórę przehandlować.
4: Skórę przehandlować.
5: Skórę przehandlować.
4: Skórę przehandlować.
5: Zbankrutować.
4: Zbankrutować.
5: Ryśkę ze skórą przehandlował, bo za wiele chcę za towar.
4: Rysio zbankrutował, bo zbyt drogi miał towar.
5: Ryśkę ze skórą przehandlował, bo za wiele chcę za towar.

0: rower.
1: Skórę przeandlować.
0: Zbankrutować.
1: Skórę przeandlować.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
0: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: O 8:30 ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi i ponownie dzień dobry, mówi wam Janusz Ludwiczak. Rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku wydłużyła się kolejka na Tramwajowej i Kościuszki. Zwalniamy też na Wiejskiej i Jaracza. Rozluźniło się za to na 21 w Kobylnicy. Na pozostałych w lotówkach, podobnie jak godzinę temu, przejdziecie bez większych komplikacji. W piątek otwarta ma zostać trasa Kożubska, o czym już informowałem. Ze Słupska do Lęborka pojedziemy szybciej i bezkolizyjniej. Póki co na Krajowej 6 w Leśnicy oraz Redzikowie zwalniamy do 50. Przypomnę, że w związku z remontem do końca lipca zamknięta będzie ulica Szarych Szeregów w Słupsku. Utrudnienia również na Gdyńskiej, która zamknięta jest pomiędzy Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z Sułkowskiego. Objazdami kursują autobusy linii numer 8 i 21. W Lęborku już nieco inaczej wygląda sytuacja przed Rondem Solidarności niż było to godzinę temu. Dusza kolejka na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Wojska Polskiego i co ciekawe również korkuje się 1 maja. W Bolszewie jazda zderzak w zderzak na Zamostnej. W Wejherowie mamy spowolnienie na Batalionu Morskiego. Uważajcie też na zwężenie na Przemysłowej przy Gulgowskiego. Drogowcy pracują również na 3 maja przy Starostwie Powiatowym. Uważajcie, tam mamy niewielkie utrudnienie. Przenosimy się do Redy, na Pucki strata 10 minut, tak w stronę Rumi jedziemy normalnie, z wyjątkiem spowolnienia na Sobieskiego. W stronę Rumi przetyka się Dębogórska, z Kosakowa do Gdyni zwalniamy na Derdowskiego i Bułkownika Dąbka. Ten raport drogowy zakończymy w Gdyni, Morska zapycha się przed Chlońską, tak na pozostałym odcinku bez spowolnień. Sprawdzimy jeszcze południową część Gdyni. Chwaszczyńska przetyka się od węzła Wielki Kack, ale już za Karwinami jedziemy normalnie. Tak, poza tym w samej Gdyni no mamy chyba promocję, jak na wtorkowy poranek przystało. No było tak też za godzinę, kiedy zajrzymy ponownie na pomorskie drogi. Zatem szerokiej drogi.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza.

Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez blisko 13 godzin, gdy ciemno zacznie robić się o 21:28. W ciągu dnia zachmurzenie małe, niekiedy umiarkowane, ale padać na pewno dzisiaj nie będzie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 stopni w Łebie, Dębkach i na Półwyspie Helskim, po 19 w Pucku, 20 w Redzie, Rumi, Gdyni, 21 stopni w Wejherowie, Potęgowie. Najcieplej będzie dziś w Słupsku do 22 kresek powyżej zera. Wiatr mamy cały czas zachodni do 25 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1024 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Fauna. Pieniądze szczęście nie dają, ale oczywiście w życiu pomagają. Czy kiedyś myśleliście o tym, czy jesteście bogaci, czy nie jesteście bogaci, to ja wam powiem, kiedy będziecie mogli o sobie powiedzieć, że jesteście bogaci. Otóż według najnowszych badań, jeżeli jesteście pojedynczym gospodarstwem domowym, to możecie mówić o sobie, że jestem bogaty, jeżeli zarabiacie mniej więcej 13 200 zł na rękę. Jeżeli jest para, to 19 800 na rękę. Z jednym dzieckiem małżeństwo powyżej 23 700 zł, a czteroosobowa rodzina z dwojgiem dzieci 27 700, czyli prawie 30 000 zł netto miesięcznie na rękę. Różnice jeszcze są, jeżeli na przykład mieszkacie w Warszawie, to pojedyncza osoba musi zarabiać 15, nawet 18 000 zł netto, by osiągnąć poziom relatywnego bogactwa, ale w mniejszych miejscowościach wystarczy do tego już na przykład 9,5 tysiąca. No ale średnio, jak na jedną osobę macie 13 na rękę, to możecie mówić o sobie, że jesteście bogaci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Mini Maraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.

0: Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM, przy mikrofonie Agata Andryskowska. Ponad 70 młodych wykonawców wzięło udział w powiatowym przeglądzie piosenki kaszubskiej, który odbył się w szkole podstawowej w Redkowicach. Wydarzenie zgromadziło dzieci i młodzież z całego powiatu lęborskiego, a także gości z sąsiednich miejscowości. Przegląd miał na celu promocję kaszubskiej kultury, języka i tradycji. Uczniowie szkoły w Redkowicach zaprezentowali tradycyjne tańce kaszubskie przy akompaniamencie kapeli zespołu pieśni i tańca Ziemia Lęborska, wprowadzając uczestników w regionalny klimat. Na scenie wystąpili reprezentanci szkół m.in. z Nowej Wsi Lęborskiej, Łebienia, Leśnic, Garczegorza, Łebuni, Siemirowic i Szczenurzy. Nie zabrakło również gościnnych występów uczniów z Rokit i Gowydlina. Występy oceniało jury, które podkreślało wysoki poziom artystyczny prezentacji oraz ogromne zaangażowanie młodych wykonawców i ich opiekunów. Przyznano także nagrody specjalne. Tytuł najlepszej solistki zdobyła Hanna Garbaczewska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Nagroda specjalna jury trafiła do Stanisława Tendika ze Szkoły Podstawowej w Łebuni. Za najlepszy zespół uznano reprezentację szkoły w Redkowicach, natomiast nagrodę publiczności zdobyła Sara Lake z Gowydlina. Po zakończeniu konkursu uczestnicy spotkali się na wspólnym poczęstunku, który był okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. A korzystając z chwili na antenie, chciałabym jeszcze zapowiedzieć, że 5 lipca o godzinie 12:15 bezpośrednio po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta w Mostach odbędzie się koncert towarzyszący 28. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej w katedrze w Pelplinie. A na następne informacje kulturalne zapraszam już o 12:45.

0: Czas o poranku na to, żeby pochwalić nas, wszystkich Polaków, czyli was również. Otóż słuchajcie, jeszcze niespełna dwie dekady temu zużyte pralki, lodówki czy telewizory porzucone w lasach nie należały do rzadkości. Dziś krajobraz wygląda zupełnie inaczej, a świadomość społeczna dotycząca elektroodpadów wzrosła, uwaga, z 1% do 75%. To jedna z najbardziej widocznych zmian w obszarze edukacji ekologicznej w Polsce. To właśnie udało nam się osiągnąć z 1% do 75%. Proszę, Polak potrafi się uczyć, no i pięknie to teraz wygląda bez elektrośmieci. Po prostu wiemy, co z tym robić. Jeszcze niedawno wyrzucaliśmy, a teraz jesteśmy wyedukowani. Proszę, gratulacje dla nas wszystkich, dla was, za to, że potrafimy. Ciekawe, czy tak samo będzie z puszkami i butelkami i recyklingiem, czy to będzie tak, że w końcu dotrzemy do tej granicy, do której mamy dotrzeć, a tam jest prawie 80% odpadów powinno być oddawane z powrotem. No, do tego jeszcze daleka droga, ale staramy się jak możemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.

0: 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
4: Uatrakcyjnić i upiększyć.
3: Chodzi o nadmorską część miasta. Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
5: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
3: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 zł. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
6: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
3: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
7: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
8: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
7: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
4: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
3: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
9: Wiadomości z Pomorza i Kaszub, Janusz Ludwiczak. W Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie dobiegła końca jedna z największych inwestycji w historii placówki. Trwa finalny etap prac przy nowym budynku, który powstaje z myślą o kształceniu przyszłych techników, systemów i urządzeń energii odnawialnej. Obiekt ma być nowoczesną przestrzenią edukacyjną, dostosowaną do nauki zawodów związanych z transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W połowie lipca do szkoły ma trafić specjalistyczne wyposażenie pracowni. Dzięki niemu uczniowie będą mogli uczyć się na sprzęcie podobnym do tego, z którym spotkają się później w pracy zawodowej. Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani m.in. do projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych, obsługi pomp ciepła, systemów magazynowania energii oraz inteligentnego zarządzania energią w budynkach. Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla

Pomorza 2021-2027. W Donimierzu w gminie Szemud dachował samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 na ulicy Wejherowskiej. Jak ustalili policjanci, 54-letni kierowca Renault jechał w kierunku Karczemek. Na łuku drogi miał nie dostosować prędkości do warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu, a tym samym pojazd dachował. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym Truchowie OSP Bojano. Kierowca po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego został przewieziony do szpitala. Samochód został całkowicie uszkodzony. Policjanci ukarali kierującego mandatem w wysokości 2000 zł i 10 punktami karnymi. Zatrzymano też dowód rejestracyjny pojazdu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. W Lęborku podsumowano sportowy rok szkolny 2025-2026. Podczas 26. Powiatowej Gali Sportu Szkolnego wyróżniono najlepszych uczniów, trenerów i szkoły z powiatu lęborskiego. Nagrody wręczono w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Uhonorowano uczestników Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady oraz Olimpiad Specjalnych. Wyróżnienia trafiły do uczniów, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w biegach przełajowych, lekkiej atletyce, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, pływaniu i tenisie ziemnym. W klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęły ex aequo Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. W rywalizacji chłopców najlepszy był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Podczas gali podziękowano także nauczycielom, trenerom, organizatorom i wolontariuszom za zaangażowanie w rozwój sportu szkolnego w powiecie lęborskim. Pożar w fabryce w Harnowie pod Ustką będzie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku. Śledczy mają ustalić dokładne okoliczności zdarzenia, jego przyczyny oraz sprawdzić, jaki wpływ pożar miał na środowisko naturalne. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, oględziny miejsca zdarzenia rozpoczną się dopiero po całkowitym zakończeniu akcji gaśniczej i potwierdzeniu, że teren zakładu jest bezpieczny dla prowadzących czynności. Według wstępnych szacunków może to nastąpić najwcześniej w środę. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania niebezpiecznego zdarzenia w postaci pożaru zagrażającemu mieniu w wielkich rozmiarach. Za taki czyn kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że do pożaru doszło w niedzielę na terenie fabryki produkującej aerozole w Harnowie. Akcja ratowniczo-gaśnicza należała do jednej z największych prowadzonych w regionie w ostatnich latach.

Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. I tak będzie do 8:30 wieczorem. Pogoda typowo wakacyjna, ale nie ma się co dziwić. Dziś trzeci dzień lata. Na termometrach dziś od 18 stopni w pasie nadmorskim, po 19 w Pucku, 20 w Gdyni i Redzie, 21 w Wejherowie, najcieplej będzie w Słupsku w okolicach 22 stopni. Wieje do nas słabo z zachodu w okolicach 12 km na godzinę, w porywach do 30. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny.

0: Pozdrawiam wszystkich we wtorkowy poranek i zapraszam na kolejną godzinę. Arkadiusz Mieńczewski. Zaczynamy od naszego muzycznego kalendarium. 23 dzień czerwca w roku 1962 ścieżka dźwiękowa z filmu West Side Story zdobyła po raz pierwszy szczyt brytyjskiego zestawienia. Płyta spędziła w sumie 13 tygodni na pierwszym miejscu przy kilku okazjach. W roku 1984 grupa Duran Duran rozpoczęła dwutygodniowe prowadzenie na liście przebojów w USA piosenką The Reflex. Był to pierwszy amerykański hit tego zespołu pochodzącego z Birmingham. W roku 1984 na świat przyszła Amy Annie Duffy, wokalistka walijska, której singiel Mercy w 2008 roku zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów. W roku 1990 Elton John zdobył po raz pierwszy szczyt zestawienia w Wielkiej Brytanii singlem z utworami Sacrifice i Hailing Hands. Mimo ponad 50 notowanych przebojów, żadna z piosenek Eltona, nie licząc duetu z Kiki D, nie dotarła wcześniej do pierwszego miejsca. Lepiej szło Johnowi w USA, gdzie aż 6 jego piosenek zostało hitami numer 1. I jeszcze rok 2009. Chris Brown został uznany winnym napaści na swoją dziewczynę Ryanę. 19-letni piosenkarz został skazany na 5 lat warunkowego zwolnienia i 6 miesięcy prac społecznych. Sąd w Los Angeles nakazał też Brownowi i Ryanie nie zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 45 metrów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasy.

0: Klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
1: Reklama.

czasu do czasu o poranku ostrzegam przed kolejnymi oszustwami, tym razem oszustwo na Blika. Jak wygląda takie oszustwo? Przestępcy celowo wpisują w ogłoszeniu nieprawidłowy numer telefonu. Niespodziewający się niczego klient, który chce zapłacić za towar, robi przelew na telefon Blik na wskazany numer, a pieniądze trafiają do przypadkowego odbiorcy. Czyli nagle patrzycie, dostajecie przelew Blik. Nie wiecie za co. Nic nikomu ani nikt wam nic nie wysyłał. No i w kolejnym kroku oszuści zwracają się do was, dzwonią do was z prośbą o zwrot na inny numer tego właśnie przelewu, który rzekomo miał do was dotrzeć przez przypadek czy przez pomyłkę. No a on, ten przelew, potem trafia na konto kontrolowane przez przestępcę. Tak, stajecie się również takim elementem przestępstwa. Efekt jest taki, że kupujący zostaje bez towaru, a sprawa często kończy się zgłoszeniem na policję. No i co na to Blik? Przypomina, że przewidziana jest procedura kontaktu z bankiem w celu odzyskania środków z omyłkowo wysłanego przelewu lub bezpiecznego zwrotu pieniędzy otrzymanych w wyniku błędnego nadawcy przelewu. Czyli jeżeli dostaniecie taki przelew, którego się nie spodziewacie, to możecie zadzwonić do banku, powiedzieć, że dostałem przelew, ale ten przelew chyba nie trafił do mnie z

zgodnie z tym, co sobie myślę i trzeba go odesłać prawowitemu właścicielowi i to będzie uczciwe postępowanie. A jak ktoś do was zadzwoni i powie, że no przez przypadek przesłałem do was przelew pieniążki, tu nie odsyłajcie tego przelewu na inne konto.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy?

0: Narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Na zegarach już 9:30 i 13 sekund. Janusz Dwiczak, dzień dobry. Zapraszam na ostatnio poranku raport z pomorskich i kaszubskich dróg. Na początek Słupsk. Przejazd przez wszystkie przeprawy mostowe nad Słupią odbywa się normalnie. Skróciła się kolejka na Tramwajowej i Kościuszki. Stoimy jedynie na Wiejskiej i Sierpińce, ale tylko przed skrzyżowaniem z Gdańską w oczekiwaniu na zielone. Wygląda na to, że poranny szczyt mamy już za sobą, bo rozładowało się także na 21 w Kobylnicy z sieniami do Słupska sytuacja wygląda podobnie. Sprawdźmy Ustkę. Ruch odbywa się normalnie. Nad morze dojdziecie bez problemów. Przypominam, że w związku z remontami zamknięta jest ulica Szarych Szeregów oraz krótki fragment Gdyńskiej. Nie przejedziemy od Sułkowskiego do Bohaterów Westerplatte. Na Krajowej 6 mamy jeszcze 50 i pracujących drogowców w Radzikowie oraz Leśnicach. Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ekspresową E6 ze Słupska do Lęborka będziemy mogli pojechać już od piątku. Myślę, że ta informacja cieszy niejednego z nas. Wjeżdżamy do Lęborka. Spowolnienie mamy jedynie na przed Rondem Solidarności. Tak na Kossaka czy Gdańskiej jedziemy bez utrudnień. Nieco inaczej, wręcz gorzej wygląda sytuacja w Bolszewie. Cały czas jazda zderzak w zderzak na Zamosnej. Wjeżdżamy do małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie rozluźniło się już na Batalionu Morskiego, ale uważajcie za to na 3 maja. Mamy roboty drogowe przy budynku starostwa. Zwężenie również na Przemysłowej. Przeniesiemy się do Redy. Lepiej niż godzinę temu wygląda sytuacja na Puckiej. Na Gdańskiej ruch odbywa się też płynnie. Z Kosakowa do Gdyni wciąż zakorkowana Derdowskiego i Pułkownika Dąbka. Nasz raport drogowy zakończymy w Gdyni, spokojnie z Namorskiej. Sprawdźmy jeszcze południową część miasta i wjazdy z obwodnicy. Rozluźniło się na Chwaszczyńskiej, na pozostałych dojazdach do miasta również spokojnie. Trójmiejską obwodnicą jedziemy też płynnie. I tak płynnej jazdy życzę Wam przez cały dzień. Raport drogowy powraca w Radiu Nord FM o 15:30. Szerokiej drogi.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

dziś słońce będzie nam towarzyszyć aż do 9:30 wieczorem. Korzystajmy, bo pomału dni będą coraz krótsze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni w Pucku, 21 w Wejherowie, 22 w Gdyni. Najcieplej będzie w Kobylnicy, Redzikowie do 23 kresek powyżej zera. Wiatr cały czas mamy zachodni z prędkością w okolicach 12 km na godzinę, maksymalnie w porywach do 30. Ciśnienie 1023 hektopaskale, a biometr jest korzystny.

0: Pamiętajcie, żeby przed wakacjami sprawdzić, czy wasz paszport jest ważny. No, w niektórych krajach minimum pół roku musi być, a jak nie, to szybko biegnijcie wyrabiać nowy, żeby potem się nie okazało, że nie polecicie. A czy wiecie, że na świecie jest tylko trójka ludzi, trzy osoby, którym paszport nie jest potrzebny do podróżowania po świecie? Już wam mówię, kto ma tak dobrze. Pierwszy to król Karol III. To wyjątkowy status brytyjskiego monarchy. Wcześniej miała go również królowa Elżbieta II. Nie oznacza to, że podróżuje całkowicie bez dokumentów. Zamiast standardowego paszportu korzysta ze specjalnego dokumentu opatrzonego królewskim herbem, który potwierdza jego tożsamość i szczególną pozycję. I podobne rozwiązanie funkcjonuje w Japonii. Cesarz Naruhito oraz cesarzowa Masako nie muszą posiadać paszportów podczas oficjalnych wizyt zagranicznych. Wynika to z ich szczególnej roli określonej w japońskiej konstytucji, która uznaje cesarza za symbol państwa i jedności narodu. Proszę bardzo, też chciałbym być cesarzem i nie musieć posiadać paszportu, no ale oni też muszą mieć jakiś dokument, czyli ważne są dokumenty i pamiętajcie o tym podczas planowania podróży, żeby jakiegoś dokumentu nie zapomnieć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.

0: może w ostatnim czasie sprzedawaliście auto, no a wyczyściliście je. Ja nie mówię z tych rzeczy, które zostały w aucie, ale ze swoich danych. Oddajecie auto po leasingu, czy sprzedajecie swój samochód. Zebranie swoich rzeczy z bagażnika i schowków to dzisiaj mało, bo należy pamiętać o cyfrowym sprzątaniu. Kto o tym dzisiaj pamięta? Te samochody coraz więcej wiedzą o nas, o naszych preferencjach, zachowaniach, zbierają informacje, chociażby nawigacja. W niektórych samochodach system uczy się naszych zwyczajów i na tej podstawie proponuje trasy. Największym źródłem informacji o użytkowniku są jednak smartfony. Integracja tego urządzenia z pokładowymi multimediami w samochodzie to dziś oczywista rzecz, że nikt już nie zastanawia się nad tym, z czym się to wiąże. A wiąże się to z darmowym przekazaniem danych. To nie tylko adresy odwiedzanych miejsc, ale też wybierane numery, kontakty. No i w przypadku sprzedaży auta, czy też oddania go, pamiętajcie, żeby te wszystkie dane wyczyścić, bo przecież to nie jest takie hop-siup, żeby zostawić te dane, które ktoś może wykorzystać, wasze loginy, hasła, a nawet dane karty płatniczej, bo to wszystko może znaleźć się w systemie waszego samochodu i warto ten system wyczyścić i o tym pamiętać. A ja życzę wam jak zwykle o poranku szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.com.

0: Styl.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama. Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach. Potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
1: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
3: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
4: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
3: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
1: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. Na to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
5: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Rodzinna firma z gminy Wejherowo została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Agrolinia 2025. Gala odbyła się 19 czerwca. Konkurs od ponad 30 lat promuje najlepszych rolników oraz przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno-spożywczym. W tegorocznej edycji nagrodzono przedstawicieli gospodarstw i firm z całej Polski. W gronie wyróżnionych znalazło się także przedsiębiorstwo z Pomorza, działające w gminie Wejherowo od kilkudziesięciu lat. Rodzinne tradycje związane z produkcją żywności sięgają tam ponad pół wieku. Nagrody wręczali prezydent RP Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w gali był dla właścicieli dużym wyróżnieniem oraz okazją do spotkania przedstawicieli branży z całego kraju. Nagroda ma podkreślać znaczenie lokalnych, rodzinnych przedsiębiorstw w budowaniu marki polskiej żywności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu nadmorski24.pl. W Łebie odbyła się morska edycja Akademii Ratowniczej SARGS 2026. Wydarzenie zorganizowano w sobotę, 20 czerwca, na terenie bazy brzegowej stacji ratowniczej SAR. To inicjatywa poświęcona bezpieczeństwu oraz ratownictwu morskiemu i lotniczemu, towarzysząca

ogólnopolskim ćwiczeniom Sarex. Na kilka godzin nabrzeże portu w Łebie zamieniło się w miejsce pokazów, warsztatów i prezentacji służb mundurowych oraz ratowniczych. Uczestnicy mogli zobaczyć sprzęt ratowniczy, policyjny i wojskowy, a także obserwować ćwiczenia oraz manewry służb odpowiedzialnych za ratowanie życia ludzkiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. pomorscy policjanci, funkcjonariusze z Lęborka i Łeby oraz przedstawiciele innych formacji. Policyjne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było obejrzeć radiowozy i motocykle, dowiedzieć się więcej o pracy funkcjonariuszy oraz procesie rekrutacji do służby. Mundurowi prowadzili także działania profilaktyczne, rozdawali elementy odblaskowe i upominki związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz na drodze. W wydarzeniu uczestniczyła także burmistrz Łeby Agnieszka Derba, która podziękowała służbom za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Akademia Ratownicza Sarex była również okazją do tego, by dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz lepiej poznać specyfikę pracy ratowników oraz służb mundurowych. W Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku otwarto nową strefę zabaw i rekreacji. Inwestycja kosztowała ponad 1,5 miliona złotych i została zrealizowana w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zgłosił Marcin Pluta, a w głosowaniu poparło go 1460 mieszkańców. Nowa przestrzeń powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych. Na terenie strefy znalazły się urządzenia zabawowe, ścieżki z pni i kłód drzew, elementy siłowni zewnętrznej, ławki, stojki na rowery, hamaki oraz kosze na śmieci. Plac jest ogrodzony i monitorowany, a wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Wykorzystano głównie naturalne materiały, w tym drewno, a także piasek, trawę, kolorowe zrębki. Jak podkreślają organizatorzy, miejsce ma sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi i integracji mieszkańców. To nie koniec zmian w tej części parku. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje również kolejne działania związane z zagospodarowaniem terenu przy moście czołgowym oraz rozwój strefy sportowej. W Gdyni policjanci zatrzymali 28-latka podejrzewanego o włamanie do kwiatomatu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał wybić kamieniem szybę urządzenia i ukraść bukiety warte ponad 800 zł. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Ksywiu, którzy szybko namierzyli podejrzanego. 28-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany. Odmówił jednak badania alkomatem, dlatego pobrano do niego krew do dalszych badań. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ten był poszukiwany dwoma listami gończymi. Ma do odbycia kary więzienia za wcześniejsze kradzieże i rozboje. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie ma zostać przewieziony do zakładu karnego. Za kradzież z włamaniem grozi mu dodatkowo do 10 lat pozbawienia wolności.

Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. I tak będzie do wpół do dziewiątej wieczorem. Pogoda typowo wakacyjna, ale nie ma się co dziwić. Dziś trzeci dzień lata. Na termometrach dziś od 18 stopni w pasie nadmorskim, po 19 w Pucku, 20 w Gdyni i Redzie, 21 w Wejherowie, najcieplej będzie w Słupsku w okolicach 22 stopni. Wieje do nas słabo z zachodu w okolicach 12 km na godzinę, w porywach do 30. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie 1023 hektopaskale. Biomet jest korzystny.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Zaczynamy naszą wycieczkę od Niemiec. Zabieram was do Kolonii. Tam znajduje się katedra, która jest bardzo często i chętnie odwiedzana przez turystów. Od 1 lipca turyści odwiedzający tę właśnie katedrę będą musieli zapłacić za zwiedzenie i odwiedzenie. Otóż standardowy bilet to 12 euro, natomiast ulgowy będzie kosztował 6 euro. A wstęp wolny zachowują dzieci do 13 roku życia. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie i ochronę zabytku. Ale co ciekawe, jest mała furtka. Otóż wprowadzenie biletów nie oznacza, że katedra stanie się całkowicie zamknięta dla osób odwiedzających ją z powodów religijnych. Uczestnicy nabożeństw nadal będą mogli wchodzić bez opłat. Zachowane zostanie również bezpłatne wejście dla tych, którzy chcą pomodlić się lub zapalić świece. No i jak to będzie się rozgraniczało? Kto tam może wejść za darmo, a kto będzie musiał zapłacić? Podobno system ma opierać się na zaufaniu do odwiedzających. No, już to widzę. Zaufanie do odwiedzających, ale dobrze, niech będzie. Ja myślę, że wkrótce trzeba będzie zupełnie inny sposób tego wymyśleć, żeby ci, którzy mają zapłacić, to płacili, a ci, którzy mają wejść za darmo, żeby wchodzili. No, ciekawy jestem. To taki sposób na zaufanie? Pięknie to brzmi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga.

0: Noga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek ma Peciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama.

Zbliżamy się do wakacji, a to czas wyjazdów. Dlatego trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, bo jak zapomnicie, mogą być problemy. Dlatego ja w tym tygodniu mam dla Was kilka porad wakacyjnych dotyczących tego, od czego zacząć pakowanie. Bez względu na kierunek i długość wyjazdów, warto zacząć pakowanie od najważniejszych spraw, dokumentów oraz środków płatniczych. Ich brak potrafi skutecznie zepsuć nawet najlepiej zapowiadające się

wakacje. No to co, zaczynamy od finansów, bo te są najważniejsze. Karta płatnicza, debetowa lub kredytowa, gotówka, waluta lokalna, jeśli takowa jest potrzebna, numer kontaktowy do banku na wypadek utraty karty i portfel, czyli

0: Po prostu nie wylecicie. Prawo jazdy, jeżeli planujecie wypożyczyć samochód. Karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUS. Jeżeli wybieracie się gdzieś do Europy, warto taką kartę mieć, wyrobić. Potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. No i dokumenty, czyli bilety lotnicze, kolejowe, potwierdzenie rezerwacji noclegu, wiza, jeśli wymagana, wydrukowane mapy, plan podróży lub przewodnik. Warto to sobie też w telefonie zamontować. No i wodoodporna teczka na dokumenty. Czasami też się przydaje. To na początek. Warto o tym pamiętać, żeby potem, wiadomo, nie mieć kłopotów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Kończą się zapisy do zawodów Pumptrack w Bolszewo, które odbędą się 27 czerwca. Rywalizacja rozegrana zostanie na Pumptrack w Bolszewie, w Art Parku, a biuro

0: zawodów rozpocznie pracę o godzinie 9. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się w 4 kategoriach wiekowych, od żaków w wieku 7-10 lat, przez juniorów, młodszych i starszych, aż po kategorię open dla dorosłych. Zawody przeznaczone są dla użytkowników rowerów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Organizatorzy przygotowali puchary, nagrody rzeczowe oraz medale dla wszystkich uczestników. W programie znalazły się także dodatkowe atrakcje, w tym mobilne miasteczko rowerowe i konkursy. Gwiazdą wydarzenia będzie Piotr Bielak. Jego pokaz akrobatyczny zaplanowano bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród około godziny 15. Udział w zawodach jest bezpłatny. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Bejherowo. W Lęborku podsumowano sportowy rok szkolny 2025-2026. Podczas 26. powiatowej gali sportu szkolnego, która odbyła się w auli zespołu szkół mechaniczno informatycznych, wyróżniono najlepszych uczniów, trenerów i szkoły osiągające sukcesy w rywalizacji sportowej. Podczas uroczystości podsumowano wyniki Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady i Olimpiad Specjalnych. W klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej przed zespołem szkół w Sewicach i Szkołą Podstawową nr 1 w Lęborku. Z kolei w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, wyprzedzając szkołę w Wicku i Nowej Wsi Lęborskiej. Dodatkowo jedynka otrzymała nagrodę burmistrza miasta Lęborka za trzecie miejsce w Igrzyskach Dzieci i pierwsze miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Wśród indywidualnych sukcesów warto wymienić Klaudię Bieniac, która zdobyła złoty medal w biegu na 1000 metrów, a także liczne sukcesy lekkoatletów ze szkół w Wicku i Lęborku. Duże powody do dumy mieli również siatkarze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku, którzy triumfowali zarówno w siatkówce halowej, jak i plażowej. W rywalizacji szkół ponadpodstawowych w ramach Licealiady wśród chłopców zwyciężył zespół szkół ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, a w klasyfikacji dziewcząt pierwsze miejsce ex aequo zajęły zespół szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu oraz zespół szkół ogólnokształcących nr 1. Podczas gali doceniono również osiągnięcia uczestników olimpiad specjalnych. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Mateusz Tubacki ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Lęborku, który zdobył Mistrzostwo Polski sprawnie razem w wypływaniu. Sukcesy odnosili także reprezentanci ośrodka w tenisie stołowym i ziemnym, zdobywając medale na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
1: O wpół do 11:00 czas zajrzeć do naszej stacji meteo. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 18 stopni w Dębkach i Wadysłowie, 19 w Ustce, 20 w Pucku, 21 stopni w Wejherowie i Gdyni. Najwięcej, bo aż 22 kreski powyżej zera, pokażą termometry w Słupskim. Wiatr cały czas słaby zachodni z prędkością w okolicach 15 km na godzinę, maksymalnie w porywach do 35. Nasz radiowy barometr Wejherowie cały czas pokazuje 1023 hektopaskale, a warunki biometeorologiczne są korzystne.
2: Śniadanie z Norda FM.

zabieram was teraz do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, mój ulubiony prezydent, który no, co chwilę pokazuje, że wiecie, no, ma takie podejście do wszystkiego bardzo specyficzne. Donald Trump nakazał remont stawu między mauzoleum Lincolna a pomnikiem Jerzego Waszyngtona, które jest znane jako sadzawka lustrzana. To jedno z bardziej znanych miejsc w stolicy. No i remont miał się odbyć, który miał kosztować niecałe 2 miliony dolarów. Okazało się, że kosztował prawie 15 milionów dolarów. Chodziło o poranie się z powracającym problemem z glonami, które barwiły wodę na zielono. No więc administracja Baracka Obamy wcześniej wydała 34 miliony na remont sadzawki, który zakończył się fiaskiem i w wodzie nadal pojawiały się glony, także Trump postanowił to zmienić. No i co? Pomalowano dno na niebiesko farbą, wlano wodę, ale znowu glony się

0: zaczęły pojawiać, dlatego zaczęto dolewać do tej wody wody utlenionej. No i jak zaczęto dolewać wody utlenionej, to z dna sadzawki zaczęła odpadać ta farba, którą pomalowano dno. No i teraz wygląda to tak, że to dno już nie jest niebieskie, woda jest zielona, ale w tej wodzie pływają takie, wiecie, plamy z farby, która się utlenia z tego dna. Tak zakończył się kolejny remont znanej sadzawki w Stanach Zjednoczonych. Tym razem zrobiony przez Donalda Trumpa za 15 milionów dolarów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Szukasz wyjątkowego smaku Stronga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – strąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: Dam gitarę.

0: pamiętajcie, może warto dzisiaj zabrać swojego tatę na jakąś wycieczkę, krótszą, dłuższą, gdzieś po prostu się z nim wybrać. Pamiętajcie, to dzisiaj Dzień Ojca. Przy okazji mojemu tacie również składam życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Pamiętajcie również, jeżeli wasz tata jest wędkarzem, to dzisiaj podwójne święto ma, bo dzisiaj Dzień Wędkarza, a do tego dzisiaj też Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Pamiętajcie, żeby swoim tatusiom powiedzieć, żeby się badali, bo to też ważne. Zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję wam za dzisiejszy wtorkowy poranek. Zapraszam koniecznie i serdecznie na środowe, środkowe nasze spotkanie i życzę wam udanego dnia. Pozdrówcie swoich tatusiów od prowadzącego. Do usłyszenia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
0: Reklama.
3: Za chwilę minister edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego. Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły minister

0: Ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
1: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń, z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
0: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
1: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
0: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
2: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
3: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
0: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5,98 zł za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6,11 zł. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. W interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
4: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich dwóch strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny. Oczywiście, że to radość. Ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
0: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze.
5: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. 61 samorządów tworzących obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowało do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o związku metropolitalnym dla województwa pomorskiego. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Żukowie przedstawiciele miast i gmin przekonywali, że nowe przepisy mogą znacząco usprawnić funkcjonowanie regionu i poprawić jakość życia ponad 1,5 miliona mieszkańców. Samorządowcy podkreślają, że wiele problemów, takich jak transport publiczny, planowanie przestrzenne czy rozwój infrastruktury, wykracza dziś poza granice poszczególnych gmin. Ich zdaniem metropolia pozwoli skutecznie koordynować działania i wprowadzić rozwiązania, które ułatwią codzienne życie mieszkańców całego regionu. Według przedstawicieli samorządów ustawa przyniesie również wymierne korzyści finansowe. Do pomorskiej metropolii mogłoby trafić nawet 1,5 miliarda złotych rocznie, głównie na rozwój komunikacji publicznej i inwestycje infrastrukturalne. Ustawa została przyjęta przez Sejm 11 czerwca i obecnie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Potęgowie wybrano nowe władze Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ERP. Zjazd odbył się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Wzięli w nim udział delegaci jednostek OSP, przedstawicieli zarządu, komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej. Ustępującym władzom udzielono absolutorium, a następnie przeprowadzono wybory na kadencję 2026-2031. Prezesem zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Potęgowie został druh Dawid Litwin. Funkcję wiceprezesów objęli druhowie Łukasz Oluszek i Bogdan Chwal, a komendantem gminnym został druh Krzysztof Ulaszek. Wybrano także skład komisji rewizyjnej, jej przewodniczącym został druh Oskar Sożalski. Nowym władzom pogratulowano i życzono powodzenia w dalszej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Potęgowo. W sobotę, 4 lipca, stadion w Sycewicach zamieni się w miejsce sportowej rywalizacji i rodzinnej zabawy. Klub KK

0: KS Sparta Sycewice organizuje turniej dzikich drużyn dla dorosłych połączony z festynem rodzinnym. W programie wydarzenia znajdą się amatorskie rozgrywki piłkarskie, w których zmierzą się dorosłe zespoły. Turniejowi towarzyszyć będą atrakcje dla całych rodzin, w tym strefa dla dzieci z dmuchańcami, konkursy, zabawy oraz strefa gastronomiczna z grillem. Organizatorzy zapowiadają także prawę muzyczną i wieczorną zabawę. Do udziału zaproszeni są nie tylko zawodnicy, ale również mieszkańcy, kibice, którzy chcą spędzić letni udział w atmosferze sportu, integracji i dobrej zabawy. Na bulwarze Oksywskim w Gdyni odbyło się wydarzenie Pionierzy Zatoki, organizowane w ramach Święta Morza. W sobotni wieczór mieszkańcy, goście oraz rodziny związane z rybackimi tradycjami Oksywia spotkali się, by wspólnie przypomnieć historię dawnego życia nad Zatoką. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, a jego ważną częścią były rozmowy z rybakami i ich bliskimi. Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało wystawę pamiątek, sprzętu rybackiego i fotografii. W dawnych boksach przystani można było zobaczyć m.in. sieci, skrzynki, ubrania, rodzinne pamiątki oraz archiwalne zdjęcia. Uczestnicy wysłuchali także wspomnień dawnych mieszkańców Oksywia w interpretacji aktora Piotra Adamowa. Czytaniom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Antoniny Car. Opowieści o pracy na morzu, sąsiedzkiej solidarności i rodzinnych tradycjach przypominały, jak ważną częścią historii dzielnicy było rybołówstwo. Symbolicznym zakończeniem wieczoru było rozświetlenie kutrów oraz koncert nad wodą. Organizatorzy podkreślają, że działania związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa Oksywia będą kontynuowane. W kolejnych latach dawne kutry mają zostać odrestaurowane i wyeksponowane jako element nowej przestrzeni rekreacyjnej przy bulwarze. Słonecznie będzie dziś praktycznie do końca dnia, gdy ciemno zacznie robić się o godzinie 21.28. W dalszej części dnia zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. W tej chwili na termometrach 17 stopni w Ustce, 18 w Słupsku i Lęborku, 19 w Gdyni i Redzie. Wiatr już północno-zachodni w okolicach 15-20 km na godzinę, w porywach do 30-40 km na godzinę. Ciśnienie nadal 1023 hektopaskale, a biometr jest już obojętny.
1: Norda FM.

0: Cieszy mnie, że mogę być wspólnie z Wami i zaprosić na nasze spotkanie. Przede wszystkim pełne muzyki oraz ciekawostek, czyli tego, co tygrysy lubią najbardziej. Nie będę przedłużać, a po prostu rozpocznę całość. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

Europa mierzy się z falą upałów, która przestała być tylko tematem pogodowym. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii wysokie temperatury wpływają na transport, zdrowie, turystykę i zwykły rytm dnia. W części miejsc termometry przekraczają 40 stopni, pojawiają się ostrzeżenia, ograniczenia i apele, żeby nie lekceważyć pogody. To brzmi jak serwis meteorologiczny, ale w praktyce jest opowieścią o codzienności, która coraz częściej musi być układana pod temperaturę. Pociągi, szkoły, wydarzenia plenerowe, praca na zewnątrz, zwierzęta w miastach, turyści stojący w kolejkach do atrakcji. Wszystko nagle zależy od tego, czy organizm wytrzyma jeszcze kilka godzin żaru. Kiedyś upał był głównie tłem do rozmów o urlopie. Teraz coraz częściej staje się głównym bohaterem dnia i to takim, który nie pyta, czy mamy dla niego miejsce w planie.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Miłośnicy sportów miejskich będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w Lęborku. W sobotę 27 czerwca Skatepark Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 8 Maja stanie się jednym z przystanków ogólnopolskiej trasy Ride the Future. W godzinach od 12 do 15 na uczestników czekać będą pokazy freestyle BMX oraz jazdy na hulajnogach. Organizatorzy zapowiadają także mini zawody i konkursy z nagrodami. Wydarzenie skierowane jest zarówno do doświadczonych pasjonatów sportów miejskich, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą na dwóch kółkach czy hulajnodze. W programie znalazły się bezpłatne warsztaty, podczas których będzie można poznać podstawy jazdy oraz zasady bezpiecznego korzystania ze skateparku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zachęcają do wcześniej rejestracji na stronie Ride the Future. Zmieniamy dyscyplinę. Od wczoraj w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w

0: Wejherowie trwają bokserskie emocje. Rozpoczęły się młodzieżowe mistrzostwa Polski, których organizatorem jest WKB Gryp.
1: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radio Nord FM założyciel klubu Wojciech Wasiakowski. Turniej potrwa do najbliższej niedzieli. Do piątku czekają nas walki eliminacyjne o godzinie 11:16. W sobotę odbędą się półfinały kobiet i mężczyzn. Natomiast gala finałowa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18:00. Przez cały turniej wychrowie swoje bokserskie umiejętności zaprezentuje około 350 pięściarek i pięściarzy. Z lądu wchodzimy do wody. W Gdyni rozpoczęła się rywalizacja w Mistrzostwach Europy klasy fin organizowanych w ramach Lotto Gdynia Sailing Days. Na starcie stanęło ponad 100 żeglarzy z blisko 20 krajów, a przez najbliższe dni Zatoka Gdańska będzie areną zmagań czołowych zawodników oraz młodych talentów walczących o medale i cenne doświadczenie. Oficjalna inauguracja regaty odbyła się w Marynie w Gdyni. Podczas ceremonii podkreślono rosnącą rangę wydarzenia oraz fakt, że już w przyszłym roku miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata World Sailing. Organizatorzy zwracają uwagę na rekordowe zainteresowanie tegoroczną imprezą. Lista zgłoszeń zapełniła się zaledwie w dobę po uruchomieniu zapisów. Przed rozpoczęciem walki o medale zawodnicy wzięli udział w wyścigu treningowym. Jak podkreślał reprezentant Polski Miłosz Michalak, warunki na Zatoce Gdańskiej były niemal idealne. Stabilny wiatr i odpowiednia fala pozwoliły żeglarzom sprawdzić sprzęt oraz przygotować się do właściwej rywalizacji. Tegoroczne mistrzostwa są jednocześnie największymi w historii mistrzostwami Europy do lat 29 w klasie fin. Przez 5 najbliższych dni organizatorzy planują rozegranie 10 wyścigów. Choć prognozy nie zapowiadają silnego wiatru, rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ przy słabszych warunkach o zwycięstwie często decydują taktyka i najmniejsze błędy popełniane na trasie.
2: Słońce dziś nie zamierza brać wolnego i będzie nam towarzyszyć praktycznie do końca dnia, czyli do godziny 21:28. W dalszej części dnia spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia, miejscami umiarkowanego. Na termometrach obecnie 17 stopni w Ustce, 18 w Słupsku i Lęborku, a najcieplej jest w Gdyni i Redzie, gdzie mamy 19 kresek powyżej zera. Wiatr już obrał kierunek północno-zachodni i rozpędza się do 20 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie nadal wysokie, 1023 hektopaskale, biometr jest już obojętny, więc jeśli dziś nie chce Wam się coś zrobić, trudno będzie zwalić winę na pogodę.

0: Toy Story 5 działa nie tylko jako powrót znanych bohaterów, ale też jako bardzo aktualny komentarz do tego, co dzieje się w dziecięcych pokojach. Tym razem zabawki mierzą się z technologią, a dokładniej z tabletem, który zaczyna przejmować uwagę dziecka. To prosty pomysł, ale bardzo celny, bo wielu rodziców zna ten obrazek aż za dobrze. Pluszak leży obok, klocki czekają, figurki mają gotową przygodę, a ekran wygrywa jednym dotknięciem palca. Pixar znowu robi coś, co potrafi najlepiej. Opowiada historię niby o zabawkach, ale tak naprawdę o dorosłych lękach, zmianie codzienności i pytaniu, czy wyobraźnia ma jeszcze szansę wygrać z podświetlanym prostokątem. I może właśnie dlatego ta seria nie starzeje się tak łatwo. Kiedyś chodziło o zazdrość między zabawkami. Teraz o to, czy dzieciństwo też ma tryb offline.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie. A do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
4: Reklama. Siema! Nossa!

Świat tenisa mocno poruszyła sprawa Markety Wondruszowej. Była mistrzyni Wimbledonu dostała 4-letnie zawieszenie za odmowę poddania się testowi antydopingowemu poza zawodami. Sama zawodniczka tłumaczyła swoją decyzję stresem, problemami z samopoczuciem i poczuciem zagrożenia, ale Trybunał uznał, że nie było wystarczającego uzasadnienia. To jest temat dużo większy niż jedno nazwisko. Tenis od lat opiera się na bardzo szczegółowym systemie kontroli, który ma chronić uczciwość rywalizacji, ale jednocześnie wymaga od zawodników ogromnej dostępności i dyscypliny, także poza kortem. Dla kibiców takie sprawy są trudne, bo sportowiec przestaje być tylko postacią z wyniku meczu, a staje się człowiekiem w kryzysie, procedurze i publicznej ocenie. Kort czasem milknie, a największy huk robią dokumenty, decyzje i konsekwencje, których nie da się odwołać jednym dobrym serwisem.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje. Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
3: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
2: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłuchać.

0: posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
0: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
2: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
0: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
3: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
0: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
4: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Od najbliższej soboty pasażerów czekają zmiany w kursowaniu wejherowskiej komunikacji miejskiej. I tak w dni powszednie autobusy linii numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej na przystanki podjeżdżać będzie jedynka. Co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w ciągu dnia. To nie jedyne zmiany na okres wakacji. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nie będzie obsługiwana pętla Orle-Szkola, a na linii numer 5 nie będzie wykonywany wariant trasy przez Bolszewo-Paradyż. Ponadto autobusy linii numer 7 nie będą wykonywały podjazdów do przystanku Gościcino-Szkoła. Z kolei ósemka nie będzie dojeżdżać do Ciechocina w godzinach od 8 do 16 we wszystkie dni tygodnia. Ponadto na linii numer 11 zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Karnowskiego. Więcej szczegółów można znaleźć na naszym portalu nadmorski24.pl. Lęborscy policjanci zatrzymali 26-latkę, która chodziła po torowisku kolejowym pomiędzy Lęborkiem a Leśnicami. Zgłoszenie wpłynęło w nocy soboty na niedzielę po godzinie 23. Dzwoniący mężczyzna poinformował, że młoda kobieta, prawdopodobnie nietrzeźwa, porusza się po torach, a w pewnym momencie na nich usiadła. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zauważyli kobietę na ulicy Kolejowej w Lęborku. Była kompletnie pijana i odpowiadała rysopisowi ze zgłoszenia. Podczas legitymowania okazało się, że 26-letnia mieszkanka powiatu wiechorowskiego poszukiwana jest przez sąd do odbycia kary 10 miesięcy więzienia za kradzież. Policjanci znaleźli przy niej także zawiniątko z suszem roślinnym. Wstępne badanie wykazało, że prawdopodobnie była to marihuana. Kobieta usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających. Ma zostać przewieziona do zakładu karnego. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, które odbyły się w sali Urzędu Miasta Ustka. Spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczny ja i moja rodzina przeprowadzili eksperci jednego z polskich banków oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uczestnicy tego wydarzenia dowiedzieli się, jak rozpoznać próby oszustw internetowych, bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej i chronić swoje dane oraz pieniądze. W warsztatach uczestniczyli m.in. uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce, a także seniorzy z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu Zdolni z Pomorza. Uroczysta gala odbyła się w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W projekcie wzięło udział ponad 4,5 tysiąca uczniów z całego województwa pomorskiego. Byli to zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Nagrody i dyplomy trafiły do młodzieży wyróżniającej się w matematyce, biologii z chemią oraz kompetencjach społecznych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma wspierać najzdolniejszych uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, kreatywności i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji. Podczas gali gratulacje laureatom

złożyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego oraz władz miasta Gdynia. Podkreślono, że udział w programie to nie tylko konkursy i warsztaty, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój młodych ludzi. Uniwersytet Morski w Gdyni od lat uczestniczy w projekcie, wspierając uczniów m.in. w obszarze nauk ścisłych, fizyki i informatyki. Wręczenie nagród poprzedziły wykłady i prelekcje, a wydarzenie uświetnił występ akademickiego chóru Uniwersytetu Morskiego. W samopłudnie zaglądamy jeszcze do naszej stacji meteo. Pogoda typowo letnia, nie ma się co dziwić, w końcu od 3 dni mamy tą jedną z najlepszych pór w roku. W drugiej połowie dnia zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Dziś maksymalnie 18 stopni w pasie nadmorskim, 20 w Pucku, 21 w Echerowie, podobnie w Gniewinie, Luzinie, Lęborku i Gdyni. Najcieplej w Słupskim, gdzie termometry pokażą dziś maksymalnie 23 kreski powyżej zera. Wieje do nas północnego zachodu w okolicach 15 km na godzinę, w porywach maksymalnie do 35. Na barometrach 1022 hektopaskale, a warunki biometeorologiczne są obojętne. Słuchajcie, radia Norda FM.

Mundial znów przypomina, że turniej tej skali nie składa się wyłącznie z meczów. Ciekawa jest historia o tym, jak szkocka Tartan Army przejęła kawałek Bostonu, przeszła przez miasto z dudziarzami, pojawiła się na Fenway Park i zrobiła takie wrażenie, że dziękowali jej nawet przedstawiciele miejscowego klubu baseballowego. To jest futbol w wersji, której nie da się zamknąć w tabeli. Wynik jest ważny, ale czasem równie mocno zapamiętuje się śpiew, stroje, przemarsz przez miasto i energię ludzi, którzy przyjechali z drugiego końca świata. Wielkie imprezy sportowe żyją właśnie takimi obrazkami. Jedna grupa kibiców potrafi zamienić zwykłą ulicę w ruchomą scenę, a stadion innej dyscypliny w piłkarski przystanek. Mundial niby ma terminarz, statystyki i regulaminy, ale jego prawdziwy klimat często robią ci, którzy nie wychodzą na murawę ani na minutę.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

Polskie siatkarki zakończyły turniej Ligi Narodów w Bangkoku porażką z Kanadą po tiebreaku. To był mecz, który zostawił sporo niedosytu, bo biało-czerwone przystępowały do niego jako faworytki, a jednak rywalki potrafiły wytrzymać końcówkę i wygrać najważniejsze akcje. Taki wynik zawsze boli bardziej, bo nie ma w

im wielkiego odjazdu przeciwnika. Jest za to poczucie, że kilka piłek mogło zmienić całą opowieść. Jednocześnie nie ma sensu robić z tego katastrofy. Polki wcześniej wygrywały, trzymają się wysoko w rywalizacji i wciąż są drużyną, którą traktuje się poważnie. To bardziej sportowe ostrzeżenie niż powód do paniki. Liga Narodów ma właśnie taki charakter. Sprawdza formę, reakcję po porażce i odporność na momenty, kiedy plan nie idzie zgodnie z notatkami sztabu. A kibic po takim meczu ma prawo mruknąć pod nosem, ale pilotem w telewizor raczej jeszcze nie rzuca.

0: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Iga Świątek wchodzi w wimbledoński czas z zupełnie inną narracją niż jeszcze kilka sezonów temu. Trawa długo była dla niej nawierzchnią, o której mówiło się z rezerwą, ale po zeszłorocznym tytule ta opowieść się odwróciła. Teraz jest już nie tylko specjalistką od mączki, ale zawodniczką, która potrafiła wygrać także tam, gdzie kiedyś czuła największy dyskomfort. W rozmowie opisywanej przez Financial Times wspominała nawet, że sam marsz na kort centralny kiedyś naprawdę ją stresował. To jest fajny sportowy szczegół, bo pokazuje, że wielkie kariery nie składają się tylko z pucharów i pewnych min. Czasem składają się

się z przełamywania bardzo konkretnych napięć, krok po kroku, aż miejsce, które onieśmielało, zaczyna pracować na waszą korzyść. Wimbledon w polskim odbiorze nie jest już tylko eleganckim turniejem z truskawkami. Jest sceną, na której jedna z naszych największych gwiazd nauczyła się mówić trawie. Dobra, teraz gramy po mojemu.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Niespełna kwadrans przed 13, czas sprawdzić, co w kulturze słychać. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na kolejne wydanie Okna na kulturę. W Wejherowie powracają letnie koncerty w parku imienia Aleksandra Majkowskiego. W każdą wakacyjną niedzielę park będzie rozbrzmiewał muzyką. Koncerty odbywać będą się na małej scenie od godziny 17. Tegoroczny program jest bardzo różnorodny. Na scenie pojawią się m.in. Artur Sekura,

A Laura Rutkowska, Magdalena Klus, Szulerzy, Orkiestra Gminy Wejherowo, Zespół Ilia, Trycja Ziniewicz oraz inni wykonawcy. Zaplanowano także koncert na Polanie Piknikowej oraz występ na Placu Wejhera. Organizatorzy zapowiadają muzyczną podróż przez różne style, od piosenki autorskiej i poetyckiej, poprzez blues, rock, jazz, po najbardziej współczesne brzmienia. Letnie koncerty to nie tylko muzyka, ale także okazja do spotkań, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni Wejherowa. Cykl zakończy wydarzenie Niespodzianka, przygotowany z myślą o najmłodszych uczestnikach. Szczegóły programu można znaleźć na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury. W Gościcinie odbędą się letnie warsztaty dla dzieci. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo zaprasza uczestników w wieku od 6 do 12 lat do Dworku Dziewiarza. Zajęcia odbywać będą się w lipcowe poniedziałki i czwartki w godzinach od 17 do 18.30. Organizatorzy przygotowali cykl twórczych warsztatów i zabaw interakcyjnych, które mają rozwijać wyobraźnię oraz zachęcać dzieci do wspólnego spędzania wakacyjnego czasu. W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia mieczy Minecraft, zabawa w mafię, przygotowanie własnych naklejek z zamków i kwiatów z papieru oraz zajęcia integracyjne. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są telefonicznie przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Wejherowo. A z kolejnymi propozycjami kulturalnymi oraz zapowiedziami nadchodzących wydarzeń powracam za 15.17. Dobrego popołudnia!

Welt. Luna znów przypomina, że polska muzyka coraz śmielej szuka swojego miejsca poza krajowym podwórkiem. Artystka została doceniona podczas Berlin Music Video Awards, gdzie nie tylko otworzyła finałowy dzień wydarzenia, ale też zdobyła statuetkę. To ważny sygnał, bo dziś kariera muzyczna nie kończy się na radiowej playliście i krajowej scenie. Teledysk, styl wizualny, wizerunek, obecność na zagranicznych wydarzeniach i konsekwentne budowanie własnego świata są częścią tej samej układanki. Luna od czasu Eurowizji wyraźnie gra właśnie w ten sposób. Nie próbuje tylko jednorazowo zaistnieć, ale dokłada kolejne elementy do międzynarodowej opowieści o sobie. I nawet jeśli ktoś nie śledzi każdego konkursu czy każdej premiery, taki sukces dobrze pokazuje, że polski pop nie musi stać przy drzwiach i czekać, aż ktoś go zauważy. Czasem wchodzi, odbiera nagrodę i jeszcze zostawia po sobie całkiem mocny ślad w kadrze.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
4: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
3: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a w związku z tym sporem

0: Pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
1: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać. Tak?
0: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
0: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
3: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. To był wieczór pełen wzruszeń, inspirujących anegdot i cennych lekcji życiowych. W kameralnych wnętrzach pałacu w Hynowiu odbyło się spotkanie z Jolandą Kwaśniewską. Właśnie o kulisach tego życia w Pałacu Prezydenckim opowiadała na spotkaniu prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Do powiatu wiechrowskiego przyjechała na specjalne zaproszenie Alicji Skwarło, organizatorki spotkania.
4: W zeszłym roku w maju miałam okazję uczestniczyć w kolacji z panią prezydentową i wtedy rozmawiałam z panią prezydentową i zapytałam, czy chciałaby odwiedzić powiat wiechrowski. Oczywiście się zgodziła, tym bardziej, że z Gdańskiem jest związana. No i po długich konsultacjach doszło do realizacji tego projektu.
3: Jolanta Kwaśniewska, która urodziła się w Gdańsku, z sentymentem powróciła na rodzinne Pomorze.
5: Gdańsk, Pomorze to są miejsca dla mnie magiczne i wyjątkowe, ale jak przejeżdżam teraz ten odcinek od strony Gdańska, to jestem w takim szoku, bo w niektórych miejscowościach nie było mnie tutaj bardzo dawno. Ja pamiętam te niewielkie takie chatki, nieduże takie domki, głównie rybackie, które po drodze spotykało się, czasem tutaj przyjeżdżaliśmy z rodziną, a teraz wielkie, ale piękne naprawdę, bloki mieszkalne, cała infrastruktura, ogromna ilość kwiatów i czysto. I tym się teraz Polska wyróżnia.
3: Spotkanie w Hynowiu odbyło się w ramach projektu Być z kulturą on tour. Była pierwsza dama w rozmowie z Martą Klepką z niezwykłą otwartością opowiedziała o kulisach życia w Pałacu Prezydenckim, sile macierzyństwa, modnych sekretach oraz o tym, dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym. Wieczór zwieńczyły ciepłe, kuluarowe rozmowy, podczas których każdy z gości mógł zamienić z nią chociażby kilka słów. W Cewicach przebudowana zostanie ulica Zielona, czyli fragment drogi powiatowej. Prace obejmą odcinek w rejonie ulicy Topolowej. Najważniejszym elementem inwestycji będzie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. Ma ono poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób poruszających się pieszo. Przejście zostanie wyposażone w autonomiczne oświetlenie solarne. W ramach prac wykonawca wzmocni nawierzchnię drogi, wybuduje nowe chodniki oraz zjazdy do posesji, a także utwardzi pobocza, oczyści rowy oraz wykona nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji to ponad 613 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część porówno sfinansują powiat lęborski i gmina Cewice. Zgodnie z umową przebudowany odcinek ulicy Zielonej w Cewicach ma być gotowy do połowy sierpnia. Sukcesy uczniów z gminy Redzikowo zostały docenione podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Redzikowo. W poniedziałek 22 czerwca nagrody młodym laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych wręczyła wójt Barbara Dykier. Gratulacje odebrali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, którzy przygotowywali ich do konkursów. Młodym uczestnikom towarzyszyli rodzice, dziadkowie oraz dyrektorzy szkół w Siemianicach i we Wrześciu. Wśród wyróżnionych znalazł się Patryk Lipoński ze Szkoły Podstawowej we Wrześciu, laureat wojewódzkiego konkursu informacyjnego.

0: matematyki. Ewo Kamiński-Siemianic został laureatem konkursów z matematyki i fizyki. Tytuł laureatki konkursu z języka niemieckiego zdobyła Aniela Sawicka. Podczas spotkania podkreślono, że osiągnięcia uczniów są efektem ich systematycznej pracy, wsparcia rodzin oraz zaangażowania nauczycieli.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Pogoda wręcz idealna do opalania. Pozdrawiamy wszystkich plażowiczów. Słonecznie, zachmurzenie małe bądź umiarkowane i tak będzie dzisiaj do końca dnia. Nad morzem w tej chwili w okolicach 18 stopni, 20 w Pucku, 21 w Wejherowie, Gdynia, Kosakowo, 22 stopnie mamy w Lęborku, najcieplej w Słupskim, 23 kreski powyżej zera. Wieje do nas z północnego zachodu w okolicach 14 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1002 hektopaskali i pozostaje stabilne. Warunki biometeorologiczne cały czas są obojętne.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda, Norda.

Świat muzyki żegna Clive'a Davisa, jednego z tych ludzi, których nazwisko nie zawsze trafiało na okładki płyt, ale bez których wiele okładek mogłoby nigdy nie powstać. Był producentem, szefem wytwórni, łowcą talentów i człowiekiem, którego nazywano kimś ze złotym uchem. Przez dekady wspierał kariery takich artystów

jak Whitney Houston, Bruce Springsteen, Janis Joplin, Santana czy Alicia Keys. To nie była postać od jednego przeboju i jednego sezonu. Davis potrafił rozpoznać potencjał tam, gdzie inni widzieli ryzyko, a później pomóc artyście znaleźć właściwy moment, brzmienie i publiczność. Jego śmierć przypomina, że historia popu nie składa się tylko z mikrofonów, scen i fanów pod barierkami. Czasem za największym głosem stoi ktoś, kto pierwszy powiedział: tego człowieka warto posłuchać. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Włoska piłka przeżywa moment, który dla kibiców brzmi prawie nierealnie. Reprezentacja Italii nie zagrała na mundialu po raz trzeci z rzędu, a kraj czterokrotnych mistrzów świata musi układać swoje futbolowe życie od nowa. Nowym szefem włoskiej federacji został Giovanni Malagò, wcześniej związany m.in. z ruchem olimpijskim i igrzyskami Mediolan Cortina. Przed nim zadanie niewdzięczne, bo nie chodzi tylko o zmianę nazwiska na gabinecie. Chodzi o odbudowę szkolenia, wybór nowego kierunku i pogodzenie kraju, który ma w futbolu ogromną pamięć, ale ostatnio za mało radości. Włosi kochają elegancję, taktykę i wielkie historie. Problem w tym, że nostalgia nie awansuje z grupy eliminacyjnej. Teraz trzeba zbudować drużynę, która nie będzie tylko wspominać dawnych finałów, ale znów zacznie je realnie widzieć przed sobą.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Foie gras przez lata brzmiało jak kulinarny skrót do Francji. Elegancka restauracja, mała porcja, wielka cena i poczucie, że talerz mówi z francuskim akcentem. Tymczasem Reuters opisuje, że Chiny bardzo szybko wyrastają na potężnego gracza w tej branży. Produkcja rośnie, ceny są niższe, popyt krajowy się zmienił, a chińscy producenci coraz odważniej patrzą na zagraniczne rynki. To ciekawy przykład tego, jak globalna kuchnia potrafi zmienić geografię prestiżu. Produkt kojarzony z tradycją jednego kraju nagle zaczyna mieć konkurencję z miejsca, które jeszcze niedawno nie było pierwszym skojarzeniem przy tym temacie. Oczywiście przy foie gras wraca też rozmowa o dobrostanie zwierząt i etyce produkcji, bo to przysmak od lat budzący kontrowersje. Na talerzu może wyglądać delikatnie, ale za kulisami tej branży robi się naprawdę ostro.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Cannes trwa wielkie spotkanie branży kreatywnej, ale najważniejszy sygnał nie dotyczy już tylko pięknych spotów i błyszczących nagród. Coraz mocniej widać, że reklama przechodzi w ręce twórców internetowych, sportowców, osobowości medialnych i ludzi, którzy potrafią zbudować wokół siebie wierną społeczność. Pojawiło się ponad 250 twórców, którzy nie są już dodatkiem do kampanii, tylko coraz częściej współdecydują o jej języku, stylu i sensie. To zmienia całą logikę komunikacji. Marka nie chce już tylko krzyknąć z billboardu. Chce wejść do czyjegoś filmu, rozmowy, podcastu albo krótkiego nagrania tak, żeby odbiorca nie uciekł po 2 sekundach. Reklama przestała pukać do drzwi. Teraz próbuje usiąść obok was na kanapie i mówić ludzkim głosem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
3: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
2: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
4: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
2: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu

0: ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
1: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
0: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
2: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 30 organizacji i stowarzyszeń zaprezentowało swoją działalność podczas Wejherowskiej Giełdy Organizacji Pozarządowych w Parku Miejskim. W wydarzeniu uczestniczyły organizacje działające w obszarach kultury, sportu, zdrowia, edukacji i aktywizacji seniorów. Mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą organizacji, wziąć udział w warsztatach, pokazach i zajęciach sportowych. Jak podkreślają władze miasta, organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w realizacji wielu zadań społecznych i tworzą bogatą ofertę dla mieszkańców. Mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
3: Ja cieszę się, że te stowarzyszenia realizują wiele zadań także w imieniu miasta. Podpisują umowy z panem prezydentem dotacyjne i realizują wiele zadań. Przecież to oni wiedzą, jak robić to lepiej. To oni znają określone dziedziny, wkładają w to swoje serce i pasję. W związku z tym jestem im bardzo wdzięczny za to, co robią, ale także oni tworzą niesamowitą ofertę, dlatego tak dużo Wejherowie dzisiaj dzieje.
2: Wśród wystawców znalazł się m.in. Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który już przygotowuje się do nowego roku akademickiego. Organizacja zapowiada wakacyjne dyżury, wycieczki oraz jesienne zapisy dla nowych słuchaczy. O czym więcej mówi Teresa Malinowska z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4: Serdecznie Państwa zapraszamy. Wszystkie osoby, które skończyły lat 60, które są na emeryturze, na rencie, jeżeli zdrowie i siły pozwalają, zapraszamy do nas z okolic Wejherowa, z okolic ze wszystkich wsi. Nie mamy ograniczeń skąd, gdzie, kto pochodzi. Zapraszamy wszystkich.
2: Organizatorzy zapowiadają, że Giełda Organizacji Pozarządowych na stałe wpisze się do kalendarza miejskich wydarzeń w Wejherowie. W Lęborku odbędzie się powiatowy piknik senioralny pod hasłem Słońce w kapeluszu. Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 25 czerwca w Parku Żeroma przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa aż do 21. Organizatorzy przygotowali program skierowany do seniorów z całego powiatu lęborskiego. Będą występy artystyczne, strefa zdrowia, zabawa taneczna, stoiska gastronomiczne oraz liczne atrakcje i konkursy. Na uczestników czekać będą także upominki. Piknik ma być okazją do wspólnego spędzania czasu, integracji i aktywnego rozpoczęcia lata w miłej atmosferze. Organizatorzy zachęcają seniorów, by zebrali ze sobą dobry humor i zgodnie z hasłem wydarzenia kapelusze chroniące przed słońcem. Projekt Powiatowy Piknik Senioralny Słońce w Kapeluszu został dofinansowany ze środków województwa pomorskiego w ramach programu Pomorskiej Rady Seniorów 2026. Strażnicy miejscy ze Słupska rozpoczęli udział w specjalistycznych szkoleniach z technik i taktyk interwencji. Zajęcia mają pomóc funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej i bezpieczniej reagować w sytuacjach wymagających szybkiej decyzji. Podczas szkolenia ćwiczono m.in. techniki obezwładniania osób stwarzających zagrożenie, uwalnianie się z chwytów, zasady bezpieczeństwa podczas interwencji oraz współpracę patrolową. Jak podkreślają organizatorzy, regularne doskonalenie umiejętności strażników ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy, ale również mieszkańców miasta. Szkolenie realizowane jest w ramach programu Przyszłość w Równowadze razem ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, finansowanego z funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Pogoda chwilowo trochę się nam popsuła. Ostatnio króluje deszcz i chmury, a temperatura spadła, ale to jest tylko chwilowa sytuacja. Już niedługo znowu się zrobi naprawdę ciepło. Dziś 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gniewinie i Luzinie.

0: chmur cały czas dość dużo, przelotne opady deszczu również się pojawiają, tak jakby już nie było wystarczająco mokro do tej pory.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia.

0: Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama. Mieszko Waltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Dorota Szulc oraz Joanna Kierska z Zespołu do Spraw Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Gminy w Wejherowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Jak chórem, ładnie. No to właśnie, cały czas, jeżeli chodzi o sport, kulturę, bardzo dużo się dzieje w gminie Wejherowo. Ostatnie tygodnie, miesiące, można powiedzieć, wręcz oblężenie różnego rodzaju wydarzeń. No i nie inaczej będzie w ten najbliższy już weekend, do którego przecież wielkimi krokami się zbliżamy.
4: Tak, przed nami najbliższy weekend zapowiada się bardzo pozytywnie, ponieważ rozpoczynamy od pierwszego dnia wakacji, a praktycznie od soboty. Przed nami dwa wydarzenia, ja może opowiem o jednym, koleżanka opowie o drugim. Psimpreza to nowe doświadczenie, tak, no, nowe wydarzenie w naszej gminie, które będzie tutaj zaskarbiało serca nie tylko też czworonogów, ale również ich właścicieli z rodzinami.
2: To jest bardzo ciekawa rzecz. Impreza, pierwszy raz impreza dla fanów psów, oczywiście nie tylko posiadaczy, bo każdy z nas może przecież być także fanem piesków, przyjść pooglądać, ale tu chyba też bardzo duże zainteresowanie, bo powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tego typu imprez po prostu brakuje.
4: Tak, skupiamy się też na edukacji, nie tyle praktycznie na realizacji wydarzenia, żeby tylko po prostu móc coś dopowiedzieć. Natomiast naszym też celem jest też, aby dotrzeć do odbiorców, żeby troszeczkę też przekazać, też troszeczkę edukować. Stąd zaprosiliśmy też schronisko animalsów, którzy będą mówić nam o świadomej adopcji i też o porzuceniach, które też niejednokrotnie mają miejsca ze zwierząt. A jest to okres wakacyjny, gdzie też świadomie można przyjąć też czworonoga pod swój dach, bądź też się nim zaopiekować.
2: To jest jedna rzecz, ale tutaj oczywiście nie zabraknie też wielu różnych atrakcji właśnie dla posiadaczy psów chociażby.
4: Tak, będzie też próbka taka pokazowa, którą zapewni nam Aryś Śledczy z Wejherowa ze swoim psem Tiko. Następnie też będą przedstawiciele służb mundurowych, czyli mam na myśli tutaj policję, która zapewni nam bezpieczne wakacje w formie przekazu i też takich też dodatkowych podpowiedzi. Mowa też będzie na temat psiego hotelu. Jest to świetne miejsce, w którym nasz czworonogi będą się czuć dobrze w momencie, kiedy właściciele będą planować urlop bez ich obecności.
2: No teraz, proszę Państwa, wakacje przecież nadchodzą, rozpoczynają się, a tutaj zawsze mamy ten kłopot, czy zabrać ze sobą, czy podrzucić komuś, a tu mamy nowe rozwiązanie, więc o tym też można się dowiedzieć.
4: Tak, jak najbardziej. Ponadto jeszcze dodatkowe gro atrakcji, czyli usługa gromerska. Na miejscu zapraszamy Państwa serdecznie ze swoimi czworonogami, ponieważ będzie pod piłowanie paznokci, do tego pielęgnacja sierści, skóry, a w zasadzie najważniejszym takim punktem newralgicznym będzie konkurs na top pupila gminy Wejherowo, gdzie właśnie praktycznie wygraną będzie voucher w zasadzie do takiego zabiegu pielęgnacyjnego, jak również dużo innych nagród, ale praktycznie nie, w zasadzie trzy miejsca są najważniejsze, ale sama konkurencja, gdzie będzie można zaprezentować swoją pociechę, pokazać jego umiejętności, jak również opowiedzieć nam o tym, jak przyjaźń się rozpoczęła, od jak dawna i czy jest to pies adopcyjny, czy skąd też praktycznie Państwo swojego posiadacza tutaj po prostu do swoich domów przegarnęli.
2: No i też to, co bardzo ważne, pamiętajmy, że tutaj należy się odpowiednio przygotować, jeżeli przychodzimy z pieskami, bo ich pewnie będzie dużo, bo widzimy po zainteresowaniu, więc tutaj

0: Ostrzegamy, że jednak oczywiście smycze, kagańce, ewentualnie inne tego typu rzeczy są wskazane i to bardzo.
1: Zgadza się. Na potrzeby wydarzenia został przygotowany regulamin, w którym konkretnie określamy zasady. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale pełnoletnich właścicieli przede wszystkim ze smyczą, czyli pies musi być na smyczy. Rasy, które też są uważane za agresywne, jest ich łącznie 13 na liście, no to wówczas jest również potrzebny kaganiec, natomiast nie dotyczy tutaj, to są wybrane, że tak powiem, rasy.
0: No chyba, że właściciel wie oczywiście, że pies może reagować na inne psy agresywnie, tak? Czy
1: tak. Ważne, żeby tutaj też uzupełnić tą informację. Oczywiście Państwa zapraszamy całą rodziną, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj tą pełną odpowiedzialność ponosi pełnoletni właściciel. Stąd takie bardzo ważne właśnie informacje, aby tutaj tego bardzo przestrzegać. Zapewniamy też dodatkowe niespodzianki, jeżeli chodzi w formie tutaj obecności na miejscu, ale to już stąd nie będziemy zdradzać akurat tej informacji tutaj, po prostu aby z niej skorzystać, trzeba się pojawić i na co bardzo liczymy i czekamy na Państwa.
0: No ale zdradzić musimy gdzie, kiedy, w jakich godzinach.
1: Tak, więc do tego zmierzamy. Więc do Gościcina wszystkie tutaj drogi prowadzą. Przy ulicy Słonecznej 67 w dużym takim miejscu. Oczywiście jest to przestrzeń bezpośrednia, gdzie nie jest to wewnątrz, tylko na zewnątrz. Zapowiadają się spore upały, ale tutaj też myślimy o naszych czworonogach i też o Państwu, którzy będą nas odwiedzać. Oczywiście będą miski zapewnione z wodą, więc też będą zraszacze, żebyście Państwo nie myśleli, że nie myślimy o tym, bo jednak komfort i Państwa oraz naszych pociech czworonogów też jest dla nas bardzo ważny.
0: To najbliższa sobota w Gościcinie, a tymczasem także już nie dla fanów może zwierząt, ale dla fanów sportu ciekawe wydarzenie w Art Parku.
2: Oj tak, zdecydowanie dla fanów sportu będą zawody na pump tracku w Bolszewie w czterech kategoriach sprzętowych. Rolki, deskorolki, hulajnoga i rower oczywiście. Także zapraszamy. Wiek tak naprawdę od 7, nawet dorosły może wziąć udział. Jest to podzielone na kategorie. Dla każdego jest przewidziany medal oraz puchary dla pierwszych trzech trójek. Na tym wydarzeniu będzie również rowerowe miasteczko dla dzieciaczków, także zapraszamy całe rodziny również. Będzie to od godziny 9 biuro zawodów. Od 11 zaczynają się zawody, a miasteczko będzie do godziny 17 w Art Parku. Dodatkowo super atrakcja. Będzie pokaz akrobatyczny. Finalisty Mam Talent pana Piotra Bielaka. Także zapraszamy serdecznie. Emocji nie będzie brakowało tego dnia. Będą różne konkursy. Będzie test na refleks. No i chyba z takich rzeczy to wszystko. Oczywiście można się jeszcze zapisywać. Najlepiej zrobić to przez naszą stronę na Facebooku. Tam jest plakat. Ponieważ ta strona internetowa jest dosyć długa, więc myślę, że przez kod QR, który jest tam zamieszczony, będzie najłatwiej. Także serdecznie zapraszamy.
0: To jest oczywiście dla wszystkich amatorów, którzy tylko chcą po prostu pochwalić się trochę swoimi zdolnościami jazdy.
2: Tak, zdecydowanie. I najważniejsze, kask jest obowiązkowy i sprawny rower, rolki, deskorolka, tak? Bez tego ani rusz.
0: Bez tego ani rusz. To jeszcze kiedy, gdzie i jak dokładnie przypomnijmy?
2: Bolszewo Art Park teraz w sobotę od 9 biuro zawodów. Na miejscu również się można zapisywać do godziny mniej więcej 17.
0: No to proszę Państwa, dwie różne, a jakże wspaniałe imprezy już w najbliższy weekend, a za chwilkę po krótkiej przerwie opowiemy sobie, co jeszcze w najbliższych tygodniach, a nawet może i nawet miesiącach, bo przecież wakacje. Najbliższe 2 miesiące będzie się działo, bardzo dużo w gminie Wejherowo. To już za chwilkę.

0: Radia Norda FM.
1: I na naszym tydzień wracamy do rozmowy na temat tego, co dzieje się i co będzie się działo w gminie Wejherowo, zarówno w kulturze, jak i w sporcie. No i tak, impreza to jest oczywiście jedna rzecz, te zawody na pump tracku to jest druga rzecz, ale najbliższy weekend to także zawody OSP jeszcze i to jest też bardzo ważna rzecz, bo strażakom jak zawsze trzeba oddać i hołd, no i możliwość pokazania się.
2: Tak, zdecydowanie. No straż nasza jest niezastąpiona gminna, pomagają nam zawsze, angażują się we wszystko, więc serdecznie was wszystkich zapraszamy na gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP. Odbędą się one w niedzielę od godziny 9 na stadionie w Gościcinie. Będą tam ćwiczenia musztry, sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe oraz będzie też taka strefa dla dzieci. Także serdecznie zapraszamy, żeby dopingować i kibicować swoim jednostkom.
1: No jak zawsze pełne emocji sportowe, no i nie tylko, więc dużo się będzie działo, zachęcamy. No ale to jest tylko ten najbliższy weekend, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest wstęp do wakacji. W wakacje też w gminie Wejherowo będzie się bardzo dużo działo.
3: Tak, zapewniamy państwu emocje kinowe, czyli mamy na myśli kino pod chmurką. Tak się nazywa ten projekt. Praktycznie kolejne 5 sołectw będzie miało tą przyjemność i mieszkańcy Sopieszyna, Ustarbowa, Gniewowa, Orla, jak również Nowego Dworu Wejherowskiego będą mogli skorzystać z kina plenerowego, które już będzie praktycznie realizowane od 31 lipca i to będzie 5 praktycznie tygodni z rzędu. Piątki jak najbardziej w gminie Wejherowo będą bardzo atrakcyjne, a szczególnie wieczorem. Jeśli chodzi o program, w zasadzie a repertuar, który będzie, to już niebawem, stąd naprawdę zachęcamy, żeby państwo polubili naszego Facebooka, na bieżąco śledzili nasze wydarzenia wszelkie, bo to jest istotne, aby być z nami na bieżąco i żeby praktycznie móc skorzystać z tego, co państwu proponujemy i co dla państwa oferujemy.
1: No, oferujemy bardzo dużo, także jeżeli chodzi o kwestie sportowe.
2: Tak, zdecydowanie. Wakacje na sportowo z gminą Wejherowo w szkołach. Od 3 do 7 sierpnia odbędą się w szkole numer 1 w Bolszewie, w szkole numer 2 w Bolszewie, w szkole w Gowinie oraz w szkole w Nowym Dworze Wejherowskim. Regulaminy, karty zgłoszeniowe, wszystko jest na miejscach w szkołach, ale to nie tylko jeden tydzień. W drugim tygodniu również będą takie zajęcia dla dzieci w szkole numer 1 w Bolszewie, w Gowinie oraz w Nowym Dworze Wejherowskim. Także serdecznie państwa pociechy zapraszamy do aktywnego spędzania czasu w wakacje.
1: No nie da się ukryć, chyba każdy będzie mógł wziąć w czymś udział, tym bardziej, że no, gmina Wejherowo też pamiętamy swoje kąpielisko ma, no i tutaj rozumiem, będzie także otwarte.
3: Tak, bardzo istotny punkt. 1 lipca zapraszamy państwa nad jezioro Zawiat do Bieszkowic, gdzie rozpoczynamy sezon kąpielowy. Nad bezpieczeństwem będzie tutaj czuwać Szemut, który praktycznie od lat z nami współpracuje, jeżeli chodzi o tą kwestię. Ponadto chciałam tutaj jeszcze dodać, bo koleżanka wspomniała o szkołach. Szkoły tutaj jeszcze wracając do psiej imprezy też się bardzo włączyły, bo ofiarowały jakby taką swoją cegiełkę, czyli książki właśnie z tematyką psią, więc tylko tak jeszcze chciałam do tego nawiązać i bardzo się włączyły w to przedsięwzięcie, więc chociażby z tego względu serdecznie chcielibyśmy zaprosić się na ten najbliższy nasz weekend właśnie do gminy Wejherowo i do Gościcina i do Bluszewa.
1: No i tak rozkręcamy się, bo chyba coraz więcej tych imprez, powiedzmy sobie szczerze, a to też przecież rok nawet nie jest, no dobra, jest już w połowie, no dajmy na to.
2: Tak, dzieje się, staramy się rozwijać, chyba nam to się udaje. Będą jeszcze warsztaty wrotkarskie, które fajnie się sprawdziły w zeszłym roku. Może tak ogólnie powiem, w jakich miejscowościach, a po kolei przy każdym terminie im bliżej będziemy

0: dawać plakat na dane sołectwo. Więc tak, 2 lipca w Orlu, 9 lipca w Kąpinie, 16 lipca w Gościcinie, 23 lipca w Bolszewie, 30 lipca w Gowinie. W sierpniu będzie w Nowym Dworze Wejherowskim, w Orlu, w Bolszewie i w Kąpinie. Mówię, to tak jak mówię, będziemy bliżej terminu takie główne plakaty dawać na dane sołectwo i tam będą wszystkie informacje zawarte.
1: Za darmo.
0: Oczywiście, za darmo. To jest całkowicie za darmo. Oczywiście kask też obowiązkowy. Po prostu macie ochotę, przychodzicie i jeździcie. Nawet ze swoimi pociechami, także dorosłych również zapraszamy.
2: To, co warto dodać jeszcze, mamy w zasadzie w naszej gminie 18 sołectw, a praktycznie nasi sołtysi też są bardzo zaangażowani, jeżeli chodzi o wydarzenia na miejscu. Stąd też mają też indywidualne dla mieszkańców wydarzenia, czy to jakiś piknik rodzinny, który też już niebawem też będzie w Włężycach, więc tutaj stąd jeszcze raz zachęcamy, namawiamy do obserwacji, do polubienia naszego Facebooka.
1: No i to, proszę Państwa, bardzo dużo się będzie działo. Jeszcze przed nami przecież święto gminy Wejherowa, jeszcze wszystkie wydarzenia, które organizuje Biblioteka i Centrum Kultury, no tak. I wszystkie, właśnie mówimy, sołectwa, organizacje, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Jedno jest pewne, chyba warto po prostu w tym brać udział, no i ludzie też, patrząc na ostatnie wydarzenia, chyba się do tego bardzo i coraz bardziej przekonują.
0: Oj tak, takim może ostatnim wydarzeniem naszym był rajd z wójtem, który był pierwszy raz. I bardzo fajnie się przyjął, do tego stopnia, że pytali, czy będzie kolejny. No to możemy tak już powiedzieć, chyba że będzie kolejny. Jeszcze nie mamy daty.
1: Ale jeszcze wójt nie stwierdził, że nie wie kiedy.
0: Tak. Także czekamy na datę. Na pewno Państwa poinformujemy. Z takich rzeczy jeszcze sportowych, to na pewno zrobimy, tak jak w zeszłym roku, zakończenie wakacji na sportowo. Będzie to prawdopodobnie ostatni weekend sierpnia. Wszystko jest w fazie rozmów, załatwiania. Także czekajcie na plakat. No i tak jak koleżanka moja Dorota mówi, przede wszystkim obserwujcie naszego Facebooka i wchodźcie na naszą stronę.
1: No to zaglądamy, proszę Państwa, zachęcamy do tego, co najbliżej, czyli przede wszystkim Psimpreza, czyli zawody na pumptrucku, zawody ochotniczych straży pożarnych, to już ten weekend. Na całą resztę musicie już Państwo sobie także znaleźć właśnie na tych wszystkich mediach społecznościowych czy stronie internetowej. Zachęcamy, bo jak słyszymy, bardzo dużo się dzieje. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gościem dzisiaj były Dorota Szulc i Joanna Kierska, czyli przedstawicielki zespołu do spraw promocji kultury i sportu Urzędu Gminy Wejherowo.
0: Dziękujemy bardzo. Znowu chórkiem.
1: Tak jest.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aqua Park Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28

0: 8 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
1: Reklama.

0: aktualności.
1: A na te fale aktualności wprowadziła nas Gloria Gaynor z utworem I Will Survive. No, a w tym momencie w studiu jest Tomasz Smuga. Cześć Tomek.
2: Witam serdecznie.
1: No dzisiaj troszeczkę się zamieszałem tutaj przeglądając waszą pracę. Powiedziałeś, że mnóstwo artykułów było, czemu ja nic nie widzę. Chyba mi się strona najlepiej nie odświeżała. To co takiego ciekawego?
2: Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku, to może ty masz coś nie tak.
1: Tak, no potwierdzam, no tak. Jak już odświeżyłem ze stronę, to jak najbardziej było tych artykułów. Więc co tam ciekawego u was w internecie?
2: No przede wszystkim, jak zawsze podkreślam, tworzymy portal wspólnie z naszymi czytelnikami, internautami. Mamy taką zakładkę Wyślij materiał. Otrzymaliśmy od mieszkańców zdziwionych, zaniepokojonych, że otrzymali jakieś tam pismo ze starostwa o wszczęciu postępowania. Tutaj skontaktowaliśmy się z OPEC-em i tutaj chodzi o przebudowę sieci w Wejherowie. Tam potem ma się poprawić efektywność dla mieszkańców kilku ulicy w Grodzie Wejhera. O co dokładnie chodzi, to zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także o małżeństwie z Wejherowa, które niebawem już ruszy w rajd z Łombol. To taki rajd starych, kultowych samochodów. W tym roku jadą do Maroka uczestnicy akcji zbierają pieniążki na domy dziecka, więc także połączenie przygody z charytatywną akcją.
1: Jeżeli mogę dopytać, bo mi z Łombol kojarzy się z takimi, być może mam jakieś zaćmienie, złe słowo mam z tyłu głowy, natomiast kojarzy mi się z takimi imprezami, gdzie chodzi o to, żeby rozbić samochód. Czy tu chodzi?
2: Nie. Tutaj chodzi o to, że właśnie, żeby dojechać do mety bez żadnych awarii. Oczywiście.
1: Ale na mecie się nie rozbijają.
2: Nie, bo jeszcze muszą wrócić, a w tym roku aż do Maroka jadą. Piszemy także o wizycie byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej w Chynowiu. Tam rozmawiała właśnie o swoich doświadczeniach za czasu, gdy mieszkała przez 10 lat w Pałacu Prezydenckim. Tutaj podzieliła się z tymi opiniami w rozmowie z swoją telewizją morską. Piszemy także o tym, że Kaszuby mają swojego reprezentanta w popularnym reality show Top Model. Szymon Korthals zamieszka w domu programu, a także o tym, że wyremontują jądrówkowe drogi. Podpisano porozumienie, no właśnie inwestycje drogowe, które są warte 21 milionów złotych.
1: No to widać, jak zwykle dużo, dużo się działo. No i zapomniałem cię przedstawić. Jest też z nami Mieszko Weltrowski z twojej telewizji morskiej.
0: W ogóle tak zauważyłem, że teraz zapomnieliście, że ja tutaj jestem, bo tak sobie siedzicie, rozmawiacie, bardzo miło, bardzo przyjemnie, czas leci. Mówię, to ja tylko powiem, że my będziemy o 17.20 i powiemy wam, co ciekawego się działo. Pokażemy wam panią prezydentową Kwaśniewską, pokażemy wam wszystkie imprezy, które się dzieją w naszej okolicy. To wszystko, o czym Tomek mówi, oprócz tej krwi, kości i wszystkich innych negatywnych rzeczy, to u nas o 17.20. Do zobaczenia.
1: Tak, prawie żeśmy go pominęli, jakby go tu nie było przez część tej rozmowy.
2: Ale jaka krew tutaj z Łombol, tutaj.
0: No właśnie, z Łombol, no ty sam jesteś z Łombol, ty.
1: Także zapraszam na portal Nadmorski 24. Był ze mną Tomasz Smuga, dzięki. No i do...
0: Ja nie byłem.
1: Nie, no i mówię do twojej telewizji morskiej na 17.20 na serwis informacyjny i był również z tego tytułu ze mną Mieszko Weltrowski. Cześć, do usłyszenia, a teraz Kolońska i Szlugi.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
3: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
4: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
3: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca. A póki co, jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
5: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
5: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
3: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

0: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
1: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
2: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak.
3: Ponad 21 milionów złotych trafi na remont i przebudowę dróg powiatowych w gminie Choczewo. Powiat Wejherowski oraz Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały porozumienie dotyczące modernizacji tras wykorzystywanych przy budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Prace obejmą m.in. odcinki Kurowo-Ciekocino, Jackowo-Kurowo-Przebędowo oraz Ciekocino-Słajszewo-Biebrowo. Inwestycje mają poprawić stan dróg i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Porozumienie zakłada również regularne przeglądy stanu technicznego tras oraz współpracę przy organizacji ruchu podczas transportów związanych z budową elektrowni jądrowej. Jak podkreśla starosta Wejherowski Marcin Kaczmarek, to dopiero początek rozmów dotyczących kolejnych inwestycji drogowych w regionie.
4: Tym bardzo się cieszę, że udało się pozyskać, ale na tym się nie zatrzymujemy, bo to mówimy na razie tylko o newralgicznym miejscu, czyli gminie Choczewo. Rozmawiamy już z polskimi elektrowniami jądrowymi, że tutaj są jeszcze inne drogi. Mówimy o drodze z Bolszewa w kierunku Choczewa, ale także przede wszystkim z Łęczyc w kierunku Choczewa. Tam też są potrzebne środki i też jak najszybciej musimy te drogi wyremontować.
3: Powiat Wejherowski zakłada, że pierwsze zadania uda się zrealizować jeszcze przed końcem przyszłego roku, choć porozumienie przewiduje dwuletni okres realizacji inwestycji. Policjant z Lęborka, będąc po służbie, zatrzymał sprawcę kradzieży w jednym z miejscowych dyskontów. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Aspirant Marcin Gontarek z lęborskiej drogówki robił zakupy, gdy zauważył szarpaninę między pracownikiem ochrony a młodym mężczyzną. Jak się okazało, klient próbował wyjść ze sklepu z alkoholem, za który nie zapłacił. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, przedstawił się i ustalił, co się stało. Ochroniarz poinformował, że mężczyzna przeszedł przez linię kas z butelką wódki schowaną do kieszeni. Monitoring wykazał też, że ten sam klient około pół godziny wcześniej miał ukraść w sklepie kolejne dwie butelki alkoholu. Policjant wezwał patrol i dopilnował, aby mężczyzna nie uciekł przed przyjazdem mundurowych. Zatrzymanym okazał się 28-letni mieszkaniec z Lęborka, znany już policjantom z wcześniejszych kradzieży. Za popełnione wykroczenia 28-latek odpowie przed sądem. Zakończyła się właśnie trwająca blisko 34 godziny akcja gaśnicza w fabryce aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Strażacy dogasili pożar, a teren zakładu został przekazany policji. Ogień pojawił się w niedzielę, krótko przed godziną 13. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło aż 60 zastępów straży pożarnej. Z pobliskich gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców, a z zakładu 8 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Pożar udało się opanować jeszcze w niedzielę wieczorem. Jednak dogaszanie trudno dostępnych zarzewi ognia trwało kolejne kilkanaście godzin. W działaniach wykorzystano m.in. drony, specjalistyczny sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz magistralę wodną z rzeki Słupi. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Słupsku. Postępowanie dotyczy spowodowania niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Prokuratura sprawdzi również, czy pożar miał wpływ na środowisko. Oględziny zgliszcz zaplanowano najwcześniej na środę.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem!

0: Kilka minut po 15 zaglądamy jeszcze do naszej stacji meteo. Tak, słoneczna pogoda utrzyma się do końca dnia, gdy słońce zajdzie o 21:28. W nocy podobnie, bez opadów. Możliwa miejscami mgła, szczególnie o poranku. Temperatura minimalna w nocy 9 w Gniewinie, 10 w Słupsku i Lęborku, 11 w Gdyni. Najcieplej będzie nad samym morzem do 14 stopni. Jutro podobnie jak dziś, dużo słońca na niebie i będzie też cieplej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 22 stopni do nawet 27 na zachodzie naszego regionu. Ciśnienie utrzymuje się na dotychczasowym poziomie 1022 hektopaskali. Biometr jest już korzystny.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda FM.

0: Tu Radio Norda FM i Purple Disco Machine za nami. I właśnie w takich rytmach zaczynamy wtorkowe popołudnie, czyli program Nordo na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry, a dzisiaj wyjątkowa okazja, bo mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy o tym, że obchodzimy Dzień Ojca. Zatem wszystkim tatom życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i jak najmniej odpowiedzi na pytania typu tato daleko jeszcze, albo tato a czemu, zadawane 15 razy z rzędu. Bo przecież tato to człowiek od zadań specjalnych. Naprawi pilot stuknięciem w obudowę, znajdzie zgubione klucze, których nikt nie widział, no i potrafi ocenić długość trasy słynnym. Jeszcze 5 minut, nawet jeśli do celu zostało pół godziny. Słuchajcie, dzisiaj mamy świetną okazję, żeby zadzwonić do taty, odwiedzić go albo po prostu powiedzieć mu coś miłego, ale życzenia możecie przekazać za pośrednictwem Radia Norda FM. Szczegóły za chwilę, do 18 zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama. Norda na fali.

0: wakacyjnej letniej piosenki. Dzisiaj dla każdego taty. Pamiętacie, że mamy Dzień Ojca, prawda? Na Facebooku Radio Nordo FM czeka na Was post, pod którym możecie zostawić życzenia dla swojego taty. Może być krótko, może być od serca, może być z humorem, ale wiecie, najważniejsze, żeby było dla taty. Złóżcie tacie życzenia w komentarzu. Do 18 postaramy się wszystkie te życzenia na antenie przeczytać. No i koniecznie to zróbcie, bo to jest świetna okazja, żeby powiedzieć dziękuję, wszystkiego najlepszego, albo po prostu przypomnieć tacie, że jest najlepszy na świecie, prawda? No to czekam na Wasze komentarze, sprawdzimy, jakie życzenia płyną dzisiaj do wszystkich ojców w naszym regionie, ale też niech każdy tato uważa na siebie na drodze, oczy szeroko otwarte. I słuchajcie Radio Norda FM, za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dzień dobry. Patrycja Drewa. Zapraszam na informacje z dróg. Czy wiecie, że do rozpoczęcia wakacji zostało już tylko kilka dni, a to będzie oznaczało również, że na tych drogach w miastach będzie mniejszy ruch, ale nad samym morzem już na pewno będziemy mogli się spodziewać większych korków. Tymczasem sprawdzamy, co jeszcze teraz, kiedy rok szkolny trwa. Obwodnica Trójmiasta dzisiaj dużo lepiej ta sytuacja wygląda tutaj. Nieco przytyka się wyjazd z obwodnicy na ulicę Morską w Chyloni. Oprócz tego korkuje się właśnie ulica Morska od centrum w kierunku Rumi. Korek mamy również na estakadzie Kwiatkowskiego. W samej Rumi na wysokości Janowa na ulicy Sobieskiego spory zator w kierunku Redy. Oprócz tego również na ulicy Dąbrowskiego mamy dość spore korki i to w obu kierunkach. W Redzie natomiast przed zjazdem na ulicę Płucką w kierunku Wejherowa tworzył się zator. No dość spory ruch jest także na ulicy Płuckiej. W centrum miasta tłoczno korkuje się również Gościcino od Bolszewa w kierunku Lęborka. Trasa kaszubska jest przejezdna i to jest, myślę, dobra informacja, jeżeli chodzi o Lęborg, ulica Zwycięstwa zakorkowana, Aleja Niepodległości. Również mamy spory zator. Dalej do Słupska pojedziemy bez większych utrudnień. W samym Słupsku korki, między innymi na ulicy Bałtyckiej, ale przytyka się również ulica Kaszubska między innymi, no i w centrum miasta spory zator, korki również na wysokości Kobylnicy.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Można powiedzieć tak, ciepło, cieplej, najcieplej, no i tak zbliżamy się do weekendu. Jutro nieco cieplej niż dzisiaj, bo jutro aż do 27 stopni Celsjusza. No nad morzem troszkę chłodniej, w Dębkach 19, Władysławowo 20, Hel 20, Wejherowo, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, tutaj około 23-25 stopni, ale im bliżej do weekendu, tym będzie cieplej, a sam weekend podobno w niedzielę ponad 35 stopni. Wow.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: Lady Gaga, wcześniej Backstreet Boys. Melduje się program Nordo na fali, do 18 jesteśmy razem. Jak zwykle w tym programie zaglądamy na obrotową kamerę za pośrednictwem portalu nadmorskie24.pl. Dzisiaj jesteśmy w Dębkach i proszę Państwa, no wychodzi na to, że lato melduje się w pełnej gotowości. Na plaży widać już całkiem sporo parawanów, są plażowicze, spacerowicze i przede wszystkim piękna pogoda. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że nad Bałtykiem panuje prawdziwie wakacyjny klimat. Można powiedzieć, że tłumów jeszcze nie ma, bo sezon się dopiero rozkręca, ale jeśli ktoś zastanawia się jeszcze, czy warto dzisiaj wyskoczyć nad morze, to ten obraz z Dębek podpowiada nam jedno. Ręcznik, okulary przeciwsłoneczne i kierunek plaża. No to kto tam dzisiaj, to pozdrawiamy wszystkich wypoczywających w Dębkach. Wygląda na to, że nad Bałtykiem mamy dzisiaj pogodę, której mogą pozazdrościć niektóre zagraniczne kurorty. Zresztą sprawdźcie sami nadmorski24.pl i zakładka Nasze kamery, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika

0: czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największe przeboje artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwory Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.

0: Słuchamy Radia Nord FM we wtorek. Za nami dwie polskie piosenki z pozdrowieniami dla każdego taty. Mamy Dzień Ojca, pamiętajcie o tym. Zbliżamy się do godziny 16 i jeśli korzystacie z komunikacji miejskiej, przed nami wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy i będziemy o tym mówić. I to oznacza, że część autobusów będzie kursować inaczej niż dotychczas. Do tego od przyszłego tygodnia linię numer 6 czeka mała podróż po nowej trasie i pojawią się nowe przystanki. Zatem krótko mówiąc, zanim autobus przyjedzie na przystanek, dobrze wiedzieć, na który przystanek ma przyjechać. O tych wszystkich zmianach wejherowskiej komunikacji powiemy już za chwilę w serwisie regionalnym Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
2: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
4: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
2: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
5: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
2: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
7: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM, od najbliższej soboty wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu wejherowskiej komunikacji. Autobusy linii nr 1, 4,

0: 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej na przystanki podjeżdżać będzie jedynka, co 30 minut w godzinach szczytu oraz 140 minut w ciągu dnia. To nie jedyne zmiany. Od najbliższego poniedziałku, 29 czerwca, nową trasą zacznie jeździć szóstka, która skierowana zostanie w rejon ulic Starumuńskiej i Obrońców Wybrzeża w Wejherowie. Jak informuje wejherowskie MZK, autobusy linii numer 6 zatrzymywać będą się na nowych przystankach. Starumuńska w kierunku szpitala, w zatoce przy ulicy Starumuńskiej na wysokości budynku dawnego młyna, Starumuńska 02 w kierunku osiedla Fenikowskiego, w zatoce przy ulicy Starumuńskiej na wysokości hipermarketu oraz na przystanku Obrońców Wybrzeża na żądanie w kierunku szpitala przy ulicy Obrońców Wybrzeża za nowo wybudowanym rondem. Mapkę przebiegu nowej trasy szóstki możecie znaleźć na naszym portalu nadmorski24.pl. W Redkowicach odbył się powiatowy przegląd piosenki kaszubskiej. W przeglądzie wzięło udział 72 młodych wykonawców z powiatu lęborskiego oraz goście z sąsiednich rejonów. Celem wydarzenia była promocja kaszubskiej kultury, regionalnych tradycji oraz integracja dzieci i młodzieży. Uroczystość rozpoczęli uczniowie szkoły podstawowej w Redkowicach, którzy zaprezentowali tradycyjne tańce kaszubskie. Towarzyszyła im kapela zespołu pieśni tańca Ziemia Lęborska. Na scenie wystąpili uczniowie z kilku szkół podstawowych, m.in. z Łebienia, Garczegorza, Szenudrzy, Nowej Wsi Lęborskiej, Leśnic, Siemiarowic, Łebini i Redkowic. Gościnnie poza konkursem zaprezentowali się także uczniowie ze szkół w Rokitach i Gowidlinie. Jury podkreślało wysoki poziom występów oraz duże zaangażowanie nauczycieli i opiekunów. Tytuł najlepszej solistki otrzymała Hanna Garbaczewska ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Nagroda specjalna jury trafiła do Stanisława Tantka ze szkoły podstawowej w Łebieni, a za najlepszy zespół uznano szkołę podstawową w Redkowicach. Nagrody publiczności z kolei zdobyła Sara Lejk ze szkoły podstawowej w Gowidlinie. KRUS w Słupsku zaprasza dzieci rolników do udziału w 8. losowaniu hulajnóg. Warunkiem jest ukończenie bezpłatnego kursu internetowego Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2012-2020, których rodzic lub opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS. Kurs pokazuje, jak bezpiecznie zachowywać się w ogrodnictwie, w pobliżu zwierząt, maszyn, narzędzi i na terenie obejścia. Po zaliczeniu testu uczestnik otrzyma imienny certyfikat. Aby wziąć udział w losowaniu, należy przesłać certyfikat wraz z formularzem zgłoszeniowym do właściwego oddziału regionalnego KRUS. Do wygrania są hulajnogi ufundowane przez KRUS oraz kaski ochronne. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 listopada. Podczas pierwszej edycji pikniku charytatywnego Łączy Nas Dobro udało się zebrać 181 063,64 zł. Wydarzenie odbyło się 13 czerwca i zgromadziło mieszkańców, lokalne firmy, partnerów, sponsorów, wystawców, artystów oraz wolontariuszy. Organizatorzy podkreślają, że na końcowy wynik złożyły się zarówno większe darowizny, jak i wiele dobrych gestów, wpłaty do puszek, udział w licytacjach oraz zaangażowanie osób pomagających w przygotowaniu pikniku. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie dwóch lokalnych hospicjów. Hospicjum domowego pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Wejherowie oraz puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. Środki mają zostać przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia, które pomogą w codziennej opiece nad pacjentami. Organizatorzy nie kryją wdzięczności i podkreślają, że sukces pierwszej edycji to efekt współpracy setek osób, firm i instytucji. Jak zaznaczają, piknik pokazał, że lokalna społeczność potrafi połączyć swoje siły w ważnej sprawie i zamienić dobro w realną pomoc. Zapowiedziano już kolejną edycję wydarzenia. Piknik charytatywny Łączy Nas Dobro ma ponownie odbyć się 12 czerwca 2027 roku.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem

0: cały czas słonecznie, gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane, ale taka pogoda utrzyma się do końca dnia, gdy ciemno zacznie się robić o 9:30 wieczorem. W tej chwili na termometrach od 20 stopni na północy do 25 stopni na południowym zachodzie. W pasie nadmorskim około 18 stopni. W nocy podobnie, bez opadów, możliwa miejscami mgła. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni w Luzinie, po 10 w Wejherowie, 11 w Gdyni, najcieplej będzie w pasie nadmorskim, do 14 kresek powyżej zera.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły

0: kuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to już prawie kwadrans po godzinie 16. Tu Radio Norda, tu Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Dzień dobry. Mamy 23 dzień czerwca. Niezmiennie to jest przede wszystkim Dzień Ojca, czyli jeszcze raz wszystkim tatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, uśmiechu i dobrej muzyki na dzisiejszy wieczór. Oprócz tego z kwiatami idziemy dzisiaj do Wandy i Zenona. Dla nich też znajdzie się dobra muzyka. A wśród nietypowych świąt mamy m.in. dzisiaj Dzień Wędkarza, czyli święto ludzi o anielskiej cierpliwości, którzy potrafią siedzieć kilka godzin nad wodą i nadal mówić, że najważniejsze jest relaks. Ale mamy też dzisiaj Dzień Olimpijski, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy uprawiają sport. A jeśli ktoś dzisiaj wbiegł na drugie piętro bez zadyszki, to też można uznać za mały sukces olimpijski. Tu program Nordo na fali, do 18 jesteśmy razem. Jaka jest najbardziej pamiętna rada, jaką usłyszeliście od swojego taty? Napiszcie coś na radiowym czacie, ale przede wszystkim możecie zostawić w komentarzu życzenia dla swojego taty, a później my to powiemy na antenie. Zróbcie, tacie, taką właśnie małą, fajną niespodziankę. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu, bez fug, bez kucia, bez kompromisu.

0: czasów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.

0: wszystko.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 20. Dregy. Skórę przehandlować.
3: Skórę przehandlować.

0: Skórą przeeindlować.
1: Skórą przeeindlować.
0: Zbankrutować.
1: Zbankrutować.
0: Ryśk ze skórą przeeindlował, bo za wiele chcył za towar.
1: Rysio zbankrutował, bo zbyt drogi miał towar.
0: Ryśk ze skórą przeeindlował, bo za wiele chcył za towar.
1: Skórą przeeindlować.
0: Zbankrutować.
1: Skórą przeeindlować.
2: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. A ja lubię cię jak...

Lubię Cię jak lato i modelki w Radiu Nord FM. Kierowcy, uwaga, bo mamy dla Was wiadomość, na którą wielu czekało od lat. Przygotujcie klaksony, odpalcie kierunkowskazy i wszelakie światełka, bo już w najbliższy piątek razem z początkiem wakacji nastąpi wielki finał jednej z najważniejszych drogowych inwestycji na Pomorzu. To się wydarzy, proszę Państwa. Otwarta zostanie brakująca część trasy kaszubskiej, czyli ponad 22 km drogi ekspresowej S6. Brawa! Dokładnie tak, wielkie brawa, bo to oznacza, że po latach budowy kierowcy będą mogli przejechać ekspresówką praktycznie od Trójmiasta aż w kierunku Szczecina bez konieczności wracania na starą krajową szóstkę. Na pewno dla wielu kierowców będzie to najpiękniejszy wakacyjny prezent. A za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a później zagadka dnia. Zapraszam. Norda na fali.

0: Bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: I to już 16.30, Radio Nord FM we wtorek i zapraszam na ostatni raport drogowy. Od najbliższej soboty pasażerów czekają zmiany w kursowaniu wejherowskiej komunikacji miejskiej. I tak w dni powszednie autobusy linii numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej kursować będzie jedynka co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w godzinach dnia. I to nie są jedyne zmiany na okres wakacji, bo jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nie będzie obsługiwana pętla Orle-Szkoła, a na linii 5 nie będzie wykonywany wariant trasy przez Bolszewo-Paradyż. Ponadto autobusy linii 7 nie będą wykonywały podjazdów do przystanku Gościcino-Szkoła, z kolei 8 nie będzie dojeżdżać do Ciechocina w godzinach od 8.30 do 16 we wszystkie dni tygodnia. Ponadto na linii 11 zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Karnowskiego, a więcej szczegółów można też znaleźć na portalu nadmorski24.pl. A teraz prezent dla kierowców, bo na ten moment czeka z niecierpliwością wielu z Was. To już pewne. W najbliższy piątek, 26 czerwca, wraz z początkiem wakacji, otwarty dla ruchu zostanie ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6. A wraz z otwarciem brakującego odcinka trasy kaszubskiej nie będzie już istnieć popularna Krajowa Szóstka. I jak dodaje Mateusz Brożyna z Pomorskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotychczasową drogą krajową numer 6 będzie teraz administrować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Przypomnijmy, że od lipca zeszłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Słupska. Dodajmy, że budowa drogi ekspresowej S6 trwała 3 lata i kosztowała w sumie około 3 miliardy złotych.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: Długo czekałem na tą chwilę, żeby to powiedzieć. W końcu mamy plażową pogodę. W regionie sporo słońca i do tego małe zachmurzenie, zatem padać nie powinno. I temperatury na poziomie 22 stopni. Takie temperatury na termometrach można zobaczyć dzisiaj w Gdyni, w Wejherowie, w Słupsku, w Lęborku, w Redzie, w Rumi. Wieczorem raczej bezchmurne niebo. I z tego, co widzę na mapie pogody, jutro nawet trochę cieplej, bo nawet 26 stopni, gdzieniegdzie pokażą termometry.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem!

0: Kiedy w Radiu Nord FM pojawia się Coco Jumbo, to musi oznaczać tylko jedno. Lato, wakacje, plaża i wakacyjna dyskoteka, prawda? Przynajmniej ja mam skojarzenia z tym wielkim przebojem. A propos skojarzeń, proszę Państwa, to kto gra dzisiaj z nami w zagadkę dnia? Dajcie znać. Na Facebooku Radio Nord FM czekają już trzy słowa. Słońce, żar i Bałtyk. Dokładnie tak, słońce, żar i Bałtyk. Trzeba kojarzyć, trzeba połączyć słowa i spróbować rozpracować hasło. I coś podejrzewam, że dzisiaj nie tylko gorąco będzie za oknem, ale też w komentarzach, bo do wygrania jest bardzo fajna płyta CD Zozy i Przyjaciele z piosenkami dla dzieci. I przypomnę, że liczy się pierwsza, precyzyjna i prawidłowa odpowiedź, którą poznamy przed godziną 18 w finale zagadki dnia. Słońce, żar i Bałtyk, jeśli mamy jakieś pomysły, piszemy hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Kombinujcie, powodzenia, a za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
6: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
7: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl.

0: styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Jakub Szumilas, zapraszam. W Domu Kultury w Ustce odbędą się rodzinne warsztaty muzyczno-kreatywne pod hasłem W rytmie indiańskiej wioski. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 27 czerwca o godzinie 11. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Familijna Sobota z Kulturą. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi na muzyczną przygodę inspirowaną dźwiękami natury, rytmem bębnów i kolorowym światem indiańskiej wioski. Uczestnicy wezmą udział w zabawach rytmicznych, zatańczą taniec wiatru z chustami, poznają zwierzęta zamieszkujące prerie i wykonają własne instrumenty – kij deszczowy oraz bęben. Na zakończenie warsztatu zaplanowano wspólny deszczowy koncert, czyli orkiestrę natury stworzoną przez uczestników. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do młodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapisy prowadzi sekretariat Domu Kultury w Ustce przy ulicy Czerwonych Kosynierów 19. W Słupsku będzie można zobaczyć wystawę malarstwa marynistycznego. Ekspozycję przygotowano w galerii Ote Rondo imienia Jadwigi Giras-Zimy przy ulicy Niedziałkowskiego 5A. Wernisaż odbędzie się 3 lipca o godzinie 17. Wystawa będzie czynna do 29 lipca. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace artystów związanych z Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. To autorski wybór obrazów poświęconych morzu, które od wieków inspiruje twórców jako symbol potęgi natury, spokoju, tajemnicy, ale też zmagań człowieka z żywiołem. Wśród prezentowanych autorów znaleźli się m.in. Piotr Barszczowski, Piotr Borowik, Virginia Buraczewska, Tadeusz Drozdowski, Paweł Kędzierski, Elżbieta Kulka, Adam Maruszczyk, Ryszard Pecer, Artur Wawrzkiewicz oraz Grażyna Wąsowicz. Organizatorem wydarzenia jest Słupski Ośrodek Kultury.

0: I na leżaczek, i do kawy, i na materac. Tak śpiewała Bledka. Przy takich piosenkach można trochę się zrelaksować. Tu Radio Norda. No i zaczyna się prawdziwy plażowy festiwal skojarzeń. Czytam wasze komentarze w sprawie zagadki dnia i mamy m.in. plażową pogodę, upał nad morzem, kąpiel w morzu, opalanie się nad morzem, wypoczynek nad morzem i oczywiście klasyczny plażing. I nie wiem, czy słyszeliście, no bo nadciąga fala upałów. Sporo mówimy dzisiaj o tym w serwisach informacyjnych Radio Norda FM. Dlatego kierunek jest bardzo dobry, to co piszecie, bo faktycznie kręcimy się wokół słońca, żaru i Bałtyku, ale szukamy konkretnego hasła składającego się z dwóch wyrazów. I dzisiaj cały czas temperatura rośnie. A jeśli ktoś był czujny, to właśnie w tym wejściu zdradziłem hasło. Tak jest, to się wydarzyło. Tak czasami bywa. No to kto to wyłapał? Bardzo jestem ciekawy, kto pierwszy, ten lepszy. I jeszcze podaję szybko wskazówkę numer 2. Upały. A po 17 ostatnia wskazówka. A za chwilę u nas serwis informacyjny Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku ma peciaki.

0: Na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapyciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapyciaki.pl.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.
3: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 zł. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego i jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
6: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
3: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
7: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
8: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
3: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
9: Wiadomości z Pomorza i Kaszub, Janusz Ludwiczak. W Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie dobiegła końca jedna z największych inwestycji w historii placówki. Trwa finalny etap prac przy nowym budynku, który powstaje z myślą o kształceniu przyszłych techników systemów i urządzeń energii odnawialnej. Obiekt ma być nowoczesną przestrzenią edukacyjną, dostosowaną do nauki zawodów związanych z transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W połowie lipca do szkoły ma trafić specjalistyczne wyposażenie pracowni. Dzięki niemu uczniowie będą mogli uczyć się na sprzęcie podobnym do tego, z którym spotkają się później w pracy zawodowej. Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani m.in. do projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych, obsługi pomp ciepła, systemów magazynowania energii oraz inteligentnego zarządzania energią w budynkach. Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W Dolnym Mierzu w gminie Szemud dachował samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 na ulicy Wejherowskiej. Jak ustalili policjanci, 54-letni kierowca Renault

0: jechał w kierunku Karczemek. Na łuku drogi miał nie dostosować prędkości do warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu, a tym samym pojazd dachował. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym Truchowi OSP Bojano. Kierowca po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego został przewieziony do szpitala. Samochód został całkowicie uszkodzony. Policjanci ukarali kierującego mandatem w wysokości 2000 zł i 10 punktami karnymi. Zatrzymano też dowód rejestracyjny pojazdu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. W Lęborku podsumowano sportowy rok szkolny 2025-2026. Podczas 26. Powiatowej Gali Sportu Szkolnego wyróżniono najlepszych uczniów, trenerów i szkoły z powiatu lęborskiego. Nagrody wręczono w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Uhonorowano uczestników Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady oraz Olimpiad Specjalnych. Wyróżnienia trafiły do uczniów, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w biegach przełajowych, lekkiej atletyce, siatkówce, koszykówce, tenisie stołowym, pływaniu i tenisie ziemnym. W klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku. Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęły ex aequo Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. W rywalizacji chłopców najlepszy był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Podczas gali podziękowano także nauczycielom, trenerom, organizatorom i wolontariuszom za zaangażowanie w rozwój sportu szkolnego w powiecie lęborskim. Pożar w fabryce w Harnowie pod Ustką będzie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Słupsku. Śledczy mają ustalić dokładne okoliczności zdarzenia, jego przyczyny oraz sprawdzić, jaki wpływ pożar miał na środowisko naturalne. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku, oględziny miejsca zdarzenia rozpoczną się dopiero po całkowitym zakończeniu akcji gaśniczej i potwierdzeniu, że teren zakładu jest bezpieczny dla prowadzących czynności. Według wstępnych szacunków może to nastąpić najwcześniej w środę. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania niebezpiecznego zdarzenia w postaci pożaru zagrażającemu mieniu w wielkich rozmiarach. Za taki czyn kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że do pożaru doszło w niedzielę na terenie fabryki produkującej aerozole w Harnowie. Akcja ratowniczo-gaśnicza należała do jednej z największych prowadzonych w regionie w ostatnich latach.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: Tak, słoneczna pogoda utrzyma się do końca dnia, gdy słońce zajdzie o 21:28. W nocy podobnie, bez opadów. Możliwa miejscami mgła, szczególnie o poranku. Temperatura minimalna w nocy 9 w Gniewinie, 10 w Słupsku i Lęborku, 11 w Gdyni. Najcieplej będzie nad samym morzem do 14 stopni. Jutro podobnie jak dziś, dużo słońca na niebie i będzie też cieplej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 22 stopni do nawet 27 na zachodzie naszego regionu. Ciśnienie utrzymuje się na dotychczasowym poziomie 1022 hektopaskali. Biometr jest już korzystny.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda FM.

Oj, bardzo imprezowo się zrobiło na naszej antenie i miło za sprawą ekipy, która wróci na pewno w programie Norda Party po godzinie 18, bo tam też tak fajnie gramy. Zostańcie z nami, miło też zrobiło się na naszym facebookowym profilu, bo

0: Pojawiły się życzenia z okazji Dnia Ojca i sprawdźmy, co napisała pani Joanna Budzisz, pisząc krótko, ale bardzo serdecznie: wszystkiego najlepszego dla tatusiów. No i właśnie, proszę państwa, o to chodzi w tym dniu. Czasem kilka prostych słów znaczy więcej niż najdłuższe przemówienie. Jeszcze do 18 program Nordo na fali, Robert Jastrzębski, albo na radiowym czacie, albo pod postem. W tej godzinie macie możliwość napisania życzeń dla swojego taty, bo jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń tacie, no to dzisiaj jest ten idealny moment i mam nadzieję, że o tym pamiętacie. A wszystkich ojców, tatusiów słuchających teraz Radia Norda pozdrawiamy bardzo serdecznie. W tej godzinie na pewno finał w naszej zabawie skojarzeniowej, to przed 18, wcześniej wiadomości sportowe i zajrzymy też do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.

0: sobie pograć takie wakacyjne hity i my jesteśmy od tego najlepsi. Radio Nord FM, tak będziemy grali przez całe wakacje, zatem bądźcie razem z nami. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Arka Gdynia właśnie zatrzymała u siebie jednego ze swoich obrońców na dłużej. Nowy kontrakt podpisał Serafin Szota, który zostaje w Gdyni co najmniej do końca sezonu 2026-2027. Klub zapewnił sobie także możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok. Takie tematy przygotował dla Was m.in. Tomasz Smuga w Wiadomościach Sportowych. To za chwilę w programie Norda na Fali, a później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na Fali.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl.

0: Wicherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie.

0: akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Pierwsze zmiany kadrowe po zakończeniu sezonu w Pogoni Lęborg. Klub poinformował o rozstaniu z trzema zawodnikami oraz sobie, Sławem Przybylskim, który przez ostatnie dwa lata był związany z zespołem. Z Pogoni odchodzą Mikołaj Bodył, Eusebiusz Belka i Nikodem Czarnecki. Po ostatnim meczu sezonu odbyło się ich oficjalne pożegnanie. Zawodnikom podziękowali trenerzy, działacze oraz koledzy z drużyny. Czarnecki i Bodył reprezentowali Pogoń przez dwa ostatnie sezony. W minionych rozgrywkach Nikodem Czarnecki zagrał w 30 spotkaniach ligowych, a Mikołaj Bodył trzykrotnie wystąpił w bramce lęborskiego zespołu. Eusebiusz Belka dołączył do Pogoni przed rundą wiosenną. Napastnik szybko zapisał się w pamięci kibiców, m.in. dzięki występowi w meczu pucharowym z Pomorzem Potęgowo, w którym zdobył 3 gole. Klub pożegnał także sobie Sławomira Przybylskiego. Przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję koordynatora szkolenia oraz asystenta pierwszej drużyny. Jak podkreślają władze Pogoni, miał swój udział w reorganizacji systemu szkolenia, wdrożeniu aplikacji SportBM do zarządzania drużynami młodzieżowymi, zdobyciu przez klub zielonego certyfikatu PZPN oraz stworzeniu zespołu rezerw, w którym młodzi zawodnicy mogą rozpocząć grę na poziomie seniorskim. Pozostajemy na zielonej murawie. Arka Gdynia przedłużyła kontrakt z Serafinem Szotą. Obrońca podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do końca sezonu 2026-2027. Klub zabezpieczył sobie również możliwość przedłużenia współpracy o kolejny rok. 26-letni zawodnik dołączył do żółto-niebieskich w styczniu tego roku, przed rundą wiosenną poprzedniego sezonu. Od tego czasu rozegrał 10 spotkań na boiskach Ekstraklasy i przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Szota zameldował się już także na przedsezonowym zgrupowaniu Arki w Opalenicy. Piłkarską karierę rozpoczynał w Starcie Namysłów, a następnie rozwijał się w Akademii Lecha Poznań. Później trafił do zespołu juniorów Zagłębia Lubin, gdzie stawiał kolejne kroki na drodze do seniorskiej piłki. Swój pierwszy oficjalny mecz w dorosłym futbolu rozegrał w barwach rezerw Zagłębia w spotkaniu Pucharu Polski przeciwko Gryfowi Wejherowo. W trakcie kariery reprezentował także Odrę Opole, Wisłę Kraków, Stomil Olsztyn, Widzew Łódź oraz Śląsk Wrocław. Teraz swoją przyszłość na kolejne sezony związał z Arką Gdynia. Z piłki nożnej przechodzimy do pływania. Miłośnicy tej dyscypliny mogą już planować wakacyjne starty. Ruszyły zapisy na wyścig pływacki do Mola imienia Jacka Starościaka w Sopocie. W 2026 roku zawody odbędą się w 3 terminach. Pierwsza edycja zaplanowana jest na 25 lipca, kolejne odbędą się 8 i 22 sierpnia. Start tradycyjnie przy Sopockim Molu, a uczestnicy będą mieli do pokonania 1200 metrów wokół Maryny i Molo. W zawodach mogą wystartować zarówno amatorzy, jak i doświadczeni pływacy. Organizator, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, przygotował limit 300 uczestników na każdą edycję. Opłata startowa wynosi 40 zł, posiadacze karty sopockiej zapłacą 30 zł, a osoby powyżej 65 roku życia wystartują bezpłatnie. Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Wprowadzona zostanie także klasyfikacja generalna. Aby się w niej znaleźć, trzeba wystartować w co najmniej 2 wyścigach.
3: Dzisiejsza noc zapowiada się nie najgorzej, jeżeli chodzi o możliwość oglądania gwiazd, szczególnie nad morzem, gdzie będzie najcieplej. Spodziewamy się w pasie nadmorskim 14-15 stopni Celsjusza, w Gdyni nieco chłodniej, bo 12, w Wejherowie, Luzinie, Lęborku 10-11 stopni, no i 12 stopni w Słupsku. Chmur będzie mało, to też warunki do tego, żeby podziwiać nocne niebo, będą dosyć dobre, no a temperatury nie będą wybitnie chłodne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To jest Radio Nordo FM i do 18 jeszcze program Nordo na fali. Powoli nasze wtorkowe spotkanie zmierza ku końcowi, za chwilę finał w naszej zabawie skojarzeniowej, ale jeszcze jak zwykle sprawdzam dla Was, co można dzisiaj zobaczyć w kinie, oczywiście w naszych kinach regionalnych i zaczynamy w Wejherowie. Filharmonia Kaszubska i sala Apollo, godzina 18.30, tutaj Robin Hood, koniec legendy, a na sali Casino, godzina 19.30, Dzień Objawienia. Przenosimy się do Słupska i Kino Race o godzinie 18.00 również w repertuarze ma Robin Hooda, koniec legendy, a o godzinie 20.15 Ojczyzna. I jak zwykle na koniec kino w Gdyni o 18.30 dzisiaj premierowo proponuję Toy Story 5. Jeśli chodzi o premiery w Gdyni, mamy również Backrooms bez wyjścia. To można obejrzeć dzisiaj o 19.00 i o 21.30. Ojczyzna premierowo o 18.45 i o 20.50. Na dużym ekranie w Gdyni również premierowo dzisiaj Robin Hood, koniec legendy, to o 19.30. Oprócz tego Dzień Objawienia w IMAX-ie o 18.00 i o 21.10.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
0: Reklama.

0: Norbi, kobiety są gorące. To jest piosenka, która oznacza, że zbliżamy się do wakacji i tak będziemy wakacyjnie grać nie tylko w Nordzie na fali, ale też w programie Norda Party. Zapowiada się bardzo fajny czas wakacyjny, a u nas mamy gorący finał w zagadce dnia, bo dzisiejsza zabawa idealnie wstrzeliła się w początek wakacji. Było słońce, był żar, był Bałtyk i zrobiło się naprawdę letnio. A szukaliśmy, proszę Państwa, hasła fala upałów. Tak jest, fala upałów ponoć w najbliższych dniach w niektórych miejscach w naszym kraju ma być ponad 30 stopni, to grubo ponad 30 stopni, ale jak na start wakacji taka pogoda chyba i pasuje idealnie dla tych, którzy wybierają się na urlop, prawda? Oby tylko pogoda nie przesadziła, bo Bałtyk Bałtykiem, ale lodówka z napojami też ma swoje granice, prawda? Czas ogłosić zwycięzcę, bo jako pierwsza z precyzyjną i prawidłową odpowiedzią zameldowała się dzisiaj pani Wiktoria Cinkę. No i mamy to. Pani Wiktoria wygrywa płytę CD Zozi i Przyjaciele z piosenkami dla dzieci. Płyta będzie oczywiście do odbioru w naszej redakcji Radia Nord FM w Wejherowie. Zapraszamy. Gratulacje dla Wiktorii. No i słyszymy się jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, dziękuję, miłego wieczoru. I zobaczymy, jak to będzie z tą falą upałów. Za chwilę Norda Party. Cześć.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Oh.

0: dalej.
1: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich.

0: Spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.
2: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
3: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
2: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
6: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
2: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
2: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
8: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Rodzinna firma z gminy Wejherowo została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Agrolinia 2025. Gala odbyła się 19 czerwca. Konkurs od ponad 30 lat promuje najlepszych rolników oraz przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno-spożywczym. W tegorocznej edycji nagrodzono przedstawicieli gospodarstw i firm z całej Polski. W gronie wyróżnionych znalazło się także przedsiębiorstwo z Pomorza, działające w gminie Wejherowo od kilkudziesięciu lat. Rodzinne tradycje związane z produkcją żywności sięgają tam ponad pół wieku. Nagrody wręczali prezydent RP Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w gali był dla właścicieli dużym wyróżnieniem oraz okazją do spotkania przedstawicieli branży z całego kraju. Nagroda ma podkreślać znaczenie lokalnych, rodzinnych przedsiębiorstw w budowaniu marki polskiej żywności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu nadmorski24.pl. W Łebie odbyła się morska edycja Akademii Ratowniczej SARX 2026. Wydarzenie zorganizowano w sobotę, 20 czerwca, na terenie bazy brzegowej stacji ratowniczej SAR. To inicjatywa poświęcona bezpieczeństwu oraz ratownictwu morskiemu i lotniczemu, towarzysząca ogólnopolskim ćwiczeniom SARX. Na kilka godzin nabrzeże portu w Łebie zamieniło się w miejsce pokazów, warsztatów i prezentacji służb

0: mundurowych oraz ratowniczych. Uczestnicy mogli zobaczyć sprzęt ratowniczy, policyjny i wojskowy, a także obserwować ćwiczenia oraz manewry służb odpowiedzialnych za ratowanie życia ludzkiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. pomorscy policjanci, funkcjonariusze z Lęborka i Łeby oraz przedstawiciele innych formacji. Policyjne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było obejrzeć radiowozy i motocykle, dowiedzieć się więcej o pracy funkcjonariuszy oraz procesie rekrutacji do służby. Mundurowi prowadzili także działania profilaktyczne, rozdawali elementy odblaskowe i upominki związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz na drodze. W wydarzeniu uczestniczyła także burmistrz Łeby Agnieszka Derba, która podziękowała służbom za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Akademia Ratownicza Sarex była również okazją do tego, by dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz lepiej poznać specyfikę pracy ratowników oraz służb mundurowych. W Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku otwarto nową strefę zabaw i rekreacji. Inwestycja kosztowała ponad 1,5 miliona złotych i została zrealizowana w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zgłosił Marcin Pluta, a w głosowaniu poparło go 1460 mieszkańców. Nowa przestrzeń powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i osobach dorosłych. Na terenie strefy znalazły się urządzenia zabawowe, ścieżki z pni i kłód drzew, elementy siłowni zewnętrznej, ławki, stojki na rowery, hamaki oraz kosze na śmieci. Plac jest ogrodzony i monitorowany, a wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Wykorzystano głównie naturalne materiały, w tym drewno, a także piasek, trawę, kolorowe zrębki. Jak podkreślają organizatorzy, miejsce ma sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi i integracji mieszkańców. To nie koniec zmian w tej części parku. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje również kolejne działania związane z zagospodarowaniem terenu przy moście czołgowym oraz rozwój strefy sportowej. W Gdyni policjanci zatrzymali 28-latka podejrzewanego o włamanie do kwiatomatu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał wybić kamieniem szybę urządzenia i ukraść bukiety warte ponad 800 zł. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu na Ksywiu, którzy szybko namierzyli podejrzanego. 28-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany. Odmówił jednak badania alkomatem, dlatego pobrano do niego krew do dalszych badań. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ten był poszukiwany dwoma listami gończymi. Ma do odbycia kary więzienia za wcześniejsze kradzieże i rozboje. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie ma zostać przewieziony do zakładu karnego. Za kradzież z włamaniem grozi mu dodatkowo do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Cały czas słonecznie, gdzieniegdzie zachmurzenie umiarkowane, ale taka pogoda utrzyma się do końca dnia, gdy ciemno zacznie się robić o 9:30 wieczorem. W tej chwili na termometrach od 20 stopni na północy do 25 stopni na południowym zachodzie. W pasie nadmorskim około 18 stopni. W nocy podobnie, bez opadów, możliwa miejscami mgła. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni w Luzinie, po 10 w Wejherowie, 11 w Gdyni, najcieplej będzie w pasie nadmorskim, do 14 kresek powyżej zera.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii

0: Granice obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największy przebój artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwory Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Magdalena Zawadzka, żyrafa Klementyna. Żyrafa Klementyna mieszkała w zoo i cierpiała na okropny ból gardła. Trzymał tęgi mróz, padał coraz gęstszy śnieg i z każdym dniem biedna Klementyna czuła się coraz gorzej. Spróbuj utyć, poradził jej niedźwiedź polarny. Ja mam dużo sadła i w zimę jest mi ciepło. Klementyna zjadła więc bardzo dużo liści i gałązek, ale jakoś nie udawało się jej utyć.
2: Podskakuj zamiast chodzić, ciągły ruch zapewnia ciepło, stwierdził kangur.
1: I Klementyna usiłowała skakać, ale poplątały jej się wszystkie nogi.
2: Wykop sobie norkę i zwiń się w kłębek w środku, powiedział lis.
1: Żyrafa próbowała kopytami kopać zamarzniętą ziemię, ale to się w ogóle nie udawało.
3: To na nic,
1: zapłakała zrozpaczona, kiedy nagle zaryczał lew.
4: Wow, zasłoń czymś grzywę i szyję. Zobacz, jaką mam gęstą grzywę i wcale nie jestem chory.
1: Klementyna poprosiła więc małpy, które umiały robić na drutach, żeby zrobiły dla niej szalik i czapkę. Małpy chętnie się zgodziły, a że było ich dużo, więc już następnego dnia Klementyna chodziła w biało-czerwonym szaliku i czapce. Tak ubrana mogła bez przeszkód cieszyć się zimową pogodą i już więcej nie chorowała.
5: Norda FM. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe

0: Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek.
1: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
0: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
2: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
0: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
3: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Popularny wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
4: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. 61 samorządów tworzących obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowało do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o związku metropolitalnym dla województwa pomorskiego. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Żukowie przedstawiciele miast i gmin przekonywali, że nowe przepisy mogą znacząco usprawić funkcjonowanie regionu i poprawić jakość życia ponad 1,5 miliona mieszkańców. Samorządowcy podkreślają, że wiele problemów, takich jak transport publiczny, planowanie przestrzenne czy rozwój infrastruktury, wykracza dziś poza granice poszczególnych gmin. Ich zdaniem metropolia pozwoli skutecznie koordynować działania i wprowadzić rozwiązania, które ułatwią codzienne życie mieszkańców całego regionu. Według przedstawicieli samorządów ustawa przyniesie również wymierne korzyści finansowe. Do pomorskiej metropolii mogłoby trafić nawet 1,5 miliarda złotych rocznie, głównie na rozwój komunikacji publicznej i inwestycje infrastrukturalne. Ustawa została przyjęta przez Sejm 11 czerwca i obecnie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Potęgowie wybrano nowe władze Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ERP. Zjazd odbył się 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Wzięli w nim udział delegaci jednostek OSP, przedstawicieli zarządu, komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej. Ustępującym władzom udzielono absolutorium, a następnie przeprowadzono wybory na kadencję 2026-2031. Prezesem zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Potęgowie został druh Dawid Litwin. Funkcję wiceprezesów objęli druhowie Łukasz Oluszek i Bogdan Chwal, a komendantem gminnym został druh Krzysztof Ulaszek. Wybrano także skład komisji rewizyjnej, jej przewodniczącego

0: Przewodniczącym został druh Oskar Sożalski. Nowym władzom pogratulowano i życzono powodzenia w dalszej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Potęgowo. W sobotę, 4 lipca, stadion w Sycewicach zamieni się w miejsce sportowej rywalizacji i rodzinnej zabawy. Klub KKS Sparta Sycewice organizuje turniej dzikich drużyn dla dorosłych połączony z festynem rodzinnym. W programie wydarzenia znajdą się amatorskie rozgrywki piłkarskie, w których zmierzą się dorosłe zespoły. Turniejowi towarzyszyć będą atrakcje dla całych rodzin, w tym strefa dla dzieci z dmuchańcami, konkursy, zabawy oraz strefa gastronomiczna z grillem. Organizatorzy zapowiadają także prawę muzyczną i wieczorną zabawę. Do udziału zaproszeni są nie tylko zawodnicy, ale również mieszkańcy, kibice, którzy chcą spędzić letni udział w atmosferze sportu, integracji i dobrej zabawy. Na bulwarze Oksywskim w Gdyni odbyło się wydarzenie Pionierzy Zatoki, organizowane w ramach Święta Morza. W sobotni wieczór mieszkańcy, goście oraz rodziny związane z rybackimi tradycjami Oksywia spotkali się, by wspólnie przypomnieć historię dawnego życia nad Zatoką. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, a jego ważną częścią były rozmowy z rybakami i ich bliskimi. Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało wystawę pamiątek, sprzętu rybackiego i fotografii. W dawnych boksach przystani można było zobaczyć m.in. sieci, skrzynki, ubrania, rodzinne pamiątki oraz archiwalne zdjęcia. Uczestnicy wysłuchali także wspomnień dawnych mieszkańców Oksywia w interpretacji aktora Piotra Adamowa. Czytaniom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Antoniny Car. Opowieści o pracy na morzu, sąsiedzkiej solidarności i rodzinnych tradycjach przypominały, jak ważną częścią historii dzielnicy było rybołówstwo. Symbolicznym zakończeniem wieczoru było rozświetlenie kutrów oraz koncert nad wodą. Organizatorzy podkreślają, że działania związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa Oksywia będą kontynuowane. W kolejnych latach dawne kutry mają zostać odrestaurowane i wyeksponowane jako element nowej przestrzeni rekreacyjnej przy bulwarze.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Tak, słoneczna pogoda utrzyma się do końca dnia, gdy słońce zajdzie o 21.28. W nocy podobnie, bez opadów. Możliwa miejscami mgła, szczególnie o poranku. Temperatura minimalna w nocy, 9 w Gniewinie, 10 w Słupsku i Lęborku, 11 w Gdyni. Najcieplej będzie nad samym morzem, do 14 stopni. Jutro podobnie jak dziś, dużo słońca na niebie i będzie też cieplej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 22 stopni do nawet 27 na zachodzie naszego regionu. Ciśnienie utrzymuje się na dotychczasowym poziomie 1022 hektopaskali. Biometr jest już korzystny.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda, Norda.

0: dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama. Janusz Dziczak, Radio Nord FM. Ponad 600 bezcennych zabytków z Ukrainy można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Wystawa Kres Europy prezentuje wyjątkowe eksponaty od starożytnych artefaktów z Egiptu, Grecji i Rzymu po broń Rzeczpospolitej z XVIII wieku, dzieła malarskie. Moim Państwa gościem są gospodarze Zamku Książąt Pomorskich.
3: Dzień dobry, Gerard Radecki. Witam Państwa.
4: Anna Sujecka, kurator wystawy i kustosz działu historyczno-artystycznego.
2: Panie dyrektorze, jak udało się sprowadzić tą wyjątkową kolekcję do Słupska?
3: Udało się dzięki współpracy muzealników polskich i ukraińskich. Koordynatorem sztafety, jak tutaj mówimy w naszym muzeum wystawy po naszym kraju, jest Muzeum Narodowe w Lublinie. Jako partner taki, można powiedzieć, geograficznie najbliższy Muzeum Historycznemu Miasta Lwowa nawiązało współpracę właśnie z ukraińskim partnerem i od końca 2024 roku wystawa Kresy Europy, którą mamy przyjemność od dwóch dni pokazywać Państwu w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, peregrynuje po Polsce. Do tej pory była eksponowana właśnie w Muzeum Narodowym w Lublinie. Później kolejne stacje wiodły przez Wrocław, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. No a z kolei jesienią tego roku wiemy już dziś na pewno, że kolejna odsłona będzie miała miejsce w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
2: Panie dyrektorze, a dlaczego warto odwiedzić wystawę Kres Europy w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku?
3: Z kilku powodów. Przede wszystkim można zetknąć się u nas w muzeum na wystawie Kres Europy z najwyższej jakości dziełami sztuki malarskiej, dziełami sztuki medalierskiej, zobaczyć wspaniałe zabytki i kultury starożytnej, z Mezopotamii, ze starożytnego Egiptu, między innymi pokazujemy dwie mumie również, pokazujemy drogocenne antyczne monety, no a także wspaniałej roboty, podkreślam to, broni, uzbrojenie XVII-wieczne z terenu Turcji, używane przez Tatarów, używane przez Turków, używane również przez naszych towarzyszy pocztowych. No a oczywiście oczy cieszą też ordery z kolekcja znakomita hrabiego Gołuchowskiego z różnych stron świata. Z tego, co mówię, wynika, że wystawa jest wielowątkowa i rzeczywiście tak jest, także z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie na wystawie.

0: Wykresy Europy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
1: Do kiedy ta wystawa będzie dostępna?
0: Kończymy ekspozycję u nas po połowie października, ale jak już wspomniałem, później będzie można jeszcze tę wystawę zobaczyć w Warszawie, aczkolwiek my oczywiście zapraszamy do nas.
1: Które eksponaty mogą budzić największe zainteresowanie wśród zwiedzających?
2: Nam jest chyba trudno to określić, dlatego że wystawa była komponowana i obiekty były dobierane w taki sposób, żeby właściwie budziła zainteresowanie każdego. Sala, w której się w tej chwili znajdujemy, to jest sala, w której prezentowane są starożytne monety emitowane przez cesarzy rzymskich. I one na przykład wiem, że fascynują zawsze historyków, numizmatyków, chociaż są obiektami bardzo niepozornymi. One nie wyglądają w żaden sposób atrakcyjnie, bo to są niewielkie wielkości, często guziczka, małe przedmioty.
1: Ale na pewno mają bogatą historię.
2: One mają arcybogatą historię, więc zawsze narracja, zawsze temat, który za nimi stoi, jest tematem szalenie ciekawym, bo to jest temat właściwie dotyczący całego Imperium Rzymskiego. Natomiast, co jest też bardzo ciekawe, poza numizmatami prezentujemy też kolekcję orderów i odznaczeń, które są pięknymi obiektami, wręcz biżuteryjnymi i nie ukrywam, ja jako kobieta patrzę na nie bardzo zachłannym okiem, bo bardzo chciałabym takie elementy nosić jako biżuterię. One są bardzo kolorowe, wysadzane drogocennymi kamieniami, często towarzyszą im szarfy wykonane z jedwabiu. Także są to wyjątkowo piękne, wyjątkowo atrakcyjne elementy, które niestety często w polskim muzealnictwie są praktycznie pomijane. One są trzymane w gablotach, w szufladach, też ze względu na swój rozmiar, bo są one stosunkowo niepozorne. Ale co jest ciekawe, ta kolekcja hrabiego Gołuchowskiego, ona pokazuje przekrój właściwie przez całą Europę, również przez Azję i Afrykę, najwyższych rangą odznaczeń narodowych. Nie ukrywam, że akurat prywatnie też dla mnie szalenie ciekawa jest kolekcja starożytnych rzeczy związanych z kulturą trypolską, o której my właściwie bardzo rzadko w Polsce mówimy, a to jest kultura neolityczna, która jest równie stara jak kultura starożytnego Egiptu czy Mezopotamii. Obiekty, które prezentujemy na ekspozycji, mają kilka tysięcy lat, więc naprawdę budzi to respekt, chociaż znowu są to obiekty, można powiedzieć, niepozorne. Są obiekty z Egiptu, są obiekty z Mezopotamii, przykłady takich artefaktów, których do tej pory w całej historii Słupskiego Muzeum, nie tylko Słupskiego, ale i tego przedwojennego Heimatmuzeum, po prostu nie mieliśmy okazji pokazywać.
1: Co jeszcze możemy na tej wystawie zobaczyć?
2: No, na wystawie jest jeszcze broń, jest oręż i poza bronią polską mamy bardzo ciekawe i bardzo też piękne przykłady broni wschodniej, azjatyckiej. Jest środkowoazjatycka broń z Iranu, blisko wschodnia broń z Turcji, a nawet są przykłady elementów wyposażenia wojskowego z Japonii. Także tutaj naprawdę przekrój światowy. Wiemy od kolegów z Muzeum Lwowskiego, że kiedy przygotowywano, czy próbowano wyekspediować te elementy, zwracano uwagę na to, żeby były to elementy drobne, które w przypadku kradzieży, a na to Muzeum Lwowskie jest narażone, oczywiście chodzi tutaj o kradzież ze strony wojsk rosyjskich, żeby w przypadku kradzieży po prostu, znaczy w przypadku możliwości kradzieży czy wejścia wojsk rosyjskich do Lwowa, uniemożliwić kradzież drobnych, ale szalenie ważnych obiektów.
1: Jakie znaczenie dla Państwa muzeum ma udział w projekcie ochrony ukraińskiego dziedzictwa?
2: To jest pytanie, które właściwie nie dotyczy tylko i wyłącznie Muzeum Słupskiego, ale to jest pytanie, które ma bardzo szeroki kontekst, ponieważ ma kontekst ogólnopolski. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, rzeczywiście muzealnicy polscy stanęli na wysokości zadania i w bardzo wielu placówkach były organizowane działania, które miały na celu pomoc ukraińskim muzealnikom w zabezpieczeniu zbiorów. Ja tutaj bardzo mocno chcę podkreślić, że ta wystawa nie ma żadnego aspektu politycznego i też deklarowaliśmy to z panem dyrektorem podczas wernisażu. Jeżeli ktokolwiek będzie miał takie plany, bo domyślam się, że na pewno będą osoby, które będą chciały ten aspekt polityczny podnieść, no to my pozostaniemy głusi na te argumenty. Przede wszystkim dziedzictwo, które pokazujemy, jest dziedzictwem wspólnym i dobrem wspólnym, niezależnie czy...
1: Zwłaszcza, że mamy też polską historię na tej wystawie przecież.
2: Oczywiście, bo mamy historię polską, mamy historię kolekcji i rodów, które związane były z ziemiami wschodnimi, z tak zwanymi kresami Europy.

0: Europy. Mamy też obiekty, które nigdy nie były związane ani z Polską, ani z Ukrainą, bo to jest właśnie wspomniana kultura trypolska, albo Egipt, albo Mezopotamia, i my damy sobie głowę odciąć, że jednak ani Egipcjanie, ani mieszkańcy dawnej Persji nie mieli poglądów politycznych lub też propolskich, proukraińskich. Więc my mówimy o wspólnym dziedzictwie, o dziedzictwie europejskim, i muzea same w sobie nie mogą i nie powinny się angażować politycznie, natomiast muszą, to jest nasz obowiązek, powinny być zaangażowane społecznie, i ta ochrona dziedzictwa jest dla nas absolutnym priorytetem, niezależnie od tego, o jakiej szerokości geograficznej mówimy.
1: A jak wygląda współpraca z ukraińskimi instytucjami muzealnymi?
0: Ta współpraca jest, od razu wytłumaczę, bardzo trudna, natomiast trudność nie wynika z braku woli czy braku chęci samych pracowników muzeów, ale wynika z trudności, które są na poziomie rządowym i ministerialnym. Każdy wywóz takiego obiektu, każda relokacja obiektu muzealnego wiąże się z ogromną ilością dokumentów, które trzeba przygotować, ogromną ilością ubezpieczeń, które trzeba wykupić.
1: Myślałem się, że pewnie każdy eksponat musi być osobno zewidencjowany, zatwierdzony.
0: Tak, każdy eksponat ma osobną ewidencję, osobny numer, dokumentację fotograficzną. Te obiekty mogą być relokowane tylko i wyłącznie w całości, nie wolno ich rozdzielać. Tu też taka ciekawostka, którą podkreślał za każdym razem profesor Czmałek, dyrektor Muzeum Lwowskiego. Ze względu na trudności organizacyjne, tą wystawę, znaczy obiekty wchodzące w skład tej wystawy, zgodziło się ubezpieczyć Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które ma siedzibę w Londynie, więc nawet polskie towarzystwa nie ubezpieczały, znaczy część obiektów ubezpieczały polskie towarzystwa, natomiast sama ta wystawa jest ubezpieczona w Londynie, ponieważ tam okazało się, że jest to łatwiejsze i łatwiej przeskoczyć przez biurokrację czy wymagania rządowe.
1: Czy wojna w jakiś sposób zmieniła myślenie, szczególnie zwiedzających, ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego?
0: Trudno mi jest powiedzieć, jak zmieniła myślenie zwiedzających. Na pewno ono się zmienia. Trudno mi jest powiedzieć, w jaki sposób, bo ja jestem pracownikiem muzeum, więc na pewno moje myślenie nie jest neutralne i nie jest pozbawione tego kontekstu. Natomiast tego rodzaju wystawy są organizowane właśnie po to, żeby to myślenie zmieniać, żeby pokazywać, że dziedzictwo kulturowe nie należy do jednego kraju, nie należy do jednego narodu, tylko jest dziedzictwem wspólnym. Dziedzictwo, które jest na terenie jakiegoś kraju, tak na przykład polskie dziedzictwo, należy do Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę w jednej 40-milionowej należy do każdego obywatela, więc naszym wspólnym interesem jest dbanie o to wszystko, co jest zgromadzone w muzeach na całym świecie.
1: Miejmy nadzieję, że także nasi słuchacze zawitają do Zamku Książąt Pomorskich. W takim razie zapytam, na co warto zwrócić szczególną uwagę, takie najcenniejsze eksponaty, oglądając tą niezwykłą wystawę?
0: Na wystawie na pewno warto zwrócić uwagę na te artefakty starożytnicze. Tutaj w ogóle też przychodzi mi do głowy jeden z bardzo ciekawych artefaktów rzymskich. To jest rączka taka, która jest na plakatach i na banerach promujących naszą wystawę. Rączka, która pochodzi z wykopalisk na terenie Ukrainy, a sama jej proweniencja jest proweniencją rzymską. To był jakiś obiekt wotywny poświęcony Jowiszowi, i tutaj też uwagę zwrócili nasi koledzy z Ukrainy, którzy powiedzieli, że wszystkie inne edycje tej wystawy wybierały sobie różne obiekty spośród 605 artefaktów zgromadzonych. My akurat w Słupsku, otwierając wystawę w czerwcu, bo to też jest istotne, wybraliśmy właśnie tą rączkę. Natomiast historia rączki jest bardzo ciekawa i trochę jest trochę historią z zaświatów, ponieważ tą rączkę wydobył z ziemi młody archeolog, który pracował w muzeum we Lwowie, który z początkiem wojny poszedł na front. I dokładnie 2 czerwca 2023 roku zginął. I przez pracowników muzeum w Ukrainie ta nasza edycja wystawy, właśnie sygnowana czy reklamowana za pomocą tej rączki, jest swego rodzaju takim epitafium czy takim wspomnieniem tego młodego chłopaka.
1: Wystawa będzie czynna do połowy października. Czasu jest sporo na jej zobaczenie. Czy jakieś wydarzenia będą towarzyszyły tej wystawie? Czy coś specjalnie Państwo organizujecie, tak żeby jeszcze szczególnie zachęcić odwiedzających?
0: Przede wszystkim bardzo zależy nam na tym, żeby

0: promować wykłady i działania edukacyjne na tej wystawie. Oczywiście zobaczenie samej wystawy, jej estetyki, a uważam osobiście, że jest bardzo ładnie zaaranżowana i dobrze wyglądają te często takie przedziwne właśnie archeologiczne obiekty. Bardzo zależy nam na tym, żeby też podkreślić taki wątek merytoryczny, często naukowy, także mamy zaplanowane wykłady kuratorskie, oprowadzania kuratorskie, które są nieodpłatnymi spotkaniami, także już dzisiaj zapraszamy. My oczywiście będziemy wkrótce prezentować plan tych wykładów. Już myślę, dzisiaj mogę zaprosić na oprowadzania kuratorskie, które są otwartymi oprowadzaniami. One będą i w języku polskim, i w języku ukraińskim, także osoby, które władają językiem ukraińskim, które lepiej rozumieją w języku ukraińskim, już też dzisiaj zapraszamy na te cykle wykładów, które będą prowadzone w ich ojczystym języku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa.

0: ekipa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama. Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM. Dzisiaj ze mną Dominik Kalbarczyk, stand-uper z Lęborka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło to być. W Wejherowie tym razem, a nie w Lęborku się zobaczyć, więc super.
2: Okej, okay, no to pochodzisz z Lęborka. Powiedz proszę, jak ten twój stand-up kiełkował, jak to się stało, że zająłeś się stand-upem właśnie?
3: No pomysł na stand-up to jest pomysł, który mam od 13 roku życia. Jak zobaczyłem pierwsze programy w internecie, czy to Louis C.K., Bill Burr, znani amerykańscy komicy, tylko potem nie było okazji do występowania, bo w Lęborku w tym momencie jeszcze nie było sceny komediowej. Potem wyprowadziłem się do Gdyni i ta moja dziewczyna stwierdziła, że tyle mówisz o tym stand-upie, tyle mówisz o stand-upie, to może spróbujesz. I zobaczymy, czy wyjdzie. I wystąpiłem pierwszy raz w Gdyni, w klubie Desdemona i od tamtego czasu spektakularne pasmo sukcesów, bo pierwszy występ był dobry i tak to się zaczęło. Więc to jest początek.
2: No właśnie, no i pasmo sukcesów, powiedz mi, jak to wyglądało dalej, bo teraz mówisz, że z tym programem jeździsz właściwie po całej Polsce. Z kim też jeździsz? Może opowiedz o tych stand-uperach, których poznałeś, tych znanych.
3: To zaczęło się od tego, że w trójmiejskiej scenie Filip Puzer, świetny komik, wziął mnie na support. Support jest taka formuła, też może wyjaśnię, że komik ciut mniej znany występuje przed głównym komikiem, żeby rozgrzać publiczność, trochę wprowadzić w nastrój. I zjeździłem z Filipem trochę Polski. A potem trasa z Sylwią Wiszowatą, z Jaksą, a ostatnie dwa lata z Piotrkiem Szumowskim w trasie Wagabunda, którą od razu polecam, bo trafiła do internetu na stronie piotrkszumowski.pl. Czy tego też nie możemy mówić? Czy to jest reklama?
2: Nie,
3: to możemy mówić, dobrze. Bo słyszałem o rzeczach, których nie możemy mówić. Zapraszam, bo w tym programie, nie dość, że robiłem support, to też występuję właśnie z Piotrkiem. Gram tam na gitarze, więc mam procent z tego, więc to bardzo polecam. piotrszumowski.pl, program Wagabunda. Tam byliśmy w trasie, też z Piotrkiem byliśmy w ogóle w Lęborku. No i to jest super czas, żeby wrócić do miasta, z którego wyjechałem, ze swoim materiałem i trochę o tym popowiadać. No bo Lęborg to jest małe miasto, nie? Się śmiałem w tym programie, że na stronie Lęborg News w ogóle nie ma newsów, bo tam za bardzo nic się nie dzieje. I to są takie żarty, które tej publiczności lęborskiej się spodobały.
2: Ale w Norda FM posłuchacie na pewno newsów z Lęborka. Wyszukujemy. Coś się dzieje? No właśnie, śmiałeś się trochę z tego Lęborka podczas tego stand-upu. Powiedz mi, jak mieszkańcy na to reagowali?
3: Bardzo dobrze, bo zazwyczaj formuła jest taka, że jak się przyjeżdża do jakiegoś miasta i ma się żarty na temat tego miasta, no to publiczność się cieszy z tego, niezależnie czy jest dobre, czy złe. W Lęborku, no klasycznie żartowałem z tego, że to właśnie małe miasto, z którego wyjechałem. Też mogę przytoczyć kawałek, bo w Lęborku, to nie wiem, czy ty o tym słyszałaś, a tam atrakcją były kiedyś kamienne kręgi.
2: No nie słyszałam.
3: No nie dziwię się, bo to są zwyczajne kręgi z kamienia, ale długo w Lęborku było tak, że jak się przyjeżdżało, szło się do parku, no to atrakcją były kamienne kręgi. I znalazłem w internecie, na stronie Urzędu Miasta, opis tych lęborskich kręgów, które, tak jak mówię, są zwyczajnymi kamieniami i mogę go przytoczyć, tak żebyście wiedzieli, o czym mówię. Bo na stronie Urzędu Miasta napisali, że kamienne kręgi zostały wybudowane na obszarze działania pól o różnej polaryzacji, prawo i lewo skrętnej. Jak teraz myślisz, bzdura, kto to potwierdził? Zostało to potwierdzone przez Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów. Maksymalne efekty działania kręgów odczuć można w okresie pełni przesileń, leżąc na brzuchu, głową w kierunku północy. I to jest coś, co jest w internecie i jest symbolem tego, jak w Lęborku potężne i niesamowite są narkotyki. Bo to z tego musi wynikać.
2: Próbowałeś leżeć głową?
3: Oj, regularnie. I miałem dużo energii. Wyjechałem z Lęborka, kamienne kręgi się zamknęły, bo je usunęli i teraz mam ciut mniej energii. bo w Gdyni jest tylko Kamienna Góra, ale ona nie ma takich mocy.
2: Okej, okay, a powiedz, już masz doświadczenie na scenie, co śmieszy ludzi jakby i też jakie są te granice tego żartu, których może nie przekraczasz, może masz jakieś zasady?

0: zasady?
1: Jeżeli chodzi o moje zasady, to ja się staram bardzo mało przeklinać, co jest moim wymysłem, bo to się nazywa clean comedy, żeby faktycznie tych przekleństw nie było, bo czasami zdarza mi się występować dla publiczności, gdzie jest sporo dzieci i brzmi to dziwnie, a to się zdarza, szczególnie właśnie latem, bo teraz są plażówki, a na plażówkach są ludzie, tak powiedzmy, czasami z doskoku, z dziećmi i wtedy fajnie mieć materiał, który dzieci mogą też posłuchać. Raz na takiej plażówce mi się wymknęło kilka wiązanek i dzieci się bardzo uśmiały, ale rodzice znacznie mniej wtedy.
0: Że... Jestem w stanie to zrozumieć, tak.
1: Więc ja się starałem nie przeklinać. A co bawi ludzi? W praktyce wszystko, jeżeli dobrze się o tym opowie. Ale głównie tematy takie obyczajowe, związkowe, coś, z czym się można utożsamić. Takim klasykiem jest, jak się zaczyna robić stand-up, to te pierwsze tematy to jest właśnie związek, dziewczyna, samochody, zwierzęta. Coś, co ludzie też mogą sobie wyobrazić, jak to jest u nich. A jeżeli chodzi o granice, o to, co można, czego nie można mówić, to ja jestem z takiej szkoły, że można mówić wszystko, tylko trzeba to umiejętnie podać, po pierwsze, by to było śmieszne. Bo też często w stand-upie jest tak, że ktoś zaczyna występować i porusza wszystkie bardzo ofensywne, obrazoburcze tematy, tylko w taki sposób, który po prostu nie jest śmieszny. No i wtedy faktycznie to nie jest potrzebne, ale fajnie mówić o tych ciężkich tematach w sposób zabawny, znaleźć jakąś perspektywę, jakieś takie miejsce, żeby ludzi rozbawić w tym strasznym temacie, bo to pomaga go trochę oswoić i racjonalizować.
0: No dobra, a gdzie się szuka tych tematów? Nie wiem, czy twoi bliscy znajomi na przykład nie boją się, że coś tam wykorzystasz czasami? Jakieś
1: Oj,
0: sytuacje?
1: Absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Jak coś się wydarzy, to dzwonią do mnie i mówią, Dominik, może o tym opowiesz. Byłam właśnie w sklepie i kasjerka powiedziała to i tamto i może to ci się spodoba. I te pomysły też mają różną jakość. Zdarzają się takie,
0: Ale czerpiesz czasami, czy nie?
1: Czerpię dużo z rodziny. No mój materiał jest bardzo rodzinny, więc właśnie tematyka moich rodziców czy rodzeństwa, szczególnie mojego młodszego brata, który jest moim przeciwieństwem, bo jest turbo wysportowanym, przystojnym blondynem, więc trochę o tym opowiadam. Czerpię dużo z tych tematów rodzinnych.
0: Okej, okay, a powiedz, jak to się sprawdza, czy coś będzie śmieszne? Czy ty na przykład, bo jak już występujesz na scenie, no to już po ptakach, tak? To już musi być śmieszne. A wcześniej badasz jakby to śmieszne?
1: A, to ciekawostka właśnie, bo to pierwotnie jest tak, że jest formuła open mic'ów. Czyli to są takie wieczory, na które komicy przyjeżdżają, nie zarabiają na nich pieniędzy, ale jest taka informacja dla publiczności, że my testujemy nowe żarty. Czyli właśnie nie mamy pewności, czy to będzie śmieszne i publiczność ma otwartość na to, że wychodzimy i mówimy coś, co może być po prostu przez 10 minut bez żadnego śmiechu. Mhm. I na tych wieczorach testujemy, sprawdzamy, co jest śmieszne, co nie jest i potem nad tym materiałem pracujemy, żeby go przygotować. I ja tak działam, powiedzmy, występuję od 4 lat, testuję tak zwyczajnie od 3, ale przez pierwszy rok nie ukrywam, że testowałem na rodzinie. Co też często ich strasznie męczyło, szczególnie moją dziewczynę, która już nie mogła słuchać, jak czwarty raz pytałem, czy to jest śmieszne, czy nie. I wtedy przygotowałem materiał, prosiłem ich, żeby usiedli, przedstawiałem te żarty po kolei w salonie i oni decydowali, co trafi do programu, a co nie trafi. I to potem brałem na open mic'a i na takim open mic'u pracowałem nad tym już z publicznością. Więc w ten sposób trzeba to sprawdzać. No jest to ciekawe faktycznie, no bo często coś, co mi się wydaje, że będzie śmieszne, zbiera absolutne zero reakcji, że słyszysz, jak puszka po prostu pod krzesłami przelatuje, a czasami coś, co mi się wydaje nieśmieszne, tak padło trochę mimochodem, okazuje się, że działa całkiem dobrze. Po prostu nie ma formuły. Trzeba pisać, wychodzić i sprawdzać i w ten sposób weryfikować, czy tam jest materiał, czy nie.
0: To twoje występy to nie jest tylko taki suchy stand-up. Widziałam też gitarka tam wchodzi w tle, ale to też nie jest śpiew. Co to jest w takim razie?
1: To jest faktycznie mówienie żartów z gitarą. Ja specjalnie unikam śpiewania, bo okay. Śpiewanie mi się kojarzy bardziej właśnie z piosenką kabaretową, czego trochę w stand-upie nie chcę robić akurat, chociaż czasami bardzo lubię. A to jest mówienie żartów z podkładem gitarowym, bo wtedy się wprowadza trochę inną energię. Jak jest gitara, to zmienia się rytm wypowiedzi, zmienia się ta trochę melodia głosu. To jest coś, co faktycznie lubię robić. No bo też gram na gitarze od 15 lat i stwierdziłem, że trzeba to wykorzystać. I się okazuje, że w tej formule stand-upowej mi się to całkiem fajnie sprawdza. Też jak pojawia się gitara, to ludzie od razu mają inny odbiór, bo to faktycznie pokazuje jakąś, powiedzmy, prawdziwą umiejętność. Bo wymyślanie rzeczy i mówienie to jest taka rzecz dosyć luźna. I to można interpretować sobie wedle uznania, ale jak jest gitara, to ludzie mówią, aha, dobra, teraz jest występ, to faktycznie słuchamy. I zdarzało mi się mieć występy, że robiłem testy z gitarą właśnie, testowałem nowe żarty i tak czułem, że publiczności te żarty tak się nie za bardzo podobają niektóre, ale mimo tego na koniec, jak była gitara, to były wielkie brawa i zachwyt, że ta gitara się pojawiła.
0: No, jakie to jest uczucie właśnie, jak ludzie się śmieją do rozpuku, a jakie to jest uczucie, jak rzeczywiście ty coś mówisz, jest puenta, no i cisza.
1: No to są skrajne uczucia. Jak ludzie się śmieją, to jest najwspanialsze na świecie, bo faktycznie masz to uczucie,

0: że jesteś bardzo dobry, wymyśliłeś coś, to działa, już się nie zmieni.
1: A czy to zależy też od publiczności? Nie wiem, w większych miastach się śmieją z czego innego, w mniejszych z czegoś innego. Czy widzisz taką różnicę?
0: Tak, jest różnica. W większych miastach tematy, powiedzmy, bardziej precyzyjne, dokładniejsze czasami się sprawdzają. W mniejszych miastach mam wrażenie często, że te tematy właśnie takie bardziej ogólne są, bo to zależy od tego, ile jest stand-upu. W Warszawie stand-upów występowych tam jest, myślę, że 20 w tygodniu na lekko. Więc ludzie mają dużo porównania, posłuchali sobie o związkach, teraz idą posłuchać o czymś innym. A na przykład w Lęborku występ stand-upowy jest raz na 2 tygodnie, 3 tygodnie, jak dobrze idzie, bo raz w miesiącu. Więc tam te bardziej klasyczne tematy, bo o tym jeszcze ludzie nie słyszeli o tej perspektywie. Więc to jest ta główna różnica, jeżeli chodzi o ilość występów po prostu.
1: Okej, muszę zapytać też o ten akcent, który masz, bo taki wschodni, mi akurat przypomina wschodni akcent. Czy to się skądś wzięło? Gdzieś jakieś inne języki studiowałeś?
0: No właśnie, o dziwo mój wschodni akcent chyba wziął się z Lęborka, który jest bardzo na zachodzie.
1: No właśnie, i na północy.
0: Bo nie ma podstaw, ale faktycznie coś jest, o czym ja nie wiedziałem, bo ja żyłem w Wyparciu, ale wrzuciłem pierwsze filmiki do internetu, no i często się pojawiają komentarze, że brzmi jak Czesław Mozil na przykład. Albo pytają, czy nie jestem księdzem z jakiegoś powodu, co jest zaskakujące, bo w materiale mówię o swoim związku często, a i tak mimo tego pytają, czy...
1: Robisz przerywniki takie, może dlatego księża nam, bo nie też tak mówią, że mówią coś i robią taką krótką przerwę może, żeby się namyśleć, to widzę, że to też tak robisz. Ale dzięki temu to bardziej dociera, tak myślę też.
0: Tak robię, ale teraz tak te przerwy są znacznie krótsze. Jeżeli ktoś słucha i myśli, że to są długie przerwy, absolutnie nie. Jak zaczynałem występować i byłem jeszcze bardziej zestresowany, to te przerwy, myślę, były 2 razy dłuższe. Że potrafiłem tak, że po żarcie czekałem minutę, jak nie było śmiechu, co było trochę niekomfortowe. Ale jak był śmiech, to było w porządku.
1: Okej, okay, a co oprócz stand-upu? Co jeszcze obok robisz, powiedz?
0: No właśnie, głównie gra na gitarze. To jest coś, czym się zajmuję regularnie. Kiedyś pracowałem jako nauczyciel gry na gitarze. I to też w ogóle ciekawy czas, bo myślałem, że pracuję w dobrej szkole muzycznej, ale potem dotarło do mnie, że na rozmowie o pracę nikt nie sprawdził, czy potrafię grać na gitarze. Więc ja uczyłem przez 3 lata i nikt nie miał pojęcia, co tam robię. I też na rozmowie o pracę cały czas pytali mnie, czy mam prawo jazdy, co też było zaskakujące. I wyjaśniło się po chwili dlaczego, bo okazało się, że w umowie miałem taki zapis, że muszę wozić ze sobą gitarę dla wszystkich uczniów przez pierwsze pół roku, bo mogę nie mieć swoich. A ja miałem prawo jazdy, tylko nie miałem samochodu, nie? Więc ja po prostu jeździłem 3 razy w tygodniu komunikacją miejską z Lęborka właśnie, do Gdańska, mając ze sobą 9 gitar. Przysięgam wam, że emerytki ustępowały mi miejsca w autobusie. Że to był taki czas. To jest moja gitara. Teraz odkryłem golfa niedawno, byłem na pierwszych zajęciach. O tym rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, więc teraz odkrywam golfa, ale utrzymuję się głównie z komedii. To jest moje zajęcie.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o przyszłość, jakie plany? Piszesz coś nowego? Jak teraz, jakie wakacyjne plany? Bo pewnie teraz ta scena też się właśnie otworzy. Jak to wygląda?
0: Teraz, jeżeli chodzi o moje plany, to teraz piszę materiał, teraz są wakacje, to jest dobry czas, żeby pisać materiał, bo tych występów jest trochę mniej, bo jest tak piękna pogoda, że ciężko przekonać ludzi, że warto zejść do piwnicy i słuchać żartów. Więc teraz piszę materiał, z którym jedę w trasę od września. Na tą trasę serdecznie zapraszam, pewnie wrócę do Lęborka, właśnie Wejherowa i tej okolic. Po drodze zapraszam na plażówki, które są w środę co tydzień w Krynicy Morskiej. Tam można posłuchać, jak ten materiał będzie się tworzyć właśnie częściowo, więc tu zapraszam. I teraz 11 lipca jeszcze na Helu, finał trasy Wagabunda, tej trasy, w której byłem z Piotrkiem Szymowskim, z Kubusiem W. Zapraszamy na Hel, tam robimy dziwny występ, który będzie podsumowaniem 2 lat wyjazdów, ale głównie trasa solowa od września i teraz przez wakacje pisanie materiału.
1: Muszę jeszcze o to zapytać na koniec. Jaki komik na scenie ma być śmieszny, tak? A jaki komik jest w takim prywatnym życiu? Bo mamy też taką wizję, Robin Williams na przykład, który tak naprawdę był smutnym człowiekiem, a rozśmieszał ludzi. Jak ty to widzisz? Jak widzisz też to u siebie i u innych komików, których poznałeś?
0: Bardzo różnie. Znowu to jest pełne spektrum. Jeżeli chodzi o komików, to mamy cały przelot. Mamy komików, którzy poza sceną są wulkanami energii i się w ogóle nie zmieniają. Na przykład Bartosz Zalewski, świetny komik. Występowałem z nim gdzieś tam w Poznaniu i on dosłownie rozmawiał ze mną, w połowie zdania wszedł na scenę i kontynuował występ. Po prostu to jest taka energia. A są komicy, którzy całkowicie się zmieniają i faktycznie schodzą, są bardziej introwertyczni, spokojniejsi, wychodzą na scenę i tą postać ogrywają. Ja jestem pewnie po środku, że staram się być dosyć energetyczny poza sceną, a na scenie o dziwo jestem spokojniejszy, bo ta moja postać komediowa gdzieś polega na tym, żeby właśnie długą pauzę zrobić, trochę tego

0: jego wschodniego akcentu pokazać, żeby to się nie zmarnowało. Ale bardzo różnie, nie ma jednej formuły, komicy są bardzo różni w ten sposób.
1: Okej, zaproś jeszcze proszę na swoje social media, gdzie możemy ciebie znaleźć, no i gdzie znajdziemy może występy, też możemy posłuchać.
0: Zapraszam na wszystkie strony, wszystkie sociale, Dominik Kalbarczyk Stand Up, na Instagramie, Facebooku, TikToku i YouTube. Tam są moje filmiki, tam będę wrzucać nowy program we wrześniu właśnie, zanim pojadę w trasę. A zbliżamy się do końca?
1: Tak.
0: Bo tak dobrze się gada?
1: Tak, niestety tak.
0: To o tym zapomniałem. Jest Dzień Ojca, więc chcę mojemu tacie złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca. Wszystkiego wspaniałego innym ojcom. Musimy kończyć, nie mamy czasu jeszcze?
1: Już nie mamy, właściwie mamy minutkę.
0: Dobra, to minuta o moim tacie. Mój tata jest super, ale na Dzień Ojca faktycznie ciężko mu coś kupić. Nie wiem, jakie ty miałeś doświadczenia z tym, ale mój ojciec faktycznie jak coś potrzebuje, to kupuje to sobie sam. I jak coś wymyśli, to nigdy nie jest, wiesz, kubek ani książka. On ostatnio wpadł na pomysł, że chce dostać w prezencie imadło. I to imadło też nie może być nowe, bo takiego w ogóle nie obchodzi. To musi być imadło stare, zardzewiałe, takie, wiesz, na emeryturze, po przejściach. Więc w tym roku, tato, nie wiem, co ci kupię, ale już kupiłem imadło, które dam ci za 20 lat. Więc wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam całus dla wszystkich ojców. Peace out.
1: Pozdrawiam również wszystkich ojców. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę.
0: Dziękuję, pięknie, bardzo miło.
1: Moim gościem był Dominik Kalbarczyk, stand-uper z Lęborka. Dzięki bardzo jeszcze raz.
0: Dzięki.
2: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
5: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
4: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach

0: przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
1: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
0: Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów, o zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
0: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
3: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
0: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
4: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Od najbliższej soboty pasażerów czekają zmiany w kursowaniu wejherowskiej komunikacji miejskiej. I tak w dni powszednie autobusy linii numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej na przystanki podjeżdżać będzie jedynka. Co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w ciągu dnia. To nie jedyne zmiany na okres wakacji. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nie będzie obsługiwana pętla Orle-Szkola, a na linii numer 5 nie będzie wykonywany wariant trasy przez Bolszewo-Paradyż. Ponadto autobusy linii numer 7 nie będą wykonywały podjazdów do przystanku Gościcino-Szkoła. Z kolei ósemka nie będzie dojeżdżać do Ciechocina w godzinach od 8 do 16 we wszystkie dni tygodnia. Ponadto na linii numer 11 zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Karnowskiego. Więcej szczegółów można znaleźć na naszym portalu nadmorski24.pl. Lęborscy policjanci zatrzymali 26-latkę, która chodziła po torowisku kolejowym pomiędzy Lęborkiem a Leśnicami. Zgłoszenie wpłynęło w nocy soboty na niedzielę po godzinie 23. Dzwoniący mężczyzna poinformował, że młoda kobieta, prawdopodobnie nietrzeźwa, porusza się po torach, a w pewnym momencie na nich usiadła. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zauważyli kobietę na ulicy Kolejowej w Lęborku. Była kompletnie pijana i odpowiadała rysopisowi ze zgłoszenia. Podczas legitymowania okazało się, że 26-letnia mieszkanka powiatu wiejchorowskiego poszukiwana jest przez sąd do odbycia kary 10 miesięcy więzienia za kradzież. Policjanci znaleźli przy niej także zawiniątko z suszem roślinnym. Wstępne badanie wykazało, że prawdopodobnie była to marihuana. Kobieta usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających. Ma zostać przewieziona do zakładu karnego. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci, które odbyły się w sali Urzędu Miasta Ustka. Spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczny ja i moja rodzina przeprowadzili eksperci jednego z polskich banków oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uczestnicy tego wydarzenia dowiedzieli się, jak rozpoznać próby oszustw internetowych, bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej i chronić swoje dane oraz pieniądze. W warsztatach uczestniczyli m.in. uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych Ustce, a także seniorzy z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu Zdolni z Pomorza. Uroczysta gala odbyła się w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W projekcie wzięło udział ponad 4,5 tysiąca uczniów z całego województwa pomorskiego. Byli to zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Nagrody i dyplomy trafiły

0: trafił do młodzieży wyróżniającej się w matematyce, biologii z chemią oraz kompetencjach społecznych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma wspierać najzdolniejszych uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, kreatywności i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji. Podczas gali gratulacje laureatom złożyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego oraz władz miasta Gdynia. Podkreślono, że udział w programie to nie tylko konkursy i warsztaty, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój młodych ludzi. Uniwersytet Morski w Gdyni od lat uczestniczy w projekcie, wspierając uczniów m.in. w obszarze nauk ścisłych, fizyki i informatyki. Wręczenie nagród poprzedziły wykłady i prelekcje, a wydarzenie uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Jutro słońce wzejdzie o 4.11 i będzie nam towarzyszyć praktycznie przez cały dzień. Środa zapowiada się bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni w Dębkach, 20 we Władysławowie, 22 w Wejherowo, 23 stopnie pokażą termometry w Gdyni, Redzie i Rumi. 24 stopnie będzie w Lęborku, najcieplej do 25 kresek powyżej zera pokażą termometry w Słupsku. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Fala gorąca zbliża się do Polski. Pierwsze uderzenie już jutro. Polskie tenisistki i tenisiści szykują się do Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
2: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
2: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mają pokazać nawet 36 stopni w cieniu w najbliższy weekend. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej. Deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy Georgij Tychy i podkreślił,

0: że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u wezwał również, żeby nie zapominać, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga, Moskwę. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować jednak nie prezydent, a premier Julia Swirydenko. To pokłosie konfliktu i odebrania przez Polskę orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, po tym jak nadał on nazwę bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek-Maja-Chwalińska i Kamil Majchrzek, o czym Przemysław Pozowski.
1: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzek, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
2: Myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
1: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
0: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
3: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. To był wieczór pełen wzruszeń, inspirujących anegdot i cennych lekcji życiowych. W kameralnych wnętrzach pałacu w Hynowiu odbyło się spotkanie z Jolandą Kwaśniewską. Właśnie o kulisach tego życia w Pałacu Prezydenckim opowiadała na spotkaniu prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Do powiatu wiechrowskiego przyjechała na specjalne zaproszenie Alicji Skwarło, organizatorki spotkania.
4: W zeszłym roku w maju miałam okazję uczestniczyć w kolacji z panią prezydentową i wtedy rozmawiałam z panią prezydentową i zapytałam, czy chciałaby odwiedzić powiat wiechrowski. Oczywiście się zgodziła, tym bardziej, że z Gdańskiem jest związana. No i po długich konsultacjach doszło do realizacji tego projektu.
3: Jolanta Kwaśniewska, która urodziła się w Gdańsku, z sentymentem powróciła na rodzinne Pomorze.
5: Gdańsk, Pomorze to są miejsca dla mnie magiczne i wyjątkowe, ale jak przejeżdżam teraz ten odcinek od strony Gdańska, to jestem w takim szoku, bo w niektórych miejscowościach nie było mnie tutaj bardzo dawno. Ja pamiętam te niewielkie takie chatki, nieduże takie domki, głównie rybackie, które po drodze spotykało się, czasem tutaj przyjeżdżaliśmy z rodziną, a teraz wielkie, ale piękne naprawdę, bloki mieszkalne, cała infrastruktura, ogromna ilość kwiatów i czysto. I tym się teraz Polska wyróżnia.
3: Spotkanie w Hynowiu odbyło się w ramach projektu Być z kulturą on tour. Była pierwsza dama w rozmowie z Martą Klepką z niezwykłą otwartością opowiedziała o kulisach życia w Pałacu Prezydenckim, sile macierzyństwa, modnych sekretach oraz o tym, dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym. Wieczór zwieńczyły ciepłe, kuluarowe rozmowy, podczas których każdy z gości mógł zamienić z nią chociażby kilka słów. W Cewicach przebudowana zostanie ulica Zielona, czyli fragment drogi powiatowej. Prace obejmą odcinek w rejonie ulicy Topolowej. Najważniejszym elementem inwestycji będzie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. Ma ono poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób poruszających się pieszo. Przejście zostanie wyposażone w autonomiczne oświetlenie solarne. W ramach prac wykonawca wzmocni nawierzchnię drogi, wybuduje nowe chodniki oraz zjazdy do posesji, a także utwardzi pobocza, oczyści rowy oraz wykona nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji to ponad 613 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część porówno sfinansują powiat lęborski i gmina Cewice. Zgodnie z umową przebudowany odcinek ulicy Zielonej w Cewicach ma być gotowy do połowy sierpnia. Sukcesy uczniów z gminy Redzikowo zostały docenione podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Redzikowo. W poniedziałek 22 czerwca nagrody młodym laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych wręczyła wójt Barbara Dykier. Gratulacje odebrali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, którzy przygotowywali ich do konkursów. Młodym uczestnikom towarzyszyli rodzice, dziadkowie oraz dyrektorzy szkół w Siemianicach i we Wrześciu. Wśród wyróżnionych znalazł się Patryk Lipoński ze Szkoły Podstawowej we Wrześciu, laureat wojewódzkiego konkursu informatyki. Ewo Kamiński-Siemianic został laureatem konkursów z matematyki i fizyki. Tytuł laureatki konkursu z języka niemieckiego zdobyła Aniela Sawicka. Podczas spotkania podkreślono, że osiągnięcia uczniów są efektem ich systematycznej pracy, wsparcia rodzin oraz zaangażowania nauczycieli.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia

0: MPS Lęborka, oferujące artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
1: Jutro słońce wzejdzie o 4.11 i będzie nam towarzyszyć praktycznie przez cały dzień. Środa zapowiada się bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni w Dębkach, 20 we Władysławie, 22 w Wejherowo, 23 stopnie pokażą termometry w Gdyni, Redzie i Rumi. 24 stopnie będzie w Lęborku, najcieplej do 25 kresek powyżej zera pokażą termometry w Słupsku. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

Janusz Ludwiczak, zapraszam na podsumowanie wydarzeń w Radiu Norda FM. W powiatowym zespole szkół w Kłaninie dobiegła końca jedna z największych inwestycji w historii placówki. Trwa finalny etap prac przy nowym budynku, który powstaje z myślą o kształceniu przyszłych techników systemów i urządzeń energii odnawialnej. Obiekt ma być nowoczesną przestrzenią edukacyjną, dostosowaną do nauki zawodów związanych z transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W połowie lipca do szkoły ma trafić specjalistyczne wyposażenie pracowni. Dzięki niemu uczniowie będą mogli uczyć się na sprzęcie podobnym do tego, z którym spotkają się później w pracy zawodowej. Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani m.in. do projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych, obsługi pomp ciepła, systemów magazynowania energii oraz inteligentnego zarządzania energią w budynkach. Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Rodzinna firma z gminy Wejherowo została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Agrolinia 2025. Gala odbyła się 19 czerwca. Konkurs od ponad 30 lat promuje najlepszych rolników oraz przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno-spożywczym. W tegorocznej edycji nagrodzono przedstawicieli gospodarstw i firm z całej Polski. W gronie wyróżnionych znalazło się także przedsiębiorstwo z Pomorza, działające w gminie Wejherowo od kilkudziesięciu lat. Rodzinne tradycje związane z produkcją żywności sięgają tam ponad pół wieku. Nagrody wręczali prezydent RP Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w gali był dla właścicieli dużym wyróżnieniem oraz okazją do spotkania przedstawicieli branży z całego kraju. Nagroda ma podkreślać znaczenie lokalnych, rodzinnych przedsiębiorstw w budowaniu marki polskiej żywności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu nadmorski24.pl. 61 samorządów tworzących obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowało do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym dla Województwa Pomorskiego. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Żukowie przedstawiciele miast i gmin przekonywali, że nowe przepisy mogą znacząco usprawnić funkcjonowanie regionu i poprawić jakość życia ponad 1,5 miliona mieszkańców. Samorządowcy podkreślają, że wiele problemów, takich jak transport publiczny, planowanie przestrzenne czy rozwój infrastruktury, wykracza dziś poza granice poszczególnych gmin. Ich zdaniem metropolia pozwoli skutecznie koordynować działania i wprowadzić rozwiązania, które ułatwią codzienne życie mieszkańców całego regionu. Według przedstawicieli samorządów ustawa przyniesie również wymierne korzyści finansowe. Do pomorskiej metropolii mogłoby trafić nawet 1,5 miliarda złotych rocznie, głównie na rozwój komunikacji publicznej i inwestycje infrastrukturalne. Ustawa została przyjęta przez Sejm 11 czerwca i obecnie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Na bulwarze Oksywskim w Gdyni odbyło się wydarzenie Pionierzy Zatoki, organizowane w ramach Święta Morza. W sobotni wieczór mieszkańcy, goście oraz rodziny związane z rybackimi tradycjami Oksywia spotkali się

by wspólnie przypomnieć historię dawnego życia nad Zatoką. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, a jego ważną częścią były rozmowy z rybakami i ich bliskimi. Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało wystawę pamiątek, sprzętu rybackiego i fotografii. W dawnych boksach przystani można było zobaczyć m.in. sieci, skrzynki, ubrania, rodzinne pamiątki oraz archiwalne zdjęcia. Uczestnicy wysłuchali także wspomnień dawnych mieszkańców Oksywia w interpretacji aktora Piotra Adamowa. Czytaniom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Antoniny Car. Opowieści o pracy na morzu, sąsiedzkiej solidarności i rodzinnych tradycjach przypominały, jak ważną częścią historii dzielnicy było rybołówstwo. Symbolicznym zakończeniem wieczoru było rozświetlenie kutrów oraz koncert nad wodą. Organizatorzy podkreślają, że działania związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa Oksywia będą kontynuowane. W kolejnych latach dawne kutry mają zostać odrestaurowane i wyeksponowane jako element nowej przestrzeni rekreacyjnej przy bulwarze. Od najbliższej soboty pasażerów czekają zmiany w kursowaniu wejherowskiej komunikacji miejskiej. I tak w dni powszednie autobusy linii numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej na przystanki podjeżdżać będzie jedynka, co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w ciągu dnia. To nie jedyne zmiany na okres wakacji. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nie będzie obsługiwana pętla Orle-Szkola, a na linii numer 5 nie będzie wykonywany wariant trasy przez Bolszewo-Paradyż. Ponadto autobusy linii numer 7

0: Dyplomy trafiły do młodzieży wyróżniającej się w matematyce, biologii z chemią oraz kompetencjach społecznych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma wspierać najzdolniejszych uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, kreatywności i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji. Podczas gali gratulacje laureatom złożyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego oraz władz miasta Gdynia. Podkreślono, że udział w programie to nie tylko konkursy i warsztaty, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój młodych ludzi. Uniwersytet Morski w Gdyni od lat uczestniczy w projekcie, wspierając uczniów m.in. w obszarze nauk ścisłych, fizyki i informatyki. Wręczenie nagród poprzedziły wykłady i prelekcje, a wydarzenie uświetnił występ akademickiego chóru Uniwersytetu Morskiego. To był wieczór pełen wzruszeń, inspirujących anegdot i cennych lekcji życiowych. W kameralnych wnętrzach pałacu w Hynowiu odbyło się spotkanie z Jolandą Kwaśniewską. Właśnie o kulisach tego życia w Pałacu Prezydenckim opowiadała na spotkaniu prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Do powiatu wiechrowskiego przyjechała na specjalne zaproszenie Alicji Skwarło, organizatorki spotkania.
1: W zeszłym roku w maju miałam okazję uczestniczyć w kolacji z panią prezydentą i wtedy rozmawiałam z panią prezydentową i zapytałam, czy chciałaby odwiedzić powiat wiechrowski. Oczywiście się zgodziła, tym bardziej, że z Gdańskiem jest związana. No i po długich konsultacjach doszło do realizacji tego projektu.
0: Jolanta Kwaśniewska, która urodziła się w Gdańsku, z sentymentem powróciła na rodzinne Pomorze.
2: Gdańsk, Pomorze to są miejsca dla mnie magiczne i wyjątkowe, ale jak przejeżdżam teraz ten odcinek od strony Gdańska, to jestem w takim szoku, bo w niektórych miejscowościach nie było mnie tutaj bardzo dawno. Ja pamiętam te niewielkie takie chatki, nieduże takie domki, głównie rybackie, które po drodze spotykało się, czasem tutaj przyjeżdżaliśmy z rodziną, a teraz wielkie, ale piękne naprawdę, bloki mieszkalne, cała infrastruktura, ogromna ilość kwiatów i czysto. I tym się teraz Polska wyróżnia.
0: Spotkanie w Hynowiu odbyło się w ramach projektu Być z kulturą on tour. Była pierwsza dama w rozmowie z Martą Klepką z niezwykłą otwartością opowiedziała o kulisach życia w Pałacu Prezydenckim, sile macierzyństwa, modnych sekretach oraz o tym, dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym. Wieczór zwieńczyły ciepłe, kuluarowe rozmowy, podczas których każdy z gości mógł zamienić z nią chociażby kilka słów.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Kończą się zapisy do zawodów Pump Track w Bolszewo, które odbędą się 27 czerwca. Rywalizacja rozegrana zostanie na Pump Track w Bolszewie w Art Parku, a biuro zawodów rozpocznie pracę o godzinie 9. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się w 4 kategoriach wiekowych, od żaków wieku 7-10 lat, przez juniorów, młodszych i starszych, aż po kategorię Open dla dorosłych. Zawody przeznaczone są dla użytkowników rowerów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Organizatorzy przygotowali puchary, nagrody rzeczowe oraz medale dla wszystkich uczestników. W programie znalazły się także dodatkowe atrakcje, w tym mobilne miasteczko rowerowe i konkursy. Gwiazdą wydarzenia będzie Piotr Bielak. Jego pokaz akrobatyczny zaplanowano bezpośrednio po ceremonii wręczenia nagród około godziny 15. Udział w zawodach jest bezpłatny. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Wejherowo. W Lęborku podsumowano sportowy rok szkolny 2025-2026. Podczas 26. powiatowej gali sportu szkolnego, która odbyła się w auli zespołu szkół mechaniczno informatycznych, wyróżniono najlepszych uczniów, trenerów i szkoły osiągające sukcesy w rywalizacji sportowej. Podczas uroczystości podsumowano wyniki Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady i Olimpiad Specjalnych. W klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej przed zespołem szkół w Sewicach i Szkołą Podstawową nr 1 w Lęborku. Z kolei w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, wyprzedzając szkołę w Wicku i Nowej Wsi Lęborskiej. Dodatkowo jedynka otrzymała nagrodę burmistrza miasta Lęborka za trzecie miejsce w Igrzyskach Dzieci i pierwsze miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Wśród indywidualnych sukcesów warto wymienić Klaudię Bieniac, która zdobyła złoty medal w biegu na 1000 metrów, a także liczne sukcesy lekkoatletów ze szkół w Wicku i Lęborku. Duże powody do dumy mieli również siatkarze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku, którzy triumfowali zarówno w siatkówce halowej, jak i plażowej. W rywalizacji szkół ponadpodstawowych w ramach licealiady wśród chłopców zwyciężył zespół szkół ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, a w klasyfikacji dziewcząt pierwsze miejsce egzekwo zajęły zespół szkół gospodarki żywnościowej i agrobiznesu oraz zespół szkół ogólnokształcących numer 1. Podczas gali doceniono również osiągnięcia uczestników olimpiad specjalnych. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Mateusz Tubacki ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lęborku, który zdobył mistrzostwo Polski sprawnie razem w wypływaniu. Sukcesu nosili także reprezentanci ośrodka w tenisie stołowym i ziemnym, zdobywając medale na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Miłośnicy sportów miejskich będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w Lęborku. W sobotę 27 czerwca skatepark Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 8 Maja stanie się jednym

0: z przystanków ogólnopolskiej trasy Ride the Future. W godzinach od 12 do 15 na uczestników czekać będą pokazy freestyle BMX oraz jazdy na hulajnogach. Organizatorzy zapowiadają także mini zawody i konkursy z nagrodami. Wydarzenie skierowane jest zarówno do doświadczonych pasjonatów sportów miejskich, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą na dwóch kółkach czy hulajnodze. W programie znalazły się bezpłatne warsztaty, podczas których będzie można poznać podstawy jazdy oraz zasady bezpiecznego korzystania ze skateparku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zachęcają do wcześniej rejestracji na stronie Ride the Future. Zmieniamy dyscyplinę. Od wczoraj w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 w Wejherowie trwają bokserskie emocje. Rozpoczęły się młodzieżowe mistrzostwa Polski, których organizatorem jest WKB Gryp.
1: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcastie Sportowa Fala w Radio Nord FM założyciel klubu Wojciech Wasiakowski. Turniej potrwa do najbliższej niedzieli. Do piątku czekają nas walki eliminacyjne o godzinie 11:16. W sobotę odbędą się półfinały kobiet i mężczyzn. Natomiast gala finałowa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18:00. Przez cały turniej Wejherowie swoje bokserskie umiejętności zaprezentuje około 350 pięściarek i pięściarzy. Z lądu wchodzimy do wody. W Gdyni rozpoczęła się rywalizacja w Mistrzostwach Europy klasy Fin organizowanych w ramach Lotto Gdynia Sailing Days. Na starcie stanęło ponad 100 żeglarzy z blisko 20 krajów, a przez najbliższe dni Zatoka Gdańska będzie areną zmagań czołowych zawodników oraz młodych talentów walczących o medale i cenne doświadczenie. Oficjalna inauguracja regat odbyła się w Marynie w Gdyni. Podczas ceremonii podkreślono rosnącą rangę wydarzenia oraz fakt, że już w przyszłym roku miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata World Sailing. Organizatorzy zwracają uwagę na rekordowe zainteresowanie tegoroczną imprezą. Lista zgłoszeń zapełniła się zaledwie w dobę po uruchomieniu zapisów. Przed rozpoczęciem walki o medale zawodnicy wzięli udział w wyścigu treningowym. Jak podkreślał reprezentant Polski Miłosz Michalak, warunki na Zatoce Gdańskiej były niemal idealne. Stabilny wiatr i odpowiednia fala pozwoliły żeglarzom sprawdzić sprzęt oraz przygotować się do właściwej rywalizacji. Tegoroczne mistrzostwa są jednocześnie największymi w historii mistrzostwami Europy do lat 29 w klasie Fin. Przez 5 najbliższych dni organizatorzy planują rozegranie 10 wyścigów. Choć prognozy nie zapowiadają silnego wiatru, rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ przy słabszych warunkach o zwycięstwie często decydują taktyka i najmniejsze błędy popełniane na trasie. Pierwsze zmiany kadrowe po zakończeniu sezonu w Pogoni Lęborg. Klub poinformował o rozstaniu z 3 zawodnikami oraz Sobiesławem Przybylskim, który przez ostatnie 2 lata był związany z zespołem. Z Pogoni odchodzą Mikołaj Bodył, Eusebiusz Belka i Nikodem Czarnecki. Po ostatnim meczu sezonu odbyło się o ich oficjalne pożegnanie. Zawodnikom podziękowali trenerzy, działacze oraz koledzy z drużyny. Czarnecki i Bodył reprezentowali Pogoń przez 2 ostatnie sezony. W minionych rozgrywkach Nikodem Czarnecki zagrał w 30 spotkaniach ligowych, a Mikołaj Bodył 3-krotnie wystąpił w bramce lęborskiego zespołu. Eusebiusz Belka dołączył do Pogoni przed rundą wiosenną. Napastnik szybko zapisał się w pamięci kibiców, m.in. dzięki występowi w meczu pucharowym z Pomorzem Potęgowo, w którym zdobył 3 gole. Klub pożegnał także Sobiesława Przybylskiego. Przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję koordynatora szkolenia oraz asystenta pierwszej drużyny. Jak podkreślałem, władze Pogoni miał swój udział w reorganizacji systemu szkolenia, wdrożeniu aplikacji SportBM do zarządzania drużynami młodzieżowymi, zdobyciu przez klub zielonego certyfikatu PZPN oraz stworzeniu zespołu rezerw, w którym młodzi zawodnicy mogą rozpocząć grę na poziomie seniorskim. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Arka Gdynia przedłużyła kontrakt z Serafinem Szotą. Obrońca podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do końca sezonu 2026-2027. Klub zabezpieczył sobie również możliwość przedłużenia współpracy o kolejny rok. 26-letni zawodnik dołączył do żółto-niebieskich w styczniu tego roku przed rundą wiosenną poprzedniego sezonu. Od tego czasu rozegrał 10 spotkań na boiskach Ekstraklasy i przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Szota zameldował się już także na przedsezonowym zgrupowaniu Arki w Opalenicy. Piłkarską karierę rozpoczął w starcie na Mysłów, a następnie rozwijał się w Akademii Lecha Poznań. Później trafił do zespołu juniorów Zagłębia Lubin, gdzie stawiał kolejne kroki na drodze do seniorskiej piłki. Swój pierwszy oficjalny mecz w dorosłym futbolu rozegrał w barwach rezerw Zagłębia w spotkaniu Pucharu Polski przeciwko Gryfowi Wejherowo. W trakcie kariery reprezentował także Odrę Opole, Wisłę Kraków, Stomił Olsztyn, Widzew Łódź oraz Śląsk Wrocław. Teraz swoją przyszłość na kolejne sezony związał z Arką Gdynia. Z piłki nożnej przechodzimy do pływania. Miłośnicy tej dyscypliny mogą już planować wakacyjne starty. Ruszyły zapisy na wyścig pływacki dookoła Mola imienia Jacka Starościaka w Sopocie. W 2026 roku zawody odbędą się w 3 terminach. Pierwsza edycja zaplanowana jest na 25 lipca, kolejne odbędą się 8 i 22 sierpnia. Start tradycyjnie przy sopockim Molu, a uczestnicy będą mieli do pokonania 1200 metrów wokół Maryny i Molo. W zawodach mogą wystartować zarówno amatorzy, jak i doświadczeni pływacy. Organizator, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, przygotował limit 300 uczestników na każdą edycję. Opłata startowa wynosi 40 zł. Posiadacze karty sopockiej zapłacą 30

0: 10 zł, a osoby powyżej 65 roku życia wystartują bezpłatnie. Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Wprowadzona zostanie także klasyfikacja generalna. Aby się w niej znaleźć, trzeba wystartować w co najmniej dwóch wyścigach.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: serce. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.